0: Decyzja o forsowaniu wniosku w sprawie powołania Komisji Śledczej do sprawy Zonda Krypto zapadła na najwyższym szczeblu partii. Za pomysłem ma stać Jacek Sasin, popiera go prezes Jarosław Kaczyński. Jest to ewidentnie próba ucieczki do przodu. PiS ma duży wizerunkowy problem z tą aferą. Najpierw okazało się, że były teczkowy prezesa Kaczyńskiego nic nie powiedział w partii i poleciał na Ibizę spotkać się z Przemysławem Kralem. Teraz po postawieniu zarzutów szefowi PKL Radosławowi Pisiewiczowi przypominana jest jego znajomość z Jackiem Sasinem. Polityk zapewnia, że Pisiewicza może i zna, ale z Kralem nigdy się nie spotkał.
1: Do złożenia wniosku o powołanie Komisji Śledczej PiS musi zebrać co najmniej 46 podpisów. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Więcej pieniędzy pójdzie na zbrojenia i ochronę zdrowia. Jednocześnie deficyt w budżecie powiększy się o 10 miliardów złotych. Polska gospodarka lekko zwolni, ale utrzyma wzrost na poziomie 3%, zakłada minister Andrzej Domański.
2: Już od pierwszego roku udało nam się gospodarkę rozpędzić i w trakcie wszystkich lat naszych rządów utrzymujemy gospodarkę z dynamiką 3% lub wyższą. W efekcie Polska to dziś szósta największa gospodarka Unii Europejskiej.
1: Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników ma wynieść niewiele ponad 10 tysięcy złotych. Polska montuje koalicję przeciwko Mecie. Chcemy połączyć siły z innymi krajami i wystąpić przeciwko właścicielowi Facebooka, zapowiedział gość Radia Z, minister cyfryzacji. Na razie do Brukseli poszedł wniosek o nałożenie na Metę miliardowej kary, ale jeśli wniosek poprą inne kraje, kara może być wielokrotnie większa. Jak Warszawa chce namówić Europę do współpracy? Gawkowskiego uważnie wysłuchał Michał Dzienyński.
3: Będą liczne rozmowy, spotkania już są umówione, m.in. z ministrami Francji i Niemiec, zapewnia minister Gawkowski. A czy kara w wysokości miliarda złotych zrobi rzeczywiście wrażenie na amerykańskim Big Techu? Tak o tym mówi gość Radia Z.
4: Niech każdy policzy u siebie straty, niech każdy do tego korzyszka włoży te pieniądze, które uważa, że powinna Meta dostać jako karę egzekucyjną, to wtedy może być nie miliard, a może być wiele miliardów i to euro.
3: Gawkowski podkreśla, że w Polsce są dokonywane przestępstwa na portalu Meta. Teraz chodzi o to, żeby zwrócić pieniądze ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni.
1: Wicepremier zapowiedział, że będzie drugie podejście zawetowanej ustawy o usługach cyfrowych. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu ustawa będzie głosowana, twierdzi gość Radia Z. Prezydent zawetował pilotaż państwowego e-dziennika. Od września nowe rozwiązanie miały testować niektóre szkoły. Zdaniem Karola Nawrockiego przepisy powinny być poprawione. Co jeszcze nie podoba się prezydentowi, sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Prezydent zaznaczył, że nie jest przeciwny nowemu rozwiązaniu, ale pilotaż przygotowany jest za szybko i w chaosie. Szkoły potrzebują więc więcej czasu i szkoleń na wdrożenie nowego systemu. Prezydent podkreślił też, że nowe przepisy nie precyzują jasno, w jaki sposób będą zabezpieczone na przykład numery PESEL czy zdjęcia dzieci. Dodatkowo według Nawrockiego dziennik jest za drogi. Jak zaznaczył, państwo jasno musi powiedzieć, że ponad 200 milionów złotych to wydatek konieczny, a tego w ustawie zabrakło. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Prezydentowi na X-ie odpowiada ministra edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem to lobbystyczne weto do bezpłatnego państwowego e-dziennika. Szkolne stołówki gotowe na wrzesień i nowe jadło z PiS-em. Uczniów czeka zdrowa rewolucja. Co najmniej raz w tygodniu obiad ze strączków. Będzie więcej warzyw i mniej dań smażonych. O nowym menu odpowiada kucharka pani Małgorzata.
6: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. Staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
1: Zmiany pojawią się też w szkolnych sklepikach i automatach. Nie będzie w nich słodkich napojów gazowanych, batonów czy chipsów. Piłkarze Lecha i Jagiellonii poznali rywali w Lidze Europy. Faza ligowa tych rozgrywek została rozlosowana w szwajcarskim Lyonie. Szczegóły zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Będą hity?
7: Oj tak, i to na naszym terenie. Lech zagra w Poznaniu z Bayerem Leverkusen, a Jaga podejmie w Białymstoku Olympique Lyon. Przed kolejorzem też ciekawy wyjazd. Pojedzie do Lizbony i na Estadio da Luz zmierzy się z Benficą. Obie nasze ekipy zagrają z przedstawicielami angielskiej Premier League, Crystal Palace i Sunderlandem. Jaga ma też na rozkładzie m.in. Olympiakos Pireus i Anderlecht Bruksela. Ta jesień dla naszych przedstawicieli w Europie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Pierwsza kolejka fazy zasadniczej Ligi Europy zacznie się 16 września.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Szef PKOL-u może zostać aresztowany na 3 miesiące. Decyzję w tej sprawie podejmie katowicki sąd. Radosław P. został zatrzymany w czwartek. Już usłyszał 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u, bo ich zdaniem Radosław P. na wolności mógłby mataczyć. Dodatkowa ewentualna kara dla szefa PKOL-u może być wysoka. Przede wszystkim za zarzut płatnej protekcji, tłumaczy Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
1: To jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
0: Radosław P. sprawę nazywa polityczną i nie przyznaje się do winy. Podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy zabezpieczyli też luksusowy zegarek szefa PKOL-u, a także ponad 30 tysięcy złotych w gotówce. Policja schwytała kolejne 4 osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika na osiedlu Willowym w Krakowie. W czwartek zatrzymano 19-latka, wczoraj 3 inne osoby. Zostały one złapane już na Słowacji. Wcześniej policjanci złapali 16-latka, który też może mieć związek z tym zdarzeniem. Wszyscy są zapewne związani ze środowiskiem pseudokibiców. 5 kolejnych najnowocześniejszych myśliwców świata F-35 jest już w Polsce. Po południu wylądowały w Łasku. Łącznie mamy takich maszyn już 8.
2: Samolot F-35 to jest myśliwiec z 5. generacji. Najnowocześniejszy sprzęt, jaki można sobie wyobrazić.
3: Dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi, pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta.
0: Z kapitanem Markiem Sobierajem rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów, w sumie 32. Syreny alarmowe pod kontrolą MSWiA. W Polsce jest prawie 23 tysiące takich urządzeń. Większość przestarzałych syren została wymieniona z analogowych na cyfrowe. Teraz celem jest jeden scentralizowany system, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
4: To znaczy, aby te syreny alarmowe mogły być w skali kraju włączane zdalnie na poziomie krajowym, wojewódzkim czy na poziomie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I ten proces w tym momencie się dzieje. W przeciągu kilku miesięcy chcemy, aby system był scentralizowany.
0: Resort pracuje też nad aplikacją, która będzie skutecznie informować mieszkańców o zagrożeniach. Z badania IBRIS przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że niemal 59% Polaków jest skłonna zgodzić się na włączenie syren alarmowych w przypadku, gdy rosyjskie drony lub rakiety będą zmierzały w kierunku polskiej granicy, a jeszcze jej nie przekroczą. Im dalej na wschód, tym poparcie dla tego pomysłu rośnie. Nie zgadza się zaś ponad 27%, a nie ma zdania 14%. Kraje z Nadbałtyku zastanawiały się nad wspólną strategią obronną na wypadek ataku Rosji. W Niemczech zebrał się bałtycki szczyt bezpieczeństwa. Co ustalono, powie korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
5: W obliczu nasilających się prowokacji i otwartych ataków hybrydowych Niemcy chcą stworzyć wspólnie z sojusznikami, Polską, krajami bałtyckimi i skandynawskimi, grupę szybkiego reagowania, która będzie wykrywać, odstraszać i zwalczać wszelkie próby i przejawy hybrydowej agresji. Powstanie regionalny system bezpieczeństwa wewnętrznego wokół Bałtyku, który połączy zwalczanie dronów z odpieraniem cyberataków i ochroną wrażliwej infrastruktury. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W tym spotkaniu wziął udział także minister spraw wewnętrznych Irlandii. Kraj ten przewodniczy w tej chwili Radzie Unii Europejskiej, co może oznaczać chęć uczynienia z bezpieczeństwa nad Bałtykiem tematy całej Europy. Karol Nawrocki zaprasza młodych do nadmorskiej rezydencji, a władze Helu pytają, dlaczego kancelaria prezydenta myli Juratę z Helem. To właśnie w granicach administracyjnych Helu położony jest prezydencki kompleks. Samorząd wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie. Skąd ta pomyłka? Wyjaśni reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Prezydencka rezydencja jest po prostu bliżej Juraty w gminie Jastarnia niż położonego na końcu półwyspu Helu. To nie zmienia faktu, że gmina Hel jest rozległa i to w jej granicach mieści się kompleks. Nie chodzi tu o lokalną rywalizację, chodzi o rzetelność i precyzję informacji. Piszą władze Helu i proszą kancelarię prezydenta o korektę. W sobotę zacznie się wydarzenie Przyszłość.pl. Karol Nawrocki zaprasza młodych na wykłady, warsztaty, bieganie, gotowanie i koncerty. Strona wydarzenia informuje, że impreza odbędzie się w Juracie.
0: Polska rezydencja głowy państwa była dotąd niedostępna dla osób postronnych. Wydarzenie dla młodych będzie pierwszą okazją, żeby ją zobaczyć. Bielsko-Biała to kolejne miasto w Polsce z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Wejdzie w życie 1 grudnia i będzie obowiązywać od 22 do 6 rano. W tych godzinach piwo czy wino będzie można kupić jedynie w lokalach gastronomicznych. 12 dzieci trafiło do szpitala po tym, jak zamiast leku podano im do inhalacji środek do dezynfekcji. Doszło do tego na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Dzieci były przytomne, są hospitalizowane w Goleniowie i w Świnoujściu. Szczepienia przeciwko grypie i bardzo słabe zainteresowanie nimi wśród seniorów. Profilaktykę stosuje zaledwie co piąty. Problemem jest system. Pacjent musi pójść do lekarza, wykupić receptę i wrócić do przychodni na zastrzyk, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
7: Musi iść do apteki, kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
0: Można się też zaszczepić w aptekach, ale tylko tych, które podpisały umowę z NFZ i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Bezpieczniej na rowerze w drodze do i ze szkoły. Ponad 9 tysięcy atestowanych kasków trafi do dzieci z województwa łódzkiego. Ochronny sprzęt będą rozdawać m.in. policjanci drogówki, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Zależy nam na tym, by stworzyć wśród młodych pewnego rodzaju modę na noszenie kasku, mówił mi podinspektor Jarosław Złotkowski z drogówki województwa łódzkiego.
9: To nie jest opcja, to jest coś modnego i z takim przekazem powinniśmy generalnie wyjść, żeby to wśród młodzieża, to jest ważne, żeby oni to poczuli. Jak oni to poczują, to będą jeździć w tych kaskach. Wiem, mam córkę 17-letnią, wiem jak to wygląda.
8: Bezpłatne kaski będą też wręczane najmłodszym, którzy będą zdawać egzamin na kartę rowerową, ale też do tych, którzy już ten egzamin mają za sobą. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Każdego roku egzamin na kartę rowerową w województwie łódzkim zdaje ponad 3600 dzieci.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
11: Z nami jest Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
11: I krótka piłka na początek. Czy afera zonda krypto pogrąży polską prawicę? Tak czy nie?
12: Pani redaktor, ta afera, to trudno powiedzieć, w jakim kierunku się potoczy, dlatego że na razie mamy dużo zapowiedzi medialnych, ale bardzo mało konkretów, więc dajmy spokojnie popracować w prokuraturze, niech ta sprawa trafi też przed oblicze
11: sądu. Ale nie
12: można
11: powiedzieć tak czy nie?
12: Bo ja tego nie wiem, pani redaktor, dlatego że mamy bardzo dużo znaków zapytania. No, przez ostatnie 2,5 roku rządzący nic nie robili, żeby skontrolować działalność takich firm jak Zonda Krypto, przecież ona działała na terenie Rzeczpospolitej, służby, prokuratura, umarzały dwukrotnie śledztwa dotyczące Zonda Krypto, więc ta odpowiedzialność polityczna tak naprawdę w dużej mierze spoczywa także na panu premierze Donaldzie Tusku i jego ministrach, dlatego że przez 2,5 roku działała firma, co do której, jak teraz słyszymy, było sporo wątpliwości, a okazuje się, że prokuratura dwukrotnie umarza śledztwo. Rządzący bardzo późno, prawie półtora roku po wejściu przepisów unijnych dotyczących regulacji rynku kryptowalut, przygotowują projekt ustawy. Takie są problemy, które trzeba też rozstrzygnąć.
11: Może chodzi o to, panie ministrze, że Przemysław Kroll zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Jest sąd oczywiście na naszej stronie, na radio.z.pl, więc czekamy na wasze opinie, drodzy słuchacze, słuchacze i internauci Radia Z. A w Pałacu Prezydenckim nie ma żadnych obaw związanych z tą aferą?
12: Ale jakie mogą być obawy, panie redaktorze?
11: Chodzi o finansowanie kampanii wyborczej. No jednak była ta konwencja, zlot konserwatystów wiesiące pod Rzeszowem. Tam występował i był promowany bardzo mocno.
12: Występował pan...
11: Wczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, rzekomo kandydat niezależny.
12: Kirstin Owens ze Stanów Zjednoczonych, sekretarz.
11: Bardzo mocno agitowała. Bardzo.
12: Pani redaktor, to, że wystąpił Karol Nawrocki jako kandydat na prezydenta na jednej z konwencji, na jednej z konferencji, to absolutnie nie da się tego powiązać z nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej.
11: Jednak, to jednak nie było obchodzenie finansowania kampanii wyborczej?
12: Jeżeli ktoś zaprasza na konferencję, to kandydat na prezydenta na tej konferencji występuje po prostu jako gość. Jako gość. A pan premier Donald Tusk z koszulką z reklamą Zonda Krypto nie reklamował Zondy Krypto? Pamięta pani taką historię?
11: Pamiętam, ale to jest to samo. No i co, i to świadczyłoby o jakichś związkach Donalda Tuska.
12: No, równie dobrze można właśnie taką analogię zastosować. Skoro premier trzymał koszulkę z reklamą Zonda Krypto, no to znaczy, że też wspierał ten rynek kryptowalut. No, tak idąc tym tokiem rozumowania, można w ten sposób takie porównania zastosować.
11: Jak pan doskonale wie, wychodzą na światło dzienne kolejne informacje związane jednak o tym, jak politycy prawicy kontaktowali się z Przemysławem Karalem, szefem Zonda Krypto. I teraz ostatnio Wirtualna Polska i TVN24 doniosły, że Michał Moskal, jakby nie patrzeć, zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego, bardzo blisko ucha prezesa, poleciał na Ibizę hiszpańską i tam się miał spotkać właśnie z Przemysławem Karalem. No zabiegał o jakieś rzekomo pieniądze dla swojej organizacji. No ale tak na dobrą sprawę wygląda to dość, powiedziałabym, zastanawiająco.
12: Niech się każdy polityk, który miał kontakty z panem Kralem, czy w jakikolwiek sposób umawiał się na jakieś finansowanie, z tego tłumaczy. Jeżeli doszło do jakichkolwiek działań, które mają charakter przestępczy, jeżeli prokuratura to udokumentuje, udowodni, trafi to przed sąd, niech każdy się broni, niech każdy potem ewentualnie ponosi tego konsekwencje. No przecież to jest oczywiste.
11: A po spotkaniu poseł Prawa i Sprawiedliwości zaangażował się w pracę nad ustawą o kryptoaktywach, bo wcześniej w ogóle jakoś specjalnie się tym nie interesował, a miał się tam właśnie pojawić na tym spotkaniu, więc no jest to co najmniej zastanawiające.
12: Pani, co w tej sprawie jest najdziwniejsze, to, że Zonda Krypto działała na polskim rynku, oczywiście na licencji estońskiej, ale działała legalnie na polskim rynku. Mamy instrumenty nadzoru nad działalnością takiego rynku, jak na przykład Komisję Nadzoru Finansowego, mamy służby specjalne, mamy prokuraturę. Nic się przez długi czas nie działo, skoro pan premier twierdził, że tam były jakieś ruskie pieniądze, których okazało się, że nie było. Skoro rządzący teraz mówią, że od początku wiedzieli, że z tą firmą były jakieś problemy, to dlaczego nie reagowano przez ostatnie 2,5 roku? Nie było żadnej reakcji ze strony polskich służb. Dwukrotnie umarzane śledztwa w sprawie Zonda Krypto. To jest problem. A skoro, jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz, pani redaktor. Przecież ta firma, działając na polskim rynku, reklamowała się w wielu mediach. Nie tylko w Telewizji Republika, ale także w TVN-ie chociażby. Przecież mamy zestawienia pokazujące, że środki finansowe na reklamy pojawiały się w różnych mediach. Więc to trzeba dobrze zbadać, ale kładźmy równo akcenty na ten problem, bo pewnie problem jest. Niech prokuratura to wyjaśni. A nie koncentrujmy się w tej chwili na wpisach jednego czy drugiego mecenasa, jakichś niedomówieniach. Poczekajmy, niech prokuratura obiektywnie rozstrzygnie, zbierze materiał dowodowy i przedstawi go sądowi. Później sąd się tym zajmie. Pamięta pani, jaka była afera z dwiema wieżami, a tu się okazało raptem, że do żadnego przestępstwa nie doszło. I takich przypadków jest więcej. Także poczekajmy na rozstrzygnięcie prokuratury i sądu.
11: No to jeszcze jeden taki kamyczek do tego grudka. Zbigniew Ziobro potwierdził, że Fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała 450 tysięcy od Kancelaria Przemysława Krala, prezesa Zonda Krypto.
12: No właśnie, to potwierdził. No i teraz, jakie mam się do tego odnieść? Znaczy, jaki to ma związek z panem prezydentem, z Kancelarią Prezydenta? Żadnego.
11: Nie ma to taki związek, generalnie, że jednak politycy prawicy, no jakoś tam się kontaktowali z panem Przemysławem Kralem.
12: Ale pan prezydent nie jest politykiem prawicy, jest głową państwa, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i przypomnę też, że zaproponował swoją ustawę o rynku kryptoaktywów, regulującą bardzo precyzyjnie ten rynek, która wylądowała w zamrażarce marszałka Czarzastego.
11: Za to zawetował ustawę, którą przygotował rząd.
12: I wyraźnie wskazał pan prezydent, dlaczego zastosował trzykrotnie prawo weta, bo pomnę też, że zaproponował swoją ustawę o rynku kryptoaktywów, regulującą bardzo precyzyjnie ten rynek, która wylądowała w zamrażarce marszałka Czarzastego.
11: Za to zawetował ustawę, którą przygotował rząd.
12: I wyraźnie wskazał pan prezydent, dlaczego zastosował trzykrotnie prawo weta, bo to było trzykrotnie to samo rozwiązanie.
11: Bez

0: spotkania prezydenta z młodzieżą. Skąd taki wybór?
1: A dlaczego nie? Mamy, to jest jeden z kilku artystów, którzy wystąpią na wydarzeniu zatytułowanym Przyszłość.pl, czyli tym wydarzeniu, które odbędzie się w sobotę i niedzielę w rezydencji pana prezydenta w Juracie. To jest artysta bardzo popularny, podobnie jak Kubańczyk, podobnie jak bracia Lee, którzy zagrają koncert Chopinowski.
0: Bracia Lee myślę, że mniej są popularni, myślę, że Skolim bardziej, ale
1: no,
0: pan prezydent,
1: popularny,
0: a pan
1: tak.
0: prezydent na co dzień słucha Skolima?
1: Pan prezydent słucha różnej muzyki.
0: Ale Skolima też, tak?
1: Słucha różnej muzyki. Nie wiem, czy słucha akurat Skolima, ale wie na pewno, że Skolima słuchają młodzi ludzie i jakby Skolim czy Kubańczyk to są też ludzie, którzy oprócz działalności artystycznej, i na to chyba trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę, bardzo mocno angażują się także w działalność charytatywną, wspierają różnego rodzaju organizacje pomagające dzieciom chorym, na przykład na raka. Można to sprawdzić.
0: Skolim też?
1: Tego...
0: No,
1: oczywiście.
0: Tak.
1: No, oczywiście.
0: Ale ma w swoim repertuarze też takie no, wątpliwe
1: oczywiście.
0: Piosenki, jeśli chodzi o takiej strony tekstowej, werbalnej, no powiedziałabym wulgarne. No nie będę nawet tutaj cytować, bo to
1: oczywiście,
0: się nie nadaje
1: tak.
0: do cytowania przed 22.
1: Ależ oczywiście, pani redaktor.
0: Ale to ma być wzorze dla młodzieży?
1: Podobnie,
0: to ma być
1: podobnie,
0: dla młodzieży, dlatego że
1: pani redaktor,
0: zarabia miliony?
1: A
0: czy...
1: czym to się różni od wulgarnych wypowiedzi Andrzeja Seweryna, który mówił o tym, co trzeba zrobić Jarosławowi Kaczyńskiemu? Czy to się czymś różni?
0: Tak, tylko,
1: niczym. A nie, to był Andrzej Seweryn, to on może.
0: Nie, to nie o to chodzi. Ta wypowiedź jednak była zaadresowana do jednej osoby. Absolutnie niedobrona, jak najbardziej tak. No jakoś tam ujrzała światło dzienne, natomiast no jednak Skolim występował publicznie.
1: I występuje.
0: W otoczeniu dzieci.
1: I występuje.
0: I serwował taką swoją piosenkę o tekście, którego ty chcesz
1: pani redaktor,
0: nie będę.
1: I występuje nawet na koncertach Lata z radiem transmitowanych przez Telewizję Polską, chociażby z tego roku. Zatem to nie jest...
0: Z Telewizję Polską w likwidacji.
1: W likwidacji, no właśnie, przez Telewizję Polską w likwidacji.
0: Zdziwiłam, bo przecież...
1: Że nie powiedziałem, że w likwidacji? No nie powiedziałem. No przez Telewizję Polską po prostu. Więc pani redaktor, tu nie ma z tym występem żadnych kontrowersji. Podobnie jak z występem innych osób. To są artyści, którzy są słuchani przez ludzi młodych. My pokazujemy przez pryzmat tego spotkania z panem prezydentem, że jesteśmy przede wszystkim otwarci na ludzi młodych. Wczuwamy się w ich wrażliwość. Chcemy z nimi poważnie porozmawiać o kluczowych dla Polski sprawach i po to pan prezydent zaprasza tych młodych ludzi do Juraty. Na duże społeczne wydarzenie. Każdy będzie miał możliwość zadania panu prezydentowi pytania, spotkania się z panem prezydentem, z pierwszą damą, porozmawiania o tym, co jest ważne dla Polski.
0: Można
1: jak siebie widzą. Może wypić macze, może wziąć udział w zajęciach z samoobrony z panią prezydentową. Będą mogli także wziąć udział przede wszystkim w dyskusji z panem prezydentem, w otwartej dyskusji z panem prezydentem.
0: A to nie jest jakaś forma rywalizacji jednak z Rafałem Trzaskowskim o względy młodego pokolenia, o względy młodego tego elektoratu?
1: No,
0: wcześniej był Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, teraz kolejna
1: edycja. Powiem pani redaktor, że w przeciwieństwie do polityków opcji rządzącej, ja nie krytykuję tego spotkania, które organizuje, czy tej konwencji, którą organizuje Rafał Trzaskowski. Każdy ma prawo spotykać się z młodzieżą, każdy ma prawo docierać w różnorodny sposób do ludzi młodych, rozmawiać z nimi, prowadzić dialog, tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, pani redaktor. Proszę zobaczyć, ile hejtu w ostatnim tygodniu wylało się na tych młodych ludzi, którzy przyjęli zaproszenie od Karola Nawrockiego do Juraty. Przecież pani Kucharska-Dziedzic mówiła o jakichś ustawkach ostatnio w tej Telewizji Polskiej w likwidacji. W weekend mówię, że Karol Nawrocki nam będzie robił jakieś ustawki. Rafał Trzaskowski wczoraj wrzucał takie kamyczki do ogródka Karola Nawrockiego, że my tu szczerze porozmawiamy, tam to będzie jakaś tam impreza tego kibola Nawrockiego. No błagam, na litość boską, to oni taki naprawdę mają stosunek do ludzi młodych. My nie naśladujemy Rafała Trzaskowskiego, bo my nie lubimy przegrywać, pani redaktor.
0: Czy afera zonda krypto pogrąży polską prawicę? Tak odpowiedziało 63%, nie? 37%. I o komentarz poproszę pana ministra w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pan minister też serdecznie zaprasza.
1: Oczywiście, zapraszam.
0: Jak najbardziej.
2: To jest gość Radia Z.
0: No widzi pan, no nasi słuchacze, internauci jednak uważają, że to się może naprawdę jednak zemścić na prawicy. Kontakty z zonda krypto z szefem tegoż właśnie.
1: Pani redaktor, prokuratura musi to obiektywnie sprawdzić.
0: Która zbankrutowała.
1: Zbankrutowała, zgadza się, przecież tutaj tego nikt nie kwestionuje.
0: Ludzie stracili pieniądze.
1: Ludzie stracili duże pieniądze, tylko właśnie zwrócę uwagę, cały czas będę zwracał uwagę na ten problem, który dotyczy funkcjonowania tej giełdy w ostatnich 3 latach, bo to był ten czas intensywnej działalności giełdy zonda krypto. Dlaczego prokuratura, dlaczego służby nie podjęły żadnych skutecznych działań, by zbadać, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z tą firmą? Ona sobie normalnie działa, reklamowała różne podmioty, reklamowała się też w różnych podmiotach. No przecież jakby...
0: W Republice na pewno, TV Republika.
1: Także, i w Telewizji Republika, i w TVN-ie również, pani redaktor. I te środki były wydatkowane na reklamy w różnych miejscach, bo ta firma działała w tamtym czasie legalnie. No działała legalnie.

0: Jeżeli działa legalnie, no to mamy analogię z Amber Goldem, pani redaktor. No, to jest podobnie. Tam również w tamtych czasach firma działa legalnie, reklamowała
1: ta analogia się,
0: a potem
1: się nasuwa,
0: okazało,
1: jak najbardziej,
0: a potem się okazało,
1: tak,
0: że firma ma duże problemy finansowe. A kto wtedy rządził? Też Donald Tusk.
1: Ale te konwencje jednak organizowała, z tego co pamiętam, TV Republika, tak?
0: Nie wiem, czy to Telewizja Republika organizowała konwencję. To jest konferencja SIPAC, a więc konferencja konserwatystów.
1: No, ale Republika
0: konserwatystów
1: też była ściśle powiązana, tak? Dużo było o tym na antenie, no tak na rozmowę.
0: No, to jest to telewizja konserwatywna, wie pani.
1: A logo Zonda Krypto było wszędzie, no.
0: No podobnie jak na koszulce, którą trzymał pan premier Donald Tusk.
1: Szef CIA w Moskwie był. Po co? Macie takie informacje?
0: Nie wiem, pani redaktor, po co szef CIA był w Moskwie, a nawet gdybym wiedział, to zapewne byłaby to informacja niejawna, którą nie mógłbym się podzielić.
1: Ta informacja jednak tak zelektryzowała zachodni świat.
0: No tak, no bo mamy analogię do wydarzeń z 2022 roku. Tam wtedy też był szef CIA, czy 2021 roku. To było kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Pewnie prowadzone są przez Amerykanów jakieś poważne rozmowy z Rosjanami, ale ja nie znam żadnych szczegółów, więc trudno mi się odnieść do tego, co było przedmiotem rozmów szefa CIA z przedstawicielami administracji Federacji Rosyjskiej.
1: Czyli w pałacu, czy też w BBN nie ma takiej informacji, a nawet jakby były, to pan by się tym nie podzielił.
0: Zdecydowanie tak.
1: Ale według zachodnich mediów, takich na przykład Wall Street Journal czy Politico, znany portal, no, celem tej wizyty ze strony szefa CIA było ostrzeżenie Rosjan przed eskalacją działań i ewentualnym atakiem na państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, czy też na inne kraje NATO.
0: No jeżeli tak rzeczywiście było, jeżeli to jest prawda, no to bardzo dobrze, że Rosjanie zostali ostrzeżeni.
1: Tylko, że wtedy te ostrzeżenia, te kilka miesięcy przed tym, zanim Rosja napadła na Ukrainę, akurat jakoś specjalnie nie pomogły,
0: prawda, ale,
1: i nie zrobiły tam na nikim wrażenia na Kremlu.
0: Nie wywołujmy też niepotrzebnego napięcia, bo zbyt mało wiemy, są to tylko doniesienia medialne. Nie znamy żadnych szczegółów dotyczących tego spotkania, nie ma też żadnego oficjalnego stanowiska administracji amerykańskiej. Donald Trump prowadzi jakby swoją politykę, wysłał tam do Federacji Rosyjskiej, do Moskwy, szefa CIA. Poczekajmy na informacje, poczekajmy na oficjalne stanowisko strony amerykańskiej.
1: Leciał tam wojskowym samolotem.
0: No tak, no, ale jakim miał przylecieć? No, jest szefem CIA, szefem największej służby wywiadowczej.
1: Że jednak to miał być taki swoisty pokaz siły.
0: No, Ryanairem miał przylecieć. No nie, no wiadomo. No.
1: Nie, no pan to sprowadza jednak do...
0: Nie, no sprowadzam trochę do takiego
1: do absurdu,
0: banału. Ale pani redaktor, no co w tym dziwnego, że przyleciał wojskowym samolotem?
1: No jest to też interpretowane, że jednak trochę ma to taki charakter pokazu siły, tym bardziej, że no przyleciał żebym tutaj, że tak powiem, nie przestrzeliła, więc wolę sprawdzić dokładnie, że przyleciał z Łotwy, a tam też znajduje się no, największa baza wojskowa NATO.
0: To prawda i Polacy też tam są.
1: To 14 państw sojuszu.
0: Tak, dokładnie.
1: Jeśli chodzi o żołnierze tam stacjonuje.
0: Zgadza się. No tak jak w wielu innych państwach NATO, wschodniej flanki NATO, więc oczywiście sytuacja międzynarodowa jest niestabilna. Jeżeli są podejmowane jakieś działania zmierzające do deeskalacji, ostrzegania Rosjan, by nie szli za daleko, no to bardzo dobrze. Natomiast nic więcej nie wiemy na ten temat.
1: We wrześniu zgromadzenie ogólne ONZ. Pan prezydent się wybiera, tak?
0: Oczywiście, tak, tak. Już nawet daliśmy zapowiedź medialną tego wydarzenia. Zapraszamy przedstawicieli mediów także z panem prezydentem do tego, by pojechali na zgromadzenie ogólne ONZ. Tak jak co roku zresztą.
1: Czy ja też mogę się zapisać?
0: A bardzo proszę, panie redaktor, zapraszamy.
1: Ciekawym, czy zostałabym zaakceptowana.
0: No oczywiście, że tak,
1: no,
0: panie redaktor.
1: Oczywiście. A czy będzie jakieś spotkanie w kuluarach z prezydentem USA? Jest coś zaplanowane? Może jakieś
0: nieformalne? Ja o szczegółach nie będę jeszcze mówił, bo to zgromadzenie ogólne ONZ rozpoczyna się w drugiej połowie września. O ile dobrze pamiętam, to jest między 19 a 24 września. Więc niewykluczone, ale ja o szczegółach jeszcze nie będę mówił. Programu wizyty pana prezydenta jeszcze nie opublikowaliśmy.
1: A co w sprawie tych żołnierzy, tych 5 tysięcy, co to pan prezydent Donald Trump publicznie na podstawie swojego wpisu deklarował i że to właśnie no, również dzięki tym doskonałym relacjom z Karolem Nawrockim.
0: No to jest prawda.
1: To miało przyjechać do Polski. No i co?
0: No to proszę zapytać pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego wiceministrów, którzy tak chętnie opowiadają w mediach, jacy są skuteczni. Niech powiedzą, jak w tej chwili wygląda, na jakim poziomie są rozmowy ze stroną amerykańską, co się dzieje w relacjach z administracją amerykańską, bo wykonawczo za obecność żołnierzy amerykańskich, za utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce odpowiada polski rząd. Więc bardzo proszę, niech minister Kosiniak-Kamysz na ten temat coś więcej powie.
1: Pan prezydent nie mógłby tam jeszcze jednak tak dołożyć.
0: Ale pan prezydent właśnie zrobił wszystko to, co było w kompetencjach, w gestii pana prezydenta. Ustalił szczegóły z panem prezydentem Donaldem Trumpem, ustalił, że ta obecność wojskowa amerykańska będzie silna w Polsce, przede wszystkim potwierdził podczas pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych, że nie ulegnie ograniczeniu liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce w ramach tej bazy, która teraz, tych baz, które w tej chwili funkcjonują, ale także to pan prezydent omówił z panem prezydentem Donaldem Trumpem kwestię dotyczącą stałej obecności Amerykanów w Polsce. Przypomnę też, że poza panem prezydentem w Stanach Zjednoczonych w tych poważnych rozmowach uczestniczyli także pan minister Marcin Przydacz, pan minister Bartosz Grodecki z BBN-u. Rozmawiali o konkretach, natomiast wykonawczo odpowiada za to polski rząd, więc pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz i jego wiceministrowie.
1: Czyli tutaj wszystko leży po stronie MON-u, a relacje między MON-em a panem prezydentem jak się układają ostatnio?
0: W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, tych najważniejszych kwestiach, te relacje są po prostu normalne, profesjonalne. Zresztą widać to
1: ale
0: też
1: dobre,
0: było.
1: Dobre, poprawne, bardzo dobre.
0: Normalne. Normalne relacje profesjonalne. Zresztą to było widać, pani redaktor, chociażby przy okazji obchodów Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia były nominacje generalskie. Wszystko odbyło się tak,
1: no
0: jak
1: były
0: powinno.
1: Były jakieś zgrzyty?
0: Wie pani, to media o tym pisały, że były zgrzyty.
1: Było nic,
0: nie było żadnych zgrzytów. Nie było żadnych zgrzytów. O ile dobrze pamiętam, kilkunastu generałów otrzymało awanse. Ci generałowie, którzy zostali zaproponowani przez Ministerstwo Obrony Narodowej i generałowie, którzy byli proponowani przez pana prezydenta. W takich kwestiach jak bezpieczeństwo nie ma animozji i nie ma kłótni. Możemy sobie porozmawiać w zaciszu gabinetów o jakichś sytuacjach, które budzą kontrowersje, ale na pewno nikt się publicznie nie będzie kłócił w kwestiach bezpieczeństwa. Polskie wojsko jest najważniejsze, polskie bezpieczeństwo jest najważniejsze i tutaj nikt nie będzie toczył sporów politycznych w tym obszarze.
1: 6 wet pana prezydenta Nawrockiego skutkowało ubytkiem dla budżetu państwa w wysokości 8 miliardów, z malutkim haczykiem, 8 miliardów złotych. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów. To znaczy, że no nie wiem, czy dla prezydenta dobro finansów państwa leży na sercu? Nie powinno być przedmiotem troski, jednak szczególnej troski?
0: Ja myślę, pani redaktor, że te wyliczenia ministra Domańskiego to przygotował jakiś skrypt z AI, bo to się w ogóle kupy nie trzyma. Rządzący ostatnio bardzo często korzystają z narzędzi sztucznej inteligencji. I absolutnie te wyliczenia nie polegają na prawdzie.
1: To, że jedna pani minister korzystała, to nie znaczy, że wszyscy to muszą tak korzystać. No, była pani minister już.
0: A jest pani pewna, że tylko ona korzystała z tych narzędzi sztucznej inteligencji?
1: Jak ja nie. A pani korzysta?
0: Pani redaktor, nie korzystam do tego, by potem publicznie wykorzystywać treści, które są publikowane czy przygotowywane przez sztuczną inteligencję. Pani, jestem historykiem z wykształcenia.
1: Ten brudnopis nie powinien się był ukazać.
0: Sięgam przede wszystkim do źródeł i jako student przeszedłem mocny kurs wstępu do badań historycznych i nauk pomocniczych historii, więc każdy fakt głęboko analizuję. Ale wracając do tych wyliczeń
1: pana prezydenta i tak. Skutków dla budżetu.
0: To jest, pani redaktor, problem polskiego rządu, który przygotowuje byle jakie ustawy. Jeżeli ustawy są niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją, nie trzymają się ram prawnych, to pan prezydent ma obowiązek takie ustawy zawetować, bo przypomnę, i to będę przypominał konsekwentnie, jest artykuł 126 polskiej konstytucji, który mówi wyraźnie o tym, że pan prezydent, że prezydent Rzeczpospolitej jest strażnikiem polskiej konstytucji, a więc jeżeli jakaś ustawa jest niezgodna z konstytucją, albo budzi poważne wątpliwości konstytucyjne, to są dwa rozwiązania, albo weto, albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w dwóch trybach. Prewencyjnym albo po złożeniu podpisu. Zatem pod ustawą. Zatem w przypadku tych ustaw pan prezydent zdecydował o wetach, bo były one po prostu niezgodne z konstytucją. A to rządzący, pani redaktor, jeżeli jest taki problem z polskim budżetem...
1: To jest domniemanie, że są niezgodne z konstytucją, bo o tym przesądza Trybunał.
0: Dobrze, tyle tylko, że jeżeli pan prezydent wetuje jakąś ustawę, to bardzo precyzyjnie wyjaśnia, jakie są powody tego weta. I w kilku przypadkach było już tak, że ustawy, które zostały zawetowane, wróciły do parlamentu, zostały przygotowane nowe przepisy, które pan prezydent podpisał. I jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, bo mówiliśmy przed chwilą o tej zdymisjonowanej pani minister, w zasadzie pani minister, która sama się podała do dymisji. To jeżeli tak jest źle w polskim budżecie, to dlaczego prawie pół miliarda, czy ponad pół miliarda złotych polski rząd chciał przeznaczyć na promowanie marki Polska?
1: A nie trzeba promować Polski?
0: Ale rzeczywiście, że trzeba. Tylko trzeba też ważyć skutki finansowe i ocenić efektywność takiego projektu. Jeżeli z góry założono, że wydamy pół miliarda i wypromujemy polskie schabowe, no to ja przepraszam, ale to było żenujące, śmieszne, zresztą widać to było chociażby po tym raporcie Polaków, portret własny, a w zasadzie Koalicji Obywatelskiej.
1: To był brudnopis.
0: No tak, tak słyszałem, tak, to był brudnopis. Tak.
1: No ale prezydenckie weta, jakby nie patrzeć, to też zostało uwzględnione przy tym, jak agencja Fitch, znana zresztą prestiżowa, wystawiła Polsce, no jednak negatywną ocenę cały czas, z takim nastawieniem negatywnym wiarygodności kredytowej, bo jest na poziomie A minus ta ocena ratingowa. I również są uwzględniane właśnie prezydenckie weta. No,
0: dlatego,
1: więc wpłynęły również na taką, a nie inną ocenę.
0: Dlatego, że rządzący przygotowywali złe rozwiązania prawne, buble prawne. I pani redaktor, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Proszę zobaczyć, jaki mamy w tej chwili duży deficyt. To jest ponad 140 miliardów złotych. Ponad, chyba już w tej chwili 111 powiatów w Polsce ma bezrobocie powyżej 10%. W skali całej Polski jest to ponad, znaczy jest to 6%, albo 6 już z haczykiem w tej chwili. To są oficjalne dane GUS-u.
1: Oficjalne dane to było to właśnie, że 5,9 okazało się to jednak pomyłka i że jest to 5,8%.
0: W kwietniu, dane z kwietnia mówiły o 6% bezrobociu w Polsce.
1: No ale 111 5,8.
0: Tak, tylko że w 111 powiatach w Polsce bezrobocie jest powyżej 10%, a w powiecie szydłowieckim powyżej 20%, więc to jest realny problem. Zadłużenie Polski to jest ponad 2 biliony złotych. 2 biliony chyba 200 miliardów złotych. No to jest realny problem, z którym rządzący muszą się zmierzyć, a jak na razie nie próbują tego robić.
1: Dobrze, ale to również jest pokłosie poprzednich rządów. No nie to, że akurat...
0: Ale rządzą 3 lata prawie.
1: No dobrze, ale też chodzi o to, że w budżecie zostały też uwzględniane wydatki takich na przykład funduszy jak PFR. No.
0: Ale takie tempo zadłużania Polski, rosnącego deficytu nie było w historii Polski od dawna. Znaczy, jeżeli sumujemy deficyt budżetowy z kilku lat rządów Zjednoczonej Prawicy, to on nie osiągnie tej wartości, którą mamy w lipcu tego roku, czyli 141 bodajże miliardów złotych.
1: Czy pan prezydent znalazł już jakieś, czy też kancelaria prezydenta, raczej urzędnicy pana prezydenta, ministrowie być może, donatorów dla polskiego Nobla dla naukowców? Bo czytam, że są takie plany, że kancelaria prezydenta pracuje, żeby rzeczywiście ustanowić taką międzynarodową, prestiżową nagrodę imienia Marii Skłodowskiej-Curie.
0: Tak, to jest taki plan. Rzeczywiście pan prezydent o tym już powiedział. O szczegółach będziemy informowali wkrótce, ale właśnie to jest takie poważne i profesjonalne podejście do promowania polskiej gospodarki. Znaczy, nie będziemy finansować tych nagród z budżetu kancelarii prezydenta. Trzeba szukać donatorów. Będziemy o tym informowali wkrótce. Ja jeszcze o szczegółach nie będę mówił. To jest na razie zapowiedź pana prezydenta. Pracujemy nad tymi szczegółami i wkrótce o tym poinformujemy.
1: A dlaczego kancelaria prezydenta nie chce ujawnić, ile tak naprawdę wydano na organizację tej fety przed Pałacem Prezydenckim z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego?
0: Spotkania z Polakami.
1: Niech będzie. Spotkanie z Polakami. Też rocznica, ale też rocznica zaprzysiężenia
0: ale dlaczego nie
1: pana
0: chcemy?
1: Prezydenta.
0: Oczywiście,
1: no,
0: że chcemy.
1: No ale nie chcecie podawać.
0: Ale tak, oczywiście, że chcemy.
1: To kosztowało?
0: Pani redaktor.
1: Ile to kosztowało? Przecież to są publiczne pieniądze, panie ministrze.
0: Oczywiście. Cały budżet kancelarii prezydenta to są publiczne pieniądze, które są wydatkowane między innymi na spotkania prezydenta z Polakami, bo to jest element aktywności publicznej pana prezydenta.
1: Nie uciekam.
0: Tylko pani redaktor, ja wiem, do czego pani zmierza. Do pana posła Tomczyka, który, pana ministra Tomczyka, który tam pokazywał dokument, że mu odmówiono. No niech poda podstawę prawną, właściwą dla udzielenia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej i dostanie precyzyjną odpowiedź. Jak w każdym przypadku kancelaria prezydenta informuje jednak, w oparciu o przepisy prawa bardzo precyzyjnie o wszystkich aktywnościach, wydatkach.
1: Ale co by szkodziło, żeby pan teraz to powiedział? Przepraszam
0: ale
1: bardzo.
0: Pani redaktor, przede wszystkim ja nie znam w tej chwili.
1: Bo
0: nie
1: zajmuję się tym.
0: No jasne.
1: No jednak przeszkody piętrzycie, że tu trzeba podać. No trzeba podać odpowiednią...
0: Przepisy prawa są kluczowe, pani redaktor. Niech poda podstawę prawną, dostanie informację.
1: Ale skoro to publiczne pieniądze...
0: A myśli pani, że ja mam w głowie wszystkie wartości wydatków, które podejmujemy?
1: Wszystkie nie, ale myślę, że jest pan zazwyczaj dobrze przygotowany.
0: Nie, ale nie znam tej wartości po prostu. Natomiast jeżeli wpadnie do nas poprawnie przygotowane zapytanie publiczne, to gwarantuję pani, że bardzo szybko każdy otrzyma taką odpowiedź. Nie będzie z tym żadnego problemu.
1: A organizacja tego spotkania z młodzieżą w Juracie ile będzie kosztowała? Też pan nie wie?
0: Powiemy po spotkaniu w Juracie. To spotkanie odbywa się w sobotę i niedzielę. Po tym wydarzeniu poinformujemy to. Na pewno pani redaktor dużo, dużo mniej niż te wszystkie pomysły rządzących, niż pieniądze, które ukradziono powodzianom, niż pieniądze, które wydano na raport pani profesor Mróz-Gorgoń. Zdecydowanie mniej, pani redaktor.
1: Klasyka gatunku po prostu.
0: Dlaczego klasyka
1: obracanie
0: gatunku?
1: Obracanie kota ogonem.
0: Nie, nie obracanie kota ogonem.
1: Nie powiemy, ile widaliśmy, ale nie tyle, ile
0: powiemy.
1: Tamci to jeszcze gorzej. No.
0: Nie, ale ja się w takie rzeczy nie bawię, pani redaktor.
1: No
0: tylko jeżeli się zachowujemy poważnie, to pokazuje, ktoś zarzuca panu prezydentowi, że co, że organizuje spotkanie z młodzieżą.
1: Powiedzieć, że wydaliśmy tyle. Dziękuję bardzo.
0: No i powiemy, oczywiście. I ktoś zarzuca prezydentowi, że spotyka się z Polakami? Pani redaktor, to jest naturalne. To jest element aktywności publicznej prezydenta Rzeczypospolitej. Po to jest budżet kancelarii prezydenta, by prezydent spotykał się z Polakami. I nikt panu prezydentowi tego nie zabroni.
1: A że przy okazji była feta, no to była. A teraz też padają zastrzeżenia. wydarzenia ze strony rządzących. Tu to kilka dni temu była Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, która no, jest jedną z organizatorów, jakby nie patrzeć od początku, tak sprzyja tej imprezie Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, jest mocno zaangażowana i mówiła, że no, z takim miała zastrzeżenie, że ta impreza właśnie organizowana w Juracie przez pana prezydenta, że pan prezydent wykorzystuje prezydencki ośrodek, że to wszystko za publiczne pieniądze, że może jednak trzeba było poszukać pieniędzy gdzieś indziej, no a nie tylko wszystko za publiczne.
0: Gwarantuje pani, że wydatki na to nie będą wysokie, a po drugie, jak, w jaki sposób inny moglibyśmy to finansować? To czy Kampus Polska Rafała Trzaskowskiego jest sponsorowany przez różne fundacje, prywatnych sponsorów, a my w to nie wchodzimy. My się nie uzależniamy od jakichś zewnętrznych podmiotów, tylko korzystamy z przyznanych środków publicznych, bo prezydent Rzeczypospolitej ma prawo spotykać się z Polakami, tym razem spotka się z młodzieżą, więc nie idźmy tym tokiem rozumowania, który jest bardzo popularny wśród polityków Koalicji Obywatelskiej, że może sobie weźmiemy jakieś pieniądze z jakiejś zagranicznej fundacji, albo od jakiegoś dużego biznesu, a potem coś z nimi sobie pozałatwiamy, jakąś korzystną ustawą. No nie, pani redaktor, tu jest wszystko transparentnie.
1: A ilu jest tych młodych ludzi, zarejestrowało się, czy też przyjedzie do Juratu ostatecznie?
0: Ponad 800 osób. Ponad
1: Ale
0: 800
1: chętnych było więcej?
0: Chętnych było dużo więcej. Chętnych było około 2000, którzy złożyli swoje aplikacje przez formularz zgłoszeniowy.
1: To jakie były kryteria kwalifikacji, że to ponad 800 osób się zakwalifikowało, a ta reszta no, już
0: bardzo
1: nie?
0: Bardzo proste. W formularzu zgłoszeniowym była informacja, prosiliśmy o podanie zainteresowań tych młodych ludzi, ich aktywności i na tej podstawie zaprosiliśmy tych młodych ludzi do Juraty. Tam nie będzie żadnego aktywu politycznego, partyjnego, nie będzie żadnych polityków.
1: Ale będą
0: prezydent,
1: ministrowie z kancelarii prezydenta.
0: No to jest naturalne, no jasne. No bo są współpracownikami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Będą też dostępni dla tych młodych ludzi, bo opowiedzieć o aktywnościach, które podejmuje prezydent, by też wyjaśnić te aktywności związane z bezpieczeństwem, polityką międzynarodową, kwestiami prawnymi. Ci młodzi ludzie mają dużo pytań, bo podczas spotkań pana prezydenta w całej Polsce, ale nie tylko, poza granicami również, bo na tym spotkaniu w Juracie będą także przedstawiciele Polonii z kilku krajów z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Litwy, z Ukrainy, z Mołdawii, z Rumunii, z Niemiec. Przyjedzie 45 młodych osób z tych kilku
1: z
0: krajów.
1: Z Niemiec też.
0: Tak, oczywiście. Przyjadą też spotkać się z panem prezydentem, bo bardzo często podczas spotkań prezydenta Rzeczypospolitej padają różne pytania kierowane przez młodych ludzi. No nie zawsze pan prezydent ma czas podczas takich spotkań, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, wątpliwości, propozycje, sugestie i w Juracie będzie na to czas, będzie można na ten temat swobodnie porozmawiać.
1: 800, ponad 800 osób. No, zobaczymy. A to nie jest jednak, że łowimy przyszłych już wyborców?
0: O Boże, no nie, no pani redaktor, nie idźmy tokiem rozumowania Rafała Trzaskowskiego. Otwieramy się dla ludzi,
1: a to
0: rozmawiamy.
1: Rafał Trzaskowski w ten sposób chce sobie...
0: No ale to przecież wyraźnie.
1: Ale przecież nie będzie startował, no nie będzie startował już w wyborach w raczej prezydenta.
0: No pewnie...
1: A Karol Nawrocki
0: mam nadzieję, że tej krzywdy sobie nie zrobi. Natomiast my spotykamy się z młodymi ludźmi, by z nimi po prostu szczerze, otwarcie porozmawiać i wsłuchać się w ich emocje, w ich potrzeby, problemy. Przecież oni będą kształtowali Polskę za kilka... Część z tych osób są 18-latkowie, którzy za rok będą zdawali maturę. Część osób jest dopiero co po maturze i za chwilę idzie na studia. Część osób to są tacy młodzi ludzie, którzy już założyli rodzinę albo zakładają rodziny, zaraz założą rodziny. Rozpoczynają drogę zawodową, bo mówimy tutaj o przedziale osób między 18 a 26 lat. Więc chcemy poważnie z nimi porozmawiać, zapytać, co was naprawdę... jakie są wasze problemy? Jakie macie potrzeby? A takie swobodne spotkanie w Juracie, w ośrodku pana prezydenta, będzie sprzyjało takim otwartym rozmowom.
1: A gdzie będą nocować ci ludzie? Sami muszą sobie zapewnić.
0: Nie, tak? My zapewniamy im noclegi.
1: Wow, to full wypas, powiedziałabym.
0: Nawet, no, a dlaczego nie?
1: No nie, no
0: chcemy ich godnie przyjąć w rezydencji pana prezydenta.
1: Pytanie od Marcina. Czy pan prezydent zamierza w końcu spełnić swój konstytucyjny obowiązek związany z przyjęciem ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Żadna ustawa nie daje panu prezydentowi prawa do oceny wybranych sędziów.
0: Ale Konstytucja Rzeczypospolitej...
1: Ma czas i tutaj dalej. Ma czas pan prezydent na prywatne chucpy.
0: Ojej.
1: No to prywatne, to może nie. Związane z rocznicą swojego powołania, a nie ma czasu, żeby przyjąć ślubowania od wybranych legalnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, legalnie przez Sejm.
0: Pani redaktor, to ja przypomnę, że obowiązuje w Polsce konstytucja. Pan prezydent miał wątpliwości konstytucyjne i zgodnie z artykułem 189 polskiej konstytucji skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by rozstrzygnąć spór kompetencyjny pomiędzy marszałkiem Sejmu a panem prezydentem. I czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. I pan prezydent zastosuje się do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. I to jest jakby kluczowa kwestia w całej tej sprawie. Przecież my to już kilka razy wyjaśniliśmy.
1: Dobrze, a jak będzie kandydatura Macieja Berka, to co? Co zrobi pan prezydent?
0: Zobacz. zobaczmy najpierw, czy ta kandydatura przejdzie przez głosowanie. Zakładam, że tak, bo tam wszyscy mówią, że nie. Że
1: nie, no Lewica tam się Lewica... tak mocno awanturuje.
0: No
1: że...
0: pani redaktor, ale kto, no może by, nie kto, wszyscy, by, ale... kto by wierzył Lewicy? No, wierzy pani Lewicy, wierzy pani Czarzastemu? No nie, no bez przesady.
1: Akurat może Włodzimierz Czarzasty tutaj jest takim najmniej, powiedziałabym, pryncypialny, no ale są tacy, którzy tutaj w tym studiu też był Tomasz Trela i on mówił, że absolutnie, gdy miał rekomendować, to głosowanie na nie. Absolutnie.
0: A we wrześniu wszyscy zegną karki przed Donaldem Tuskiem i podniosą rękę za Maciejem Berkiem. Tak,
1: no to puszczam. Powiem panu jeszcze, że jest najnowszy sondaż w tej sprawie i większość Polaków, po prawie 60% badanych, nie popiera kandydatury
0: słusznie.
1: Macieja Berka
0: słusznie.
1: Na sędziego.
0: Bo to jest aktywny polityk. To jest człowiek, który pracował nad przepisami prawa. To jest człowiek, który nie publikował, odpowiadał za brak publikacji, za decyzję o niepublikowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zatem to jest ostatnia osoba, która powinna znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym.
1: No, czyli jednak można powiedzieć, że będzie pan prezydent Anna. Nie, ciekawa jestem, że gdyby pan prezydent był wtedy prezydentem, a nie był,
0: kiedy?
1: Bo wtedy był prezydent Duda, to czy gdyby do Trybunału Konstytucyjnego byli wysyłani tacy politycy, posłowie, jak na przykład pan Piotrowicz? No wtedy Krystyna Pawłowicz to już nie była posłanką, z tego co pamiętam, ale wcześniej była absolutnie to bardzo czynną i że tam nie miała żadnych absolutnie skrupułów, problemów, żeby wyrażać swoje polityczne poglądy. No więc ciekawa jestem, co by wtedy zrobił pan prezydent.
0: Pani redaktor, a pamięta
1: pani, przyjąłby to ślubowanie
0: wobec? A pamięta pani,
1: co mówił
0: Donald Tusk? Będzie inaczej. Przejmiemy władzę, będzie inaczej. Będzie transparentnie, będzie dobrze. Podniesiemy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy i tak z tych 100 konkretów mamy 100 kłamstw
1: tutaj budżet na to nie pozwala.
0: Nawet
1: na razie.
0: 101.
1: Natomiast jeśli chodzi o pana ministra Berka, rzeczywiście można mieć tutaj można mieć zastrzeżenie, zresztą są również podnoszą się opinie ze strony prawników.
0: Konstytucjonalistów, byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, 9 bodajże organizacji też
1: pozarządowych, między innymi Helsińska Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
0: No jest to w topa premiera Tuska, nie pierwsza zresztą.
1: Przemysław pyta. Prezydent Nawrocki 2 razy zawetował ustawę o związkach partnerskich, a sam jeszcze jako kandydat popierał pomysł statusu osoby najbliższej.
0: O, i to jest kluczowe.
1: To czemu prezydent nie proponuje własnej ustawy?
0: I to jest kluczowe, pani redaktor. Ustawa o związkach partnerskich i ustawa o statusie osoby najbliższej. Pan prezydent mówił o tym wielokrotnie.
1: Ale zawetował statusu... pan prezydent
0: no tak,
1: ustawę
0: no bo
1: o statusie osoby najbliższej.
0: Bo tak naprawdę to była ustawa o związkach partnerskich i dodatkowo ustawa wprowadzająca te przepisy, która zmieniała przepisy ponad 200 innych ustaw w sposób niezgodny z polską konstytucją. Zatem niech rządzący przygotują ustawę, która będzie zgodna z polską konstytucją, wówczas pan prezydent taką ustawę podpisze. My też mówiliśmy o tym wielokrotnie. Przyjdźcie do nas, porozmawiajmy na temat rozwiązania prawnego. Konkretnie zastosujcie też, czy też przygotujcie takie rozwiązania, które będą zgodne z przepisami prawa. No to nie, pani minister Kotula 2,5 roku przygotowała ustawę, która okazała się niezgodna z konstytucją.
1: Paweł. Prezydent stoi na straży konstytucji, a jej artykuł 18 mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Co więc prezydent Nawrocki robi, gdy urzędy na podstawie nowego rozporządzenia zatwierdzają związki jednopłciowe jako małżeństwo?
0: To rozporządzenie jest niezgodne z prawem, jest niezgodne z konstytucją. Ja zadam pani redaktor jedno pytanie. Czy jest pani pewna, że pani PESEL nie wyciekł gdzieś do chmury i nie mają go w swoich rękach teraz, nie mają go rosyjskie służby albo chińskie służby?
1: Ale co to
0: no właśnie.
1: Ma,
0: a to ma do rzeczy tyle, że pan premier Gawkowski zamiast zająć się w tej chwili bardzo poważną sprawą 2 wycieków milionów danych PESEL i danych medycznych, to miało miejsce 2,5 roku temu i miało miejsce kilka tygodni temu.
1: To, że miało 2,5 roku temu, to dowiedzieliśmy się o tym
0: ostatnio. Tak? I chyba pan Gawkowski też się niedawno dowiedział.
1: Kilka dni temu,
0: tak, bo to redaktor Nisztor opublikował duży tekst. Zresztą media mainstreamowe w ogóle nie podjęły tematu. To też jest zadziwiające, że nie zwrócił uwagę na tak gigantyczny wyciek danych osobowych Polaków, numerów PESEL, danych medycznych. No ale to tak przemknęło sobie w wielu mediach. No w mediach publicznych ten temat prawie w ogóle nie
1: jest
0: był poruszony. Jest to bulwersujące. I teraz pan premier Gawkowski wychodzi, pokazuje, a ja mam tutaj takie rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa, gdzie też wielu samorządowców wyraźnie mówi, że nie będzie stosowało tego rozporządzenia, bo jest niezgodne z polską konstytucją.
1: No,
0: niech się pan premier Gawkowski najpierw zajmie, przede wszystkim zajmie wyjaśnieniem problemu dotyczącego wycieku.
1: Ale rozumiem, że pan prezydent nie będzie składał.
0: Niech ludzie odpowiedzialni za ten wyciek poniosą odpowiedzialność.
1: Ale rozumiem, że pan prezydent nie będzie składał swojego projektu ustawy w sprawie statusu osoby najbliższej.
0: Pan prezydent się wyraził w tej sprawie, wyraźnie powiedział, jakie były motywy jego decyzji, ale też zachęcił rządzących do rozmowy. Tylko, że rządzący nie przychodzą do pana prezydenta, nie rozmawiają z panem prezydentem.
1: Tylko, że co to da, nie można porozmawiać, nic z tego nie wynika. A no właśnie, bo tutaj jeśli zahaczył pan o wicepremiera Gawkowskiego, no to pan minister i wicepremier Gawkowski oświadczył, że platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskował o nałożenie na Metę kary w wysokości 1 000 000 000 zł. Mhm. No i co pan na to?
0: No, jakby to są działania właściwe i zgodne z kompetencjami resortu cyfryzacji. Jeżeli są wątpliwości dotyczące deepfake'ów, a wiemy, że takich sytuacji jest dużo, no to niech Meta się broni, niech w jakiś sposób ograniczy publikację tych nieprawdziwych treści. One dotykają także pana prezydenta, pierwszej damy, wielu osób publicznych i to jest bulwersujące. To jest bulwersujące. No niedawno Rafał Brzoska pokazał takie przykłady. My też regularnie zgłaszamy przypadki deepfake'ów, jeżeli chodzi o pana prezydenta, no ludzie dają się oszukiwać, więc takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Więc jeżeli jest jakieś konkretne działanie ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, nie ma ono charakteru tylko PR-owskiego, tylko jest to konkret, no to niech platformy cyfrowe ponoszą odpowiedzialność za tego typu działania.
1: To jest wezwanie Mety do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących skam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć.
0: No nie, to dotyczy wielu platform. To dotyczy wielu platform. No niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, że narzędzia sztucznej inteligencji, czy też w ogóle jakieś rozwiązania cyfrowe, no po prostu oszukują ludzi, oszukują nie tylko Polaków, w ogóle oszukują ludzi i też wykorzystują wizerunki osób publicznych. Naprawdę coraz trudniej jest czasami odróżnić taką nieprawdziwą reklamę od rzeczywiście dobrze przygotowanej, komercyjnej reklamy jakiegoś produktu. A będzie jeszcze gorzej zapewne. No, na te rozwiązania sztucznej inteligencji, no łapią się politycy, tak jak pani Mróz-Gorgoń, ale też łapią się zwykli Polacy, którzy po prostu wierzą tym ludziom, którzy oglądają, którzy rzekomo promują jakieś produkty.
1: Zawsze pan potrafi jednak wrzucić tam po prostu ten szpilę.
0: No, ale jak to szpilę? Tak, no, po prostu odnoszę się do rzeczywistości, do tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach.
1: No, jest to blamasz, jeśli chodzi, patrząc na aktualny rząd, jak najbardziej tak, ale szybko to poszło generalnie. Dymisja w ciągu jednego dnia, można powiedzieć.
0: A Jakub, pan premier zniknął, prawda? Przestał już mówić o najwybitniejszej polskiej pani profesor.
1: Ojców sukcesów
0: się
1: jest wielu, ale jak wiadomo, zawsze porażka jest sierotą.
0: Tak, no, w tym wypadku akurat ojcem porażki jest premier. No, przecież to on.
1: No ale
0: na
1: ktoś rekomendował. No ktoś rekomendował. No,
0: teraz się nikt profesor nie przyznaje i wszyscy mówią, to pan premier.
1: Jakub, jak pan prezydent Nawrocki planuje pojednać prawicowe partie do wyborów w 2027 roku? Nie da się.
0: Mówi pani, że się nie da? No zobaczymy.
1: Nie, no, jedna lista wspólna. Podobno Jarosław Kaczyński ma przekonywać prezydenta, żeby z kolei on generalnie podjął się tego zadania i był takim wspinaczem, czy też patronem tych...
0: Ale to siły polityczne przede wszystkim muszą się ze sobą porozumieć. Przede wszystkim oni się muszą ze sobą porozumieć. Pan prezydent jest ponad tymi sporami partyjnymi.
1: Może pan prezydent zaprosi i porozmawiacie?
0: Pan prezydent rozmawia z politykami. No, z tymi politykami, którzy chcą z panem prezydentem rozmawiać, to pan prezydent
1: mogą
0: zaprasza
1: przyjść
0: do Pałacu
1: mogą
0: Prezydenckiego.
1: Mogą się wprosić, mogą powiedzieć,
0: nie muszą się wprosić. Znaczy każdy poważny polityk, jeżeli ma do załatwienia jakąś sprawę z panem prezydentem, to może się umówić na spotkanie z panem prezydentem i zostanie przyjęty. Pamięta pani pewnie to spotkanie w styczniu, kiedy pan prezydent przyjął przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Przecież czy kancelaria prezydenta, czy sami politycy informują o tym, że spotykają się z panem prezydentem. To jest naturalna rola prezydenta Rzeczypospolitej, głowy państwa, spotykać się z politykami i koalicji rządzącej, i opozycji. No ci z koalicji rządzącej raczej nie przychodzą. Ci z KO czy z Lewicy nie pojawili się nigdy w Pałacu Prezydenckim, poza Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Radą Gabinetową, ale tak to nie przychodzą.
1: Pani, a pani minister Kotula jednak nie przychodzi do Pałacu Prezydenckiego, żeby konsultować swój projekt?
0: Nie bezpośrednio z panem prezydentem, o ile mi wiadomo, jednak, ale była, tak, rzeczywiście.
1: Nie dostąpiła zeszczytu, żeby porozmawiać z panem prezydentem.
0: Właśnie ja nie wiem, czy ona zabiegała o spotkanie z panem, bezpośrednio z panem prezydentem, natomiast pan prezydent albo urzędnicy pana prezydenta, czy też urzędnicy pana prezydenta spotykają się z przedstawicielami różnych środowisk politycznych, ale też bardzo często spotykamy się z przedstawicielami środowisk społecznych, organizacji pozarządowych. Tych spotkań jest bardzo dużo. Zięba, pani redaktor, dobrze pani do tego nawiązała. To nie było spotkanie, tylko złożenie petycji. To było złożenie petycji.
1: Ale to nie wyglądało tak, że przychodzi pan Zięba, składa petycję i wychodzi.
0: Ale on nie był sam. Nie, to nie był sam. Tam było kilkadziesiąt osób składających tą petycję i my o tym mówiliśmy, że to był błąd, że on w ogóle wszedł do kancelarii prezydenta. Nie powinien tam wejść.
1: Ale obywatel jak każdy inny.
0: Tak? Ale nie powinien się on tam pojawić, absolutnie.
1: To jeszcze zapytam, czy trwają jakieś rozmowy pod patronatem pana prezydenta, pod auspicjami, no jak zwał, tak zwał, w sprawie ewentualnie konstrukcji paktu senackiego dla prawicy?
0: No dużo się o tym mówi,
1: no właśnie,
0: na prawicy.
1: Tak, ale
0: dużo się o tym mówi na prawicy.
1: Mówi i...
0: Ale pan prezydent o tym na razie nie mówi, panie redaktor, prawda?
1: A Grzegorz Braun się powinien znaleźć w tym
0: No na razie Grzegorz Braun ma chyba postawione zarzuty przez krakowską prokuraturę Instytutu Pamięci Narodowej za te skandaliczne słowa z ubiegłego roku. Zresztą wówczas Karol Nawrocki jako już prezydent elekt też się do tego odniósł publicznie. No i musi ponieść odpowiedzialność za to, co wówczas powiedział na temat niemieckich obozów koncentracyjnych i negacji faktu funkcjonowania komór gazowych w tych niemieckich obozach koncentracyjnych. To była skandaliczna, absolutnie nieakceptowalna i niezgodna z prawdą historyczną wypowiedź.
1: To jeszcze jest jedno pytanie. Dlaczego Lex Szarlatan trafił do Trybunału Konstytucyjnego, a nie został od ręki zawetowany przez pana prezydenta? Czy to, że rządzący nie uznają Trybunału, odgrywa jakąkolwiek rolę, a może liczycie na to, że Trybunał uzna, że Lex Szarlatan jest zgodny z Konstytucją, bo chcecie wtedy zobaczyć reakcję premiera Donalda Tuska?
0: Trybunał Konstytucyjny działa legalnie. Powołani do Trybunału Konstytucyjnego sędziowie działają legalnie.
1: I to jest zdanie pana prezydenta.
0: Pani redaktor, no to jest prawda. To jest jakby fakt obiektywny. To, że rządzący nie uznają Trybunału Konstytucyjnego, no to już jest problem pana premiera, Żurka i tam całej reszty tych 120 ministrów rządu pana premiera. Natomiast Trybunał działa legalnie, jest umocowany w polskiej konstytucji, jest najważniejszym organem orzekającym o zgodności przepisów prawa z konstytucją. Więc pan prezydent miał pewne wątpliwości, też wyjaśnialiśmy je dotyczące ustawy Lex Szarlatan. Skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i w zależności od tego, jaka będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego, to pan prezydent tej decyzji się po prostu zastosuje. To jest kwestia, to jest zero-jedynkowe. Jest decyzja TK, prezydent się zastosuje do decyzji TK. No jaki punkt?
1: No jednak tak, trochę.
0: No, bez przesady.
1: Jeżeli są takie wątpliwości, to myślę, że ale w wielu przypadkach prezydent od razu uważa.
0: No i dobrze, jeżeli...
1: Niezgodne z konstytucją, dziękuję.
0: A tu
1: bardzo.
0: Pan prezydent powiedział wyraźnie, że jakby idea w ogóle wprowadzenia tych przepisów jest jak najbardziej korekt. Należy to zrobić. Natomiast część tych rozwiązań, które zostały zaproponowane, wzbudziły wątpliwości konstytucyjne. Stąd skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z równoczesnym skierowaniem projektu ustawy nowelizacji kodeksu karnego w ramach artykułu 160a i ustawy o prawach pacjenta.
1: Tylko, że propozycje pana prezydenta właściwie obejmują sytuację, kiedy już, że tak powiem, jest post factum, kiedy na przykład ktoś ucierpi, będzie miał uszczerbek na zdrowiu albo nie daj Boże umrze.
0: Propozycje pana prezydenta w sposób skuteczny wyeliminują szarlatanów.
1: Żeby właśnie eliminować tego typu
0: sytuacji. I właśnie po to jest ustawa przygotowana przez pana prezydenta, by skutecznie raz na zawsze eliminować z życia publicznego, powiem bardzo ostro, bydlaków, którzy żerują na ludziach chorych.
1: To jeszcze jedną rzecz zapytam, ponieważ takie jest badanie wykonane przez jedną z największych instytucji badawczych na Ukrainie, ona się nazywa Rating Group. No i z tego badania wynika, że prezydenci Polski i USA uzyskali najniższe wyniki spośród zachodnich przywódców, jeśli chodzi o ocenę.
0: Pan prezydent Karol Nawrocki dba o interes przede wszystkim Polski i Polaków. Tak by nie interesuje go to, jaki będzie odbiór przez jakąś wąską grupę, czy też przez jakieś ośrodki badawcze w różnych krajach na całym świecie, w tym na Ukrainie. No to jest oczywiste, że o interes Polaków przede wszystkim pan prezydent dba. I ja zakładam, że ta ocena wynika z takiej stosowanej na Ukrainie mocnej propagandy, także antypolskiej wśród niektórych polityków, no bo ta propaganda nasiliła się po decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek armii ukraińskiej i decyzji pana prezydenta, symetrycznej decyzji o odebraniu orderu Orła Białego. Ale pani redaktor, no to jest jakby trudno się jakby odnieść merytorycznie do tego sondażu, on tam gdzieś się zaczął pojawiać w polskich mediach, ale to jest pytanie, jaka to była grupa, ile osób głosowało, jaki to był dobór tej grupy. No przecież jeżeli my na co dzień pomagamy Ukraińcom od 4 lat, to też na co dzień odbieramy wyrazy wdzięczności i podziękowania od Ukraińców. Każdy z nas, na pewno i pani redaktor, ja i wszyscy słuchacze, pomagaliśmy Ukraińcom w 2022 roku i do dziś to robimy i będziemy to robili.
1: No tylko,
0: a to, że część osób ulega jakiejś politycznej narracji...
1: Że nastroje się jednak bardzo zmieniły.
0: I to jest niedobre, że nastroje się zmieniają. Ja będę ostatnią osobą, która jakoś odniesie się pozytywnie do tego, że tak źle część osób odbiera potrzebę pomocy walczącej z Federacją Rosyjską Ukrainie, ale też wyraźnie
1: tylko
0: podkreślę...
1: Tylko czy decyzja pana prezydenta też nie podbija takich nastrojów?
0: Decyzja pana prezydenta Zełenskiego rzeczywiście podbiła takie nastroje.
1: ja mówię o decyzji też pana prezydenta Nawrockiego.
0: Symetrycznie. A co miał zrobić? Przepraszam, panie redaktor, jeżeli prezydent Zełenski nadaje imieniem bohaterów UPA, zbrodniarzy, nazwę jednej z jednostek wojskowych, no to jaką decyzję mógł podjąć pan prezydent Karol Nawrocki? No to jest odpowiedzialna decyzja głowy państwa.
1: Negatywne zdanie o prezydencie Polski ma 62% ankietowanych, no jeśli chodzi o Ukraińców.
0: Naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. My pomagamy Ukraińcom walczącym z Federacją Rosyjską. Ukraińcy w Polsce, którzy pracują, powinni się też czuć bezpiecznie, tak jak Polacy powinni się czuć w Polsce bezpiecznie i przedstawiciele wszystkich innych nacji, a rządzący powinni zadbać o to, by na polskich ulicach było bezpiecznie. I niestety nie radzą sobie z tym. I znowu, no, jeżeli popatrzymy na ostatnie lata, to ta liczba różnego rodzaju aktów agresji na polskich ulicach rośnie. Zatem czym zajmuje się minister Marcin Kierwiński, panie redaktor? Tanią propagandą, a nie pilnowaniem bezpieczeństwa na polskich ulicach i dbaniem o bezpieczeństwo Polek, Polaków, a także wszystkich obcokrajowców, którzy tutaj przebywali. Przecież my byliśmy oazą bezpieczeństwa w Europie, w całej Unii Europejskiej. Tu naprawdę było najbezpieczniej w całej Unii Europejskiej. I raptem pojawia się Donald Tusk z Marcinem Kierwińskim i ludzi leją na ulicach.
1: Zaraz sprawdzę, czy Polacy czują się bezpiecznie? Czy były takie sondaże? A jeszcze chciałam zapytać, czy będzie na przykład jakieś zaproszenie dla prezydenta Zełenskiego ze strony pana prezydenta Nawrockiego, czy nie?
0: Pan prezydent w ostatnim czasie, czyli 24 sierpnia, wysłał list z okazji Święta Niepodległości Ukrainy. Zresztą jest ten list opublikowany. Sam pan prezydent Zełenski go opublikował, podziękował też za ten list panu prezydentowi. Spotkali się przecież panowie prezydenci niedawno. No, niedawno doszło do spotkania. To spotkanie odbyło się po szczycie NATO w Ankarze w końcówce czerwca, czy na początku lipca, przepraszam, bo ten szczyt był na początku lipca. Więc no to ile? Nieco ponad miesiąc temu panowie prezydenci się widzieli, rozmawiali.
1: Zdecydowana większość Polaków czuje się bezpiecznie. Według oficjalnych badań opinii publicznej, raport CBOS, 97% obywateli czuje się bezpiecznie w swojej okolicy i w miejscu zamieszkania, 89% uważa Polskę za kraj bezpieczny w skali ogólnej.
0: No to czemu rządzący mówią, że jest tak źle? No to rządzący mówią, że jest niebezpiecznie, że jest coraz gorzej. No to oni mówią. Ja mówię tylko tyle, pani redaktor, że rośnie liczba aktów agresji na polskich ulicach, a rządzący sobie bardzo często z tym po prostu nie radzą.
1: I to by było na tyle. Rafał Leśkiewicz był z nami, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Rozumiem, że pan do jura to też się wybiera.
0: Oczywiście, tak.
1: No to w takim razie życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do następnego.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: coś ważnego? Jesteś świadkiem wydarzenia, o którym powinna usłyszeć w Radiu Z cała Polska?
1: O, Radio Z?
0: Zrób zdjęcie, nagraj film lub dźwięk i wyślij wiadomość na czerwony telefon Radia Z.
2: Informacje dostaliśmy na czerwony telefon Radia Z.
0: Czerwony telefon Radia Z. Masz zawsze pod ręką. Jesteśmy w aplikacji Radia Z, na radioz.pl, w Messengerze i na WhatsAppie oraz pod numerem 321-321-100. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Tragiczny bilans rośnie, a zagrożenie wciąż jest duże. W Nepalu i Tybecie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po powodzi błyskawicznej. Do tej pory odnaleziono niemal 600 ofiar. Eksperci wskazują jednak na ryzyko ponownego kataklizmu w tym obszarze. Po powodzi na rzece utworzyło się wielkie jezioro zaporowe. Zbiornik do tej pory zgromadził ponad 2,5 miliona metrów sześciennych wody, a ta wciąż napływa i grozi kolejnymi powodziami i lawinami błotnymi. W związku z tym Chiny wezwały ludność, która mieszka poniżej zbiornika, do natychmiastowej ewakuacji. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pierwszej powodzi błyskawicznej. Wiele wskazuje na to, że wywołało ją pęknięcie lodowca osłabionego zmianami klimatu, mówi Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Uruchomił potężną masę lawinową. Z jednej strony woda z tego lodowca, a z drugiej strony materiał, który ze sobą taka woda niesie.
3: A to w terenie górskim poskutkowało niewyobrażalnym wręcz kataklizmem. Więcej niż 2400 osób wciąż jest uznawanych za zaginione po powodzi. MSZ nie ma informacji, by poszkodowani byli Polacy. Hiszpańska policja zatrzymała Polaka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. 55-latek wpadł w Alicante. Poszukiwany był za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenia oraz nielegalne posiadanie broni. Polak czeka teraz na decyzję o ekstradycji. Bez zabezpieczeń były łatwym celem dla hakerów. Sieci wodociągowe, energetyczne i transport nie miały odpowiednich osłon chroniących przed włamaniem i kradzieżą danych. Rażące uchybienia wykazała Najwyższa Izba Kontroli u 8 operatorów, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik NIK.
5: Ich skutki mogą wykraczać poza sferę cyfrową. Atak hakerski na wodociągi umożliwia na przykład manipulowanie parametrami wody. Przejęcie kontroli przez hakerów nad sieciami elektroenergetycznymi może prowadzić do rozległych i długotrwałych przerw w dostawach prądu.
3: Kontrola NIK wykazała, że operatorzy wiedzieli o dziurawym systemie bezpieczeństwa i nic nie zrobili, żeby ochronę wzmocnić. Drony tracą zasięg, hulajnogi wariują, są problemy z bankowymi aplikacjami i nawigacją w taksówkach. Za zakłócenia i fałszowanie sygnału GPS nad Trójmiastem i w okolicach odpowiada Rosja, oceniają eksperci. Skala tego problemu jest niepokojąco duża. Więcej o tym powie reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Zakłócenia emitują systemy rozstawione w zmilitaryzowanej części obwodu. Ich cel jest taki, żeby nadajnik urządzenia mylnie wskazywał pozycję na terenie Rosji.
7: A jeżeli odbieramy tylko część takich zafałszowanych satelitów, to nasza pozycja ląduje gdzieś na środku Zatoki Gdańskiej.
6: Dlatego, jak wyjaśnia dr Rafał Niski, coraz częściej zdarza się, że oddawana przez nas hulajnoga czy rower miejski wirtualnie wpadają do morza. Ekspert radzi więc mieć ograniczone zaufanie do urządzeń wykorzystujących nawigację i pamiętać, że ich awarie to często efekt właśnie rosyjskich zakłóceń. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Instytut Łączności w swoim raporcie pokazuje, że w niektórych miesiącach tego roku tylko co dziesiąty dzień był w Trójmieście bez żadnych zakłóceń. Rusza program edukacji medialnej i walki z dezinformacją. Pierwsze zajęcia w szkołach odbędą się w połowie września. Dzięki nim młodzież nauczy się, jak sprawdzać źródła i rozpoznawać manipulacje. Jednym z elementów będzie wystawa w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, gdzie uczniowie poznają m.in. historię propagandy i manipulowania w polskiej kinematografii. Ministra kultury Marta Cienkowska.
8: Sprawdzanie źródeł, rozpoznawanie manipulacji, rozumienie kontekstu i świadomy odbiór przekazu stają się po prostu podstawowymi kompetencjami potrzebnymi do funkcjonowania we współczesnym świecie.
3: Realizacja programu What the Fake potrwa przez 2 lata. Lublin otworzył właśnie punkt miejskiej odporności cywilnej. To to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Pomoże mieszkańcom w razie wycieku gazu, podtopień, huraganów czy wojny. Miejsce działa przy Zespole Szkół nr 13. Niebawem pojawią się kolejne punkty, zapowiada prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
1: Szkoły są dobrze wkomponowane w osiedla, będzie blisko do nich i jednocześnie łatwiej nam tu zorganizować pomoc dla potrzebujących mieszkańców w sytuacji, która oby nie była. Zagrożenia życia czy tego stanu wojennego, który zawsze nam grozi.
9: Będzie tutaj dostęp do energii, będzie dostęp do wody, która będzie przygotowana, dostęp do informacji, będzie system komunikacji, żeby w trudnym momencie tym zarządzać.
3: Dodawał wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara. Do końca roku miasto chce otworzyć 10 kolejnych takich miejsc. Trudna jesień czeka kierowców w rejonie Poznania. To dlatego, że prawie jednocześnie do remontu idą dwie kluczowe drogi ekspresowe. S5 w kierunku Gniezna i S11 w kierunku Piły. Na 9-kilometrowym odcinku S5 do połowy grudnia będzie wymieniana nawierzchnia, mówi Alina Cieślak z Gdaki w Poznaniu.
10: Ten remont wynika z eksploatacji tej drogi. Wymieniamy 3 warstwy nawierzchni, czyli podbudowę warstwy wiążącą i ścieralną. Na tym odcinku będzie przewiązka, czyli przełożenie ruchu na jezdnię drugą i tam będzie ruch dwukierunkowy.
3: Podobne prace będą na ekspresówce w stronę Piły do końca tego roku. Gdynia szykuje się do pierwszego weekendu z UNESCO. Miasto skorzysta z decyzji o wpisaniu modernistycznego centrum na listę światowego dziedzictwa. Ta wieść szybko rozeszła się po świecie, bo wzrost rezerwacji na jesienne weekendy wynosi w porównaniu z rokiem poprzednim ponad 80%. Szykujemy się też do ważnej premiery, mówi Radio Z wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
11: Pomyśleliśmy o tym, żeby premierę miała miejsce trasa UNESCO. To jest taka trasa zaplanowana do 2 godzin przez najważniejsze miejsca, przez oczywiście teren dobra. Trasa dla rodzin z dziećmi będzie trasą godzinną.
3: Teren dobra to obszar objęty właśnie ochroną UNESCO. Pierwsze spacery w przyszły weekend. Ostatni taki weekend w Kwidzynie. Do niedzieli można zwiedzać średniowieczny zamek w tym mieście. Potem zabytek zostanie zamknięty na 3 lata. Rusza remont za 64 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Feniks, mówi Agnieszka Kowalska, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, która opiekuje się zamkiem w Kwidzynie.
12: Na pewno mocno zmienią się przestrzenie wystawiennicze. Natomiast jeśli chodzi o sam zamek, to tak bardzo on się nie zmieni, natomiast będzie poddany wszystkim niezbędnym pracom konserwatorskim.
13: I przetrzyma kolejne setlecia.
12: Oczywiście robimy to przede wszystkim po to, żeby kolejne 700 lat zamek mógł funkcjonować.
3: Za 2 lata otworzy się zupełnie nowa atrakcja. Chodzi o wystawę stałą, opowiadającą historię Kwidzyna. Stanie w odnowionych przestrzeniach na miejskiej starówce.
0: Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
14: Dzień dobry, jak się rzekło, naprzeciwko mnie siedzi Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Krótka piłka. Czy Komisja Europejska powinna ukarać amerykańską Metę, tak czy nie?
15: Tak, bezwzględnie powinni zapłacić wielką karę.
14: Sonda oczywiście na Radio ZPL, więc czekamy na wasze opinie w tej sprawie. Bardzo jestem ciekawa, co orzekną nasi słuchacze. No, wydaje mi się odpowiedź dość oczywista, ale zobaczymy. Na początek zacznę, bo do tego tematu na pewno wrócimy, ale zacznę od gorących doniesień w sprawie Marcina Romanowskiego. Wirtualna Polska donosi, że były wiceminister sprawiedliwości z PiS-u, poszukiwany listem gończym, Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju i miał to mu załatwić Przemysław Kral. No, w sumie to plan spalił na panewce, bo Emiratczycy nie chcieli u siebie kontrowersyjnego polityka. Wszędzie ten Przemysław Kral. Co za przypadek?
15: No nie przypadek. Wielkie pieniądze, a za nimi politycy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji. To nie jest żaden przypadek. Pieniądze, które były chronione parasolem prezydenckim i parlamentarnym. Mamy do czynienia z człowiekiem, który był sponsorem Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Człowiekiem, który obstawiał takich polityków, jak były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którego wielu i w PiS-ie nawet się bało. Więc opowieść o tym, że Romanowski, przypadek, Dubaj, Kral, to żaden przypadek. Skoro ustawiali interesy i ustawy na Ibizie, a robili to. Skoro pojawiały się wielkie pieniądze i nie dziesiątki tysięcy, a dziesiątki milionów złotych, skoro pieniądze krążyły w walizkach i mamy już pierwsze zarzuty. Kiedy okazuje
14: się... Dla Radosława P., szefa PKO.
15: Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nawet nie ma wiedzy, którzy ich posłowie współpracowali z Kralem, bo jednych wyrzucają, okazuje się, że drudzy są na tej liście. To mamy do czynienia z państwem, które za PiS-u chorowało na to, żeby kryptoaktywa kryć i brać z tego kasę. I brali. Na kampanię wyborczą na przykład, prezydencką.
14: Ale czy ta afera pogrąży polską prawicę?
15: Nie wiem, czy pogrąży polską prawicę, ale pokazuje, o co po tamtej stronie, po tej prawicowej, konserwatywnej chodzi. Kasa, misiu, kasa. I to jest dzisiaj to, o czym powinniśmy rozmawiać. Dlaczego?
14: No i rozmawiamy.
15: Ale my rozmawiamy dlatego, że pojawił się świadek koronny, ale przez lata te interesy były w cieniu. Nie było wiadomo, dlaczego pan Suszek,
14: ale
15: który
14: prokuratura
15: zniknął,
14: nie umarzała sprawy dwukrotnie?
15: Ja nie wiem, czy umarzała, czy nie, ale wydaje mi się, że to dziwne jest, i tutaj oczywiście mówię to ironicznie, że znika założyciel wielkiej kryptogiełdy, miliardy złotych, i przez 3 lata nikt nie potrafi powiedzieć ze rządu PiS-u, dlaczego zniknął, a okazuje się na koniec, że pewnie nawet już nie żyje. Mówię oczywiście o panu Suszku.
14: No dobrze, ale potem rządzi już prawie 3 lata, tak? Teraz dopiero, sprawa ruszyła z kopyta,
15: nie teraz,
14: tak? Bo pojawił się świadek koronny.
15: Pojawił się świadek koronny, bo okazało się, że są dowody i zarzuty, które jego mogą pogrążyć, a myślę, że on się też boi. Boi się PiS-u, boi się ludzi, którzy zostali oszukani, boi się o swoje życie i dlatego zdecydował się zeznawać. I dobrze, że zeznaje.
14: Tak?
15: Myślę, dobrze, że zeznaje, bo już chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że on po prostu nagrywał i robił print screen z tych rozmów. I dlatego jest dużo dowodów i dlatego to są pierwsze zatrzymania, a w następnych dniach będą kolejne. Więc jeżeli ktoś w PiS-ie myśli, że to się wczoraj otworzyło i zamknęło, no to jest w grubym błędzie. Ta sprawa jest na tyle rozwojowa, że nawet w PiS-ie zrobili już listę, kto może być aresztowany.
14: Pan widział taką listę?
15: Słyszałem o niej wczoraj w parlamencie. Rano już o tym była mowa, że Kaczyński kazał przygotować listę, kto może być związany z Kralem, z tą aferą, z wyjazdami, kto tam brał pieniądze.
14: I
15: po to, żeby też
14: wyrzucać?
15: Wiedzieli. Nie, no podobno jest 10 osób na tej liście.
14: Ile?
15: 10.
14: 10. A wczoraj tutaj był w gościu Radia Z rzecznik pana prezydenta Rafał Leśkiewicz i mówił tak. Służby i prokuratura dwukrotnie umarzały śledztwa. Odpowiedzialność polityczna w dużej mierze spoczywa na panu premierze Donaldzie Tusku i jego ministrach.
15: Kto wziął kasę na fundację od pana Krala? Bo ja przypomnę to nazwisko. Zbigniew Ziobro. Kto z tej kasy się utrzymywał? Zbigniew Ziobro. Kto brał pieniądze? Pieniądze na inne fundacje z Konfederacji. To się wszystko działo. Kto jeździł na Ibizę? Już to wiemy. Pan Moskal. To przecież opowieści pana prezydenta są dzisiaj obawą przed tym, że i po niego przyjdzie Prawo i Sprawiedliwość. W cudzysłowie oczywiście, przyjdzie po niego prawda, bo to pan prezydent zawetował 3 razy ustawę, to on rozłożył parasol ochronny nad przestępcami, którzy okradli zwykłych ludzi. Do dzisiaj jesteśmy już prawie ostatnim państwem w Unii Europejskiej, gdzie nie ma nadzoru nad tym rynkiem, bo prezydent wetował te ustawy. My nie bójmy się tego. Po stronie lobbystów stanął prezydent i spoliczkował wszystkich, prezydent, którzy zostali w tej aferze pokrzywdzeni i okradzeni. Mówię o Polakach.
14: A poseł Roman Giertych i adwokat powinien reprezentować Przemysława Krala, prezesa Zondy Krypto?
15: Roman Giertych...
14: To nie jest konflikt interesów?
15: No, Roman Giertych to nie jest moja bajka. Nie zgadzam się z nim w wielu kwestiach poglądowych. Mam inne zdanie, jeżeli chodzi o też jego przeszłość, niż politycy PiS-u, którzy go popierali. Ale wiem jedno. W tej sprawie mu kibicuję. Kibicuję.
14: Ale nie ma tutaj konfliktu interesów pana zdaniem w ogóle żadnych? No pana partyjna koleżanka Magdalena Biejat uważa, że jest to, cytuję, moralnie wątpliwe.
15: A dla mnie, nie wiem, adwokata każdy Polak może sobie wziąć jakiego chce. Dla mnie najważniejsze jest to, że Kral zdecydował się zeznawać. I nie mówię tego teraz, pod wpływem chwili, bo tutaj to się wydarzyło. Ja w studiu Radia Z dokładnie 3 miesiące temu mówiłem o tym, że kibicuję polskiej prokuraturze, żeby na świadka koronnego udało się wziąć pana Krala. I cieszę się z tego. Kto do tego doprowadził, czy adwokaci, kto się z kim kontaktował, nie wiem, bo nie interesuje mnie to, ani nie jestem w prokuraturze, żebym to wiedział. Ale doprowadzenie do tego, żeby Kral był świadkiem koronnym, to dla państwa dobrze, bo to wszystko zostanie wyświetlone, bo on nagrywał, on ma te wszystkie print screeny, to wszystko zostanie ujawnione. Więc dzisiaj wiemy pewnie jakąś 1/10 wszystkiego, co się tam już zdarzyło, a za chwilę będziemy wiedzieli o innych politykach.
14: No idzie pan na wojnę z Metą, właścicielem Facebooka i Instagrama. Dlaczego właśnie teraz?
15: Nie teraz, od 2025 roku, od listopada, kiedy te reklamy oszukańcze i skamowe, czyli po prostu wyłudzanie od Polaków pieniędzy na wizerunki popularnych osób, stało się coraz bardziej uciążliwe.
14: A to nie trzeba było wtedy? Tylko...
15: Ale wtedy też się to wydarzyło. Tylko krok...
14: Ale wtedy pan też wnioskował o karę?
15: Nie, wtedy wnioskowałem o wszczęcie postępowania. To postępowanie w komisji się toczy. Ja uważam, że metę też trzeba było naciskać i to dokładnie wizerunki popularnych osób stało się coraz bardziej uciążliwe.
14: A to nie trzeba było wtedy? Tylko...
15: Ale wtedy też się to wydarzyło. Tylko krok...
14: Ale wtedy pan też wnioskował o karę?
15: Nie, wtedy wnioskowałem o wszczęcie postępowania. To postępowanie w komisji się toczy. Ja uważam, że metę też trzeba było naciskać i to dokładnie robiliśmy. I krok po kroku teraz napędzamy.

0: też dobra przykład egzekucji, że możemy mówić o tym, że widzimy w Polsce, że dokonywane są na portalu Meta przestępstwa w postaci tego, że ktoś jest naciągany na kasę i chcemy tych pieniędzy, żeby płacić chociażby albo zwracać te pieniądze ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni. Ale zapowiem coś też u pani.
1: Dobrze, ale co pan zrobić właśnie, żeby Komisję Europejską, żeby ta kara została nałożona?
0: Chciałbym, żeby ta kara być może nawet została pomnożona. Dlatego będę namawiał przywódców innych państw Unii Europejskiej, będę namawiał innych ministrów cyfryzacji, żeby uwspólnić taki wniosek. Niech każdy policzy u siebie straty, niech każdy do tego korzyszka włoży te pieniądze, które uważa, że powinna Meta dostać jako karę egzekucyjną i chciałbym, żeby taki wspólny wniosek, coś na kształt takiego pozwu zbiorowego przeciwko Mecie państwa Europy, Unii Europejskiej złożyły. To wtedy może być nie miliard, a może być wiele miliardów i to euro.
1: To kiedy pan by chciał zmontować taką koalicję, nazwijmy to w ten sposób?
0: No zamierzam zacząć już w najbliższy poniedziałek i wtorek. Jestem na szczycie G20. Będę się widział już z niektórymi przywódcami państw Unii Europejskiej. Te spotkania są dzisiaj planowane.
1: Umawiane, tak?
0: Umawiane, ale jestem w kontakcie z panią, z ministrami z Francji, z ministrami z Niemiec. Już oni też czują, bo jest dzisiaj 13 państw, które w tym procesie uczestniczy, że Meta przegrzała też platformy społecznościowe, nie tylko Meta, żeby była jasność, bo to są i chińskie platformy, i inne amerykańskie, i z innych państw, przegrzewają z tym, że uważają, że są ponad prawem. Nie ma ani w Europie, ani na świecie nikogo, kto jest ponad prawem i platformy powinny za to zapłacić cenę.
1: No ale póki co pan generalnie teraz wymierza, to on jakby za cel objął właśnie amerykański Big Tech.
0: No ale dlatego, że amerykański Big Tech jest jednym dzisiaj z najbardziej popularnych i przypominam, że Meta to nie jest tylko właściciel Facebooka, to jest Instagram,
1: tak.
0: To jest WhatsApp, to są różne portale też, które wspólnie powiązane reagują za mało na takie przestępstwa. Skoro platforma Meta mówi, że dzisiaj jest w stanie ściągać te treści w 70% przypadków, to odpowiadam nie. Macie obowiązek robić to w 90 kilku procentach, a najlepiej do 100, jakbyście dobili. Ale jak będzie 95, to przyjdę i powiem, że jestem zadowolony. To po pierwsze. I o to wnioskuję do Komisji Europejskiej. Po drugie, obowiązkiem Mety jest realizować prostą rzecz. To znaczy robić to w minutach, ściągać te nielegalne treści, a nie w godzinach albo dniach. Skoro platforma potrafi tą reklamę wyświetlić w ciągu minut dla wielomilionowej rzeszy oglądających, to w ciągu minut powinna ją też ściągać. A jak mówi, że robi to w 10 godzin, 20 godzin, czasem kilka dni, to to jest śmieszne, bo pani redaktor i ja wiemy, nasi słuchacze wiedzą, że po kilku dniach to już obejrzało 10 milionów czy 20 milionów Polaków tą reklamę. No i co? No i jej zniknięcie nie ma żadnego znaczenia, bo oni się na niej skeszowali, o platformie mówię. Zarobili na niej, a przestępcy się cieszą. Dla mnie to są proste warunki ugody w tej sprawie. Ugoda powinna wyglądać tak. Platforma się zmienia, wprowadza ograniczenia i wtedy mamy rozsądne, dobre prawo, które jest szanowane, a obywatel jest zadowolony.
1: Czy Komisja Europejska powinna ukarać amerykańską Metę? Tak odpowiedziało 89%, nie 11% naszych słuchaczy, internautów. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Performix.
0: Nie odpuszczę tej sprawy dlatego, chociażby dlatego.
1: Krzysztof Gawkowski z nami też zostaje, taki jest teraz buńczucznym nastroju bardzo. Nie. O komentarz poproszę w części internetowej.
2: To jest gość Radia Z.
1: No właśnie, no to jednak 11% jest na nie, no ale zdecydowana większość, można powiedzieć, jest po
0: pana. A możemy się na chwilkę zatrzymać przy tym sondażu?
1: Tak,
0: znaczy,
1: proszę.
0: To pokazuje też, panie redaktorze...
1: No to jest taki quiz, można powiedzieć, bardziej.
0: No dobra, ale bez względu, ile tam było osób, nie wiem, bo pani redaktor ma to przed sobą. Ale prawda jest taka, Polacy dojrzewali przez dłuższy czas i wierzę, że już dojrzeli do tego, że platformy nie są ich przyjaciółmi. Wiedzą, że w polityce cyfrowej państwa trzeba, żeby państwo miało nad tym wszystkim nadzór, a nie żeby było tak, że patrzymy sobie na tą platformę i mówimy, a nic tam nie róbmy. Bo przez ostatnie 2 lata miałem kilka problemów, które się zdarzyły. Pierwszy to wprowadziliśmy prawo, które miało nałożyć bezpieczeństwo na internet, które miało ograniczyć platformy, kazać platformom wyświetlać, coś zniknęło. Prezydent zawetował. To jest akt o usługach cyfrowych.
1: No właśnie Komisja Europejska wypomniała również to, że nie mamy takiego...
0: A dziwi się pani, ja też to wypominam.
1: Nie mamy takiego prawa.
0: Tak, no nie mamy takiego prawa, bo mamy prezydenta lobbystę.
1: No mocno powiedziane.
0: No, ale no kto to wetował? No, znaczy, ale... mamy w Polsce prawo, które...
1: No, czyim niby lobbystą miałby być pan prezydent?
0: No platform wielkich cyfrowych big techów. Jestem przekonany co do tego.
1: No mocno panu powiedział, nie za mocno?
0: Ale jak mocno? Mamy w Polsce prawo, które jest proste. Platforma ma się tłumaczyć, dlaczego ściąga jakąś treść. To są przepisy, które przygotowałem. I ma to robić szybko, jeżeli jest zamówienie na przykład organizacji, która widzi, że jest złamane prawo. Niech to będzie policja, CBZC, niech to będzie NASK. Nie robią

0: tego. Prezydent wetuje takie prawo. Nie rozumiem tego. Kiedy prezydent jeszcze przed ustawą prosi o to, publicznie, bo mówi to w Lublinie na spotkaniu, chciałbym, żeby w tej ustawie był nadzór sądu nad tym, czy takie treści mogą znikać z internetu. My mówimy, dobra, wpisujemy to. Wpisujemy główny wniosek prezydenta do ustawy mówiący, sąd decyduje, prezydent dalej wetuje. No czy jak mam to nazywać? To mam to przymykać oczy, no dobrze, i mówić, że się nic nie wydarzyło?
1: Ale jeśli Komisja Europejska nie pójdzie, no, że tak powiem, tym tropem i nie będzie takiej kary, to co wtedy?
0: A wrócę jeszcze do ustawy, dobra? Mhm. Bo dzisiaj mamy drugie podejście do tej ustawy. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w tym przyszłym tygodniu, ustawa będzie głosowana.
1: Drugi raz,
0: tak, dołożymy wszelkich starań, żeby szybko była w Senacie i żeby była jeszcze we wrześniu, początek października na biurku pana prezydenta. I dobrze by było.
1: Drugie podejście i co? Liczy pan, że tym razem prezydent się zreflektuje i podejmie inną decyzję?
0: Zostały zmienione wszystkie elementy, o które Pałac Prezydencki w takim, powiedzmy to, opisie prosił. Są dwie ustawy. Jedna szybko wdrażająca, druga pokazująca treści. Są elementy mówiące, jak ma sąd się zachowywać, w sensie takim, że bierze odpowiedzialność też za to, żeby potwierdzać, czy dobrze, że jest ściągana jakaś treść. I mam nadzieję, że prezydent nie zdezerteruje z tego, żeby chronić obywatela.
1: A z przedstawicielami Mety pan rozmawiał, czy nie?
0: Oczywiście, są w Radzie Cyfryzacji.
1: No właśnie, i to był wokół tego kontrowersja, że pan niby tutaj tak po prostu wytacza takie działa przeciwko Mecie, a przedstawicielem koncernu Meta w Polsce jest Jakub Turowski, dyrektor do spraw polityki publicznej Meta na Europę Środkowo-Wschodnią i zasiada w Radzie do spraw cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. No to gdzie tu logika?
0: No właśnie, logika jest w tym, że musi być miejsce, w którym wytykasz błędy, pokazujesz, że są problemy, bo Rada do spraw cyfryzacji to jest miejsce, gdzie są przedstawiciele NGO-sów w większości, organizacji pozarządowych, różnych struktur naukowych, zajmujących się od samorządu po usługi cyfrowe. Są przedstawiciele też Big Techu. Jeden. Dlaczego? Po to, żebyśmy mogli wytykać błędy, mówić, co się dzieje. Przecież to nie jest tak, że ja podejmowałem decyzje, które nie były przedstawiane, nie były wysyłane do Mety. Chodzi o to, żeby presja też była w wielu miejscach większa, bo nieposiadanie jakiegoś forum do rozmowy, nie wytykanie błędów, nie mówienie źle robicie. Przecież ja na tej Radzie na przykład wielokrotnie mówiłem, że jestem zwolennikiem podatku cyfrowego. No przecież to nie jest tak, że...
1: No tak, ja wiem,
0: na tej razie...
1: Może nie w tym studiu, ale jeszcze w studiu na Żurawiej pan się odgrażał, że absolutnie pan po prostu zrobi wszystko, żeby jednak ten podatek cyfrowy stał się faktem.
0: I
1: żeby Big Techy musiały zapłacić duże pieniądze generalnie, wierzę, za to, że mogą zarabiać jeszcze większe.
0: I wierzę, że przychodzi ten czas. Dzisiaj budżet... Dzisiaj na Radzie Ministrów staje ważna ustawa, w której również minister Domański wskazuje, że pieniądze z podatku cyfrowego powinny wchodzić w budżet.
1: Aha, to znaczy te domniemane pieniądze już jakoś tam szacowane są zapisane w budżecie,
0: bo
1: tak, w projekcie.
0: Uważam, że w przyszłym roku ta ustawa powinna wejść.
1: A to nie jest trochę łowienie ryb przed siecią?
0: Nie. A czy prezydent może znowu zablokować wszystko? Tak. Znaczy prezydent jest dzisiaj w takim miejscu, gdzie sprzyja Big Techom. I nie bójmy się tego mówić. Czy prezydent może zablokować ustawę, która daje sprawiedliwość społeczną, bo to jest podatek cyfrowy.
1: No to może trzeba przekonać prezydenta, ja nie wiem.
0: Ale ja przekonuję prezydenta prostym argumentem. Jeżeli w innych państwach Unii Europejskiej, we Francji, w Hiszpanii, poza Unią, Wielkiej Brytanii, ale też we Włoszech, w Austrii, mamy podatek cyfrowy, podatek sprawiedliwościowy, który nakłada na platformy cyfrowe, które nie płacą w jego kraju podatków od użytkowników, takie zobowiązanie, to w Polsce dlaczego ma go nie być? To pierwszy argument. Po drugie, jeżeli platforma duża zarabia w Polsce olbrzymie pieniądze i płaci mniejsze podatki niż polskie platformy, które tutaj też pracują na tym rynku, a są mniejsze, to uważam to za skandal. Po trzecie, platformy cyfrowe mają obowiązek łożyć na użytkowników z państwa, w którym pracują. I po czwarte, to są pieniądze na rozwój usług cyfrowych, cyberbezpieczeństwo, na usługi, na kompetencje cyfrowe. I tak to powinno być widziane.
1: Bezpieczeństwem bywa u nas różnie, o tym jeszcze chciałam jeszcze powiedzieć, ale jeśli pan wspomniał o budżecie, no to media donoszą, że budżet, znaczy, że deficyt będzie wyższy niż w tym roku, że już dobijamy do 300 miliardów.
0: To pewnie może być trochę większy, ale nie sądzę, żebyśmy mieli jakiś budżet, mówię o jego też tej części długu, większy.
1: Czy my nie zbliżamy się do scenariusza greckiego?
0: Ja uważam, że pan minister Dubański to jest odpowiedzialny polityk i bardzo dobry ekonomista i finansista, który dba o kieszeń rządową. I myślę, że oczywiście sam bym chciał, żebym miał jeszcze więcej pieniędzy. Każdy minister chciałby mieć więcej w swoim portfelu na różne obszary, ale dobrze trzyma budżet Domański i ja mu kibicuję, bo wierzę, że przeprowadził nas przez trudny czas, kiedy PiS pozostawiał nam taką ścieżkę wprost do długu sięgającego tych granic konstytucyjnych, a Domański balansuje, mamy pieniądze na inwestycje, mamy na armię, będzie znowu więcej pieniędzy na ochronę zdrowia.
1: I mamy procedurę nadmiernego deficytu.
0: No, ale
1: jesteśmy pod lupą Komisji Europejskiej.
0: kiedy, po kim ją odziedziczyć? Znaczy, kto był elementem... Ale... Przyszliśmy do rządu w 23 roku, w 24, jak nakładano tą procedurę...
1: Jasne, to rządzicie już 3 lata.
0: No tak, ale krok po kroku realizujemy olbrzymie programy społeczne. Olbrzymie. Nikt nie ściął żadnych poprzednich programów.
1: Ale tak, obiecywaliście, że to, co zostało dane, nie będzie odebrane.
0: Niech pani posłucha teraz. Realizujemy misję bezpieczeństwa Polski, bo dla mnie to są wydatki właśnie na obronność i na cyberbezpieczeństwo. Te pieniądze można wydawać albo można nie wydawać. Oszczędzasz te pieniądze, nie ma rozwoju polskiej armii. Wydajesz je, zadłużasz się, ale jesteś bezpieczny i nie boisz się, że Ruscy tu przyjdą. Więc to jest odpowiedź na pytanie, w którą stronę idziemy. Czy chcemy się zadłużyć i być bezpieczni? Czy chcemy się nie zadłużać i nie wiedzieć, czy się obronimy?
1: Można zacytować klasykę, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym.
0: No tak.
1: Dobrze, a gdyby miał pan teraz tak obstawiać, to ten podatek od Big Techów wejdzie czy nie wejdzie w życie od nowego roku? Jak pan ocenia szansę?
0: Uważam, że krok po kroku jesteśmy coraz bliżej tego podatku, dlatego że 2 lata temu, jak mnie pani pytała, to mówiłem, że są duże bariery i będzie trudno, ale już dzisiaj jesteśmy na etapie prac etapie prac rządowych i ustawy budżetowej i wszystko wskazuje na to, że też taka panuje przekonanie w politykach, że czas na podatek cyfrowy nadszedł. Też to, ta sprawa Mety to pokazuje. Pieniądze z podatku cyfrowego to są pieniądze, które można nazwać podatkiem sprawiedliwościowym. Płacą duże korporacje, zarabiają obywatele.
1: Jeśli pan wspomniał o bezpieczeństwie i o tym, że musimy wydawać dużo na zbrojenia, etc., czy Polska chce mieć głowice nuklearne na swoim terenie, czy nie? Bo z rządu płyną jakieś różne sygnały.
0: Jesteśmy w różnego rodzaju planach i rozmowach, które dotyczą tego, że mogłyby w Polsce stacjonować, mogłaby stacjonować broń atomowa. Ale nic nie zostało w tej sprawie przesądzone.
1: Nie. Ale nie wykluczamy takiej możliwości,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, nic nie wykluczamy.
1: Pan mówi, że prowadzimy takie rozmowy, tak?
0: To tak, dlatego,
1: że to jest na stole.
0: Znaczy, żebyśmy to dobrze uporządkowali.
1: Żebyśmy byli precyzyjni w tej materii.
0: Precyzyjni w tej materii. Otóż francuski rząd rozpoczął różnego rodzaju rozmowy, nie tylko z Polską, w ogóle one się toczą, dotyczącą tego, że może jakieś parasole atomowe by chciał zrealizować. I takie rozmowy się toczą.
1: No tak, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, napisał generalnie. No więc generalnie, na czym miałoby polegać to nasze uczestnictwo w tym europejskim nuklearnym parasolu?
0: Tego nie mogę pani powiedzieć już. No nie mogę. Jestem zobowiązany tajemnicą, która mnie zobowiązuje do tego, że nie mogę o takich rzeczach mówić.
1: Ale czy głowice nuklearne miałyby się również znaleźć tutaj na Polsce?
0: Ale pani rektor, no nie mogę o tym
1: w Polsce
0: mówić. No nie mogę o tym
1: ale
0: mówić.
1: Ale powiedział, że to jest na stole, powiedział
0: tak,
1: pan.
0: No powiedziałem, ale jak to będzie wyglądało, nie mogę mówić. Jestem członkiem Komitetu Bezpieczeństwa, mamy spotkania, mamy wszystko klauzulowane. No nie mogę pani odpowiadać, jak ma wyglądać obecność ewentualna broni atomowej na terenie Polski. No przykro mi, nie mogę o tym
1: dobrze,
0: mówić.
1: Dobrze, a kiedy to się, że tak powiem, okaże? Kiedy będzie, nie wiem jak to nazwać, szczęśliwy finał,
0: ale chciałaby pani, żeby mnie zamknęli za to, co ja u pani
1: nie
0: powiem.
1: Nie chciałabym, ale jak długo będą trwały te rozmowy? Negocjacje?
0: No nie wiem, już się toczą dłuższy czas. Wiem, że one wchodziły w fazę decydującą, ale to też prowadzi Ministerstwo Obrony. Jako ten resort,
1: no ale pan jest w Komitecie Bezpieczeństwa. No,
0: ale nie mogę pani powiedzieć, co tam...
1: cyberbezpieczeństwa.
0: Ale nie mogę pani powiedzieć, co tam rozmawiamy. No. Pani rektor, no proszę mi wybaczyć, ale są pewne rzeczy, które są w domenie państwa zastrzeżone, dlatego, żeby było bezpieczniej Polakom, a nie dlatego, żebym opowiedział, co ja tam słucham i jakie są decyzje podejmowane. Proszę mi wybaczyć, to, co mogłem, powiedziałem.
1: No dobrze, mieliśmy gigantyczny wyciek danych medycznych, blisko 15 milionów Polaków. I teraz prawie co drugi Polak może się zastanawiać, czy w rękach przestępców są jego dane.
0: Jest.
1: Gdzie był, jakiego lekarza, na co się leczy, jakie leki przyjmuje. Może być szantażowany. Czy państwo polskie w ogóle ponosi tu jakąś odpowiedzialność, bo za te dane odpowiada prywatna firma?
0: Polskie państwo zareagowało z pełną mocą, mówiąc, wchodzimy do gry, kiedy okazuje się, że jest przestępstwo i chronimy obywatela.
1: No i weszliśmy do gry, no i co się wydarzyło od tamtego czasu?
0: No nie wypłynęły te dane. Nie ma. Wiemy, że był atak i że było przestępstwo i była kradzież, ale polskie służby zabezpieczyły na tyle całą sytuację, że one nie wypłynęły do opinii publicznej i nie można ich kupić na przykład w darknecie. To państwo polskie w 100% zareagowało.
1: Ale
0: to
1: że państwo polskie to zablokowało, tak?
0: Chcę tak powiedzieć. Że polskie...
1: Ale nie jest pan w 100% przekonany?
0: Nie, jestem przekonany do tego, że mamy jedne z najlepszych służb, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo na świecie. I to takich służb, które jak wkraczają do akcji, to z premedytacją mogą przestępcy powiedzieć, jesteśmy na twoim tropie szybko.
1: Czyli czy można pan w takim razie zapewnić, że żadne te dane już nie wyciekną?
0: Nie, nie mogę. No ale pani redaktor, to jest tak, jak ja bym pani powiedział, że mam pełną wiedzę o tym, co się dzieje w ciemnej stronie internetu. Ja mogę pani powiedzieć, że polskie służby zareagowały szybko, dynamicznie, że podjęliśmy decyzję w tej sprawie, powiem pani więcej. Były od firmy różnego rodzaju sygnały, żeby nie ujawniać tego. Postanowiłem całkowicie iść inną drogą, jasnej strony mocy. Pokazać Polakom, co się wydarzyło, pokazać, że firma źle zarządzała tym, bo to uciekło.
1: No i jaką ponieść odpowiedzialność w związku z tym?
0: No toczy się już postępowanie. Toczą się dwa nawet postępowania. Jest postępowanie, które zostało wszczęte przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jest postępowanie prowadzone przez prokuraturę. Jest działalność Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jest pełna koordynacja z mojej strony w tej sprawie. No to już operacyjnie się dzieje.
1: No dobrze, ale okazuje się, że dwa lata temu, w 2024 roku w systemie MyDR doszło do innego incydentu. No, tutaj przyjęto konta pracowników placówek medycznych i wysłano blisko 18 milionów zapytań do systemu EWU, czyli elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, co pozwoliło na pozyskanie danych ponad 13 milionów osób z bazy NFZ-u.
0: Całkiem inne...
1: To rozumiem, że zabezpieczenia nie były wystarczające.
0: Nie możemy porównywać tych dwóch incydentów.
1: Wiem, że... tak.
0: Jeden dotyczy zapytań dotyczących numery PESEL, a drugi dotyczy danych medycznych. Różnica polega na tym, że w tamtej...
1: Ale to wygląda tak, jakby ktoś testował po prostu bezpieczeństwo tego systemu.
0: Ale niech pani pozwoli dokończyć. W tamtej sprawie zarzuty dla osób karne, postępowanie, wszystko zamknięte, wszystkie drogi pozamykane. To jest całkiem inny incydent.
1: A teraz za tym atakiem kto stoi?
0: No, trwa postępowanie. Pani rektor mnie
1: pytała. Nic nie może pan powiedzieć,
0: no,
1: tak?
0: Mogę pani powiedzieć, że polskie służby w tej sprawie bardzo szybko zadziałały i dokonały czegoś, co można powiedzieć jest już chwalone przez inne służby na świecie. Będziemy się tym chwalili, ale trzeba poczekać do końca tego wszystkiego. No dużo zrobiliśmy, bo dobrze jesteśmy w tym. A ujawniłem to, mówiąc, gdzie firma nadużyła, co się wydarzyło, jak to wszystko wygląda, bo uważam, że Polacy muszą mieć świadomość i wiedzę, a nie przymykanie oczu, nic się nie wydarzyło, firma prywatna, no to tam niech sobie ona sama tym zarządza, nie.
1: To jeszcze raz powtórzę, to co się dzieje teraz z wykradzionymi tymi danymi 19 milionów Polaków prawie?
0: Są na tyle zabezpieczone, że nie są w żadnej domenie publicznej, której może ktoś pobrać, zabrać, może ktoś je wykorzystać. Polacy nie są zagrożeni dzisiaj.
1: No i jak ja mogę sprawdzić, czy moje dane na przykład zostały skakowane, czy nie, bo zachwalał pan serwis, oczywiście ten bezpieczny dane gov.pl. No i co? Były problemy z dostępem, bo serwis padł.
0: Nie. Po pierwsze, to nie ma tam danych. Będą dane dotyczące tego, czy Polacy mogą sobie sprawdzić swój PESEL, jak zakończy się część tego postępowania CBZC, ABW, naszych prac, które nad tym się realizują. Dzisiaj to jest wszystko w domenie policji. Rozmawiam prawie każdego dnia z przedstawicielami służb. Jak tylko będzie gotowość służb do tego, żeby je zaimplementować, włożyć do tego portalu, to zrobimy. Będzie można sobie to sprawdzić. Poza tym...
1: Polacy horyzont czasowy na przykład wchodzi w grę? Czy jeszcze na razie w ogóle nie za wcześnie, żeby to mówić?
0: Nie, horyzont czasowy jest na pewno niedługi.
1: Ale to będzie miesiąc, dwa?
0: Nie, tydzień, dwa. To mówimy o kilku dniach, a na pewno nie mówimy o horyzoncie miesiąca.
1: Ale w ubiegłym tygodniu była wiedza właśnie, że to też ma być właśnie do końca tygodnia.
0: I czasami jest tak, że służby potrzebują jednego, dwa, trzech dni więcej, dlatego, że dzieje się coś w postępowaniu, można kogoś gdzieś przycisnąć, albo można na przykład postawić komuś zarzut, albo złapać kogoś. No ja też temu kibicuję, bo to najważniejsza rzecz, żebyśmy złapali tego, kto to zrobił. Ale niech pani pozwoli dokończyć, bo jeszcze jeden wątek pani poruszyła, dobrze, bardzo ważny. W całej tej sprawie mamy do czynienia z też koniecznością zmian w prawie. To znaczy, jeżeli widzimy, że takie rzeczy się dzieją w firmach prywatnych, to też będę proponował, żeby firmy prywatne nie mogły przetwarzać takiej dużej ilości danych, jeżeli nie są objęte specjalną procedurą. I to zostanie wykonane.
1: No właśnie, powinna być jakaś chyba ochrona państwa.
0: Ochrona państwa jest, bo wkroczyliśmy do akcji, ale teraz będzie prawo.
1: Ale
0: prawo
1: też było niewystarczająca chyba, tak?
0: No bo mamy...
1: Czy spóźniona?
0: Nie. Mamy w Polsce prawo. Jest prawo o ochronie danych osobowych. Firmy mogą przetwarzać dane. Są administratorzy, to są właśnie lekarze, ich przychodnie. To są przetwarzający, którzy dostarczają systemy. To w Polsce jest opisane. Tylko mamy do czynienia z firmą, która ma może dużo firm, dużo rekordów, dużo dostępu do danych. I w mojej ocenie powinniśmy to bardzo ukrócić, co skomplikuje pracę firmom.
1: A co to znaczy ukrócić?
0: No dzisiaj nie będzie, w mojej ocenie, taka granica to powinno być 100 tysięcy rekordów, 100 tysięcy przetwarzanych danych obywateli. Kropka. A nie miliony. Co to się stanie, żebyśmy wiedzieli? Przyjdą firmy i powiedzą, no Gawkowski szaleje, dla nas to są nowe obowiązki, dlaczego mieliśmy tego robić, a mamy? No właśnie po to, żebyś musiał składać dodatkowe sprawozdania, audyty, żebyśmy ci robili i żebyśmy byli pewni, że jesteś bezpieczny.
1: Czyli trzeba wzmocnić kontrolę państwa.
0: Trzeba doprowadzić do tego, że firmy nie będą mogły tak dużej ilości danych przetwarzać bez jeszcze większej kontroli. Tylko zwracam uwagę.
1: Czyli ograniczyć dostęp do zasobów.
0: Wspomni pani moje słowa, że za miesiąc, jak się spotkamy, czy za dwa, będzie pani mnie pytała, dlaczego firmy protestują, że dokładnie to robimy. No właśnie, robimy to po to, żeby było bezpiecznie.
1: A kiedy pan zaproponuje takie nowe przepisy?
0: Najpóźniej w najbliższych dniach.
1: Znaczy one już się piszą, tak? Rozumiem, tak?
0: Tak, oczywiście. No bo też mamy szybkie wnioski, rekomendacje. Nie może być tak, że firma przetwarza taką ilość danych, a później nam mówi, no nie, tam był wypadek, słuchajcie, wiecie, no naprawimy się.
1: Nie, no firma przeprosiła, tak.
0: No, nie, no ale co to jest, przepraszam?
1: No tak, no oczywiście, no dane wyciekły, no tak jak mówię na początku, no ludzie mogą się obawiać, ja pan mówi, że to... są bezpieczne, prawdopodobnie, no na razie nie wyciekły.
0: Nie wyciekły i nie są w domenie publicznej. Nie są w żadnej domenie publicznej, ani w darknetowej, nie ma ich. To zrobiły polskie służby.
1: No dobra, to pytanie kompletnie od laika. A takie dane nie powinny być w domenie państwowej? Ja nie wiem.
0: A to jest dyskusja też o dane w domenie państwowej, prawda? Bo one są w domenie państwowej, bo przecież rejestr PESEL jest w domenie państwowej, ale mogą firmy odpytywać rejestr PESEL, jeżeli na przykład korzystają z potwierdzania tożsamości, tak w przypadku lekarzy gabinetów było i tak było całego systemu. No, pewnie zapyta mnie pani o e-dzienniczek. No bo to też jest ważne dzisiaj. Ja uważam, że e-dzienniczek, czyli tutaj mówimy dane medyczne, a tu mówimy dane dzieci, prawda?
1: Tak.
0: Powinny być w
1: domenie, też jest zagrożenie.
0: Powinny być w domenie państwowej, czyli powinniśmy stworzyć e-dzienniczek, który będzie państwowy, który będzie zarządzał całą strukturą i który będzie dawał takie poczucie, dajemy ci to jako państwo za darmo, bo płacisz podatki, prawda? Jestem sam tatą, uważam, że to powinno być za darmo. A dzisiaj rozpoczął się wielki lobbying, mówiąc o tym, po co ten e-dzienniczek? Przecież ten e-dzienniczek państwo musi wydać 200 milionów w 10 lat. Ten e-dzienniczek, to nie wiadomo, kto te dane będzie przeglądał. W resorcie cyfryzacji na co dzień mierzę się z dwoma polami. Jedni mówią, że za dużo robisz, drugą za mało. Trzeba iść środkiem, a środek to jest dla mnie dobro człowieka. Dlatego uważam, że na przykład e-dzienniczek przeniesiony do domeny publicznej, do M-obywatela, łatwo zarządzalny, dla każdego za darmo, jest bardzo dobrym pomysłem. Ale firmy, które na tym zarabiają miliony na czysto, mówią, to jest skandal. Gawkowski chce podglądać oceny ważnych VIP-ów, polityków, po co on chce to zrobić. Nie można ulegać presji wielkich firm i korporacji, które zarabiają miliony i po coś mają swoje działy PR-u. Trzeba to robić z przekonaniem po co, a najważniejsze jest bezpieczeństwo człowieka.
1: Pytanie od słuchacza. Redaktor Nisztol pisze na niezależna.pl, że pierwszy wyciek danych wrażliwych miał miejsce 2,5 roku
0: chyba
1: temu.
0: No to już. To.
1: Słucham?
0: Omówiliśmy
1: o tym, tak, tak, ale ustalmy. To był pierwszy wyciek, zajęło wam 2,5 roku, żeby nas o tym poinformować. No rzeczywiście, nie informowano, państwo nas nie informowało wcześniej, służby nas nie informowały.
0: Nie wyciek tylko od pytania, służby wszczęły postępowanie, UODO
1: ale
0: było
1: czy wtedy,
0: poinformowane.
1: No ale teraz dopiero się o tym dowiadujemy. Wcześniej o tym nie wiedzieliśmy. No i co nasuwa pytanie, zdaniem słuchacza, dlaczego dwa razy daliśmy się okraść?
0: Nie, no to znaczy trzeba znać to, jak wyglądają incydenty. Jeżeli wypływają dane medyczne, informacja była natychmiast. Jeżeli są odpytania, służby prowadzą postępowanie, całkiem inne sprawy.
1: Dobrze, od kilku dni Europa mówi o nowym gospodarczym think tanku. To grupa Renu, mająca działać na rzecz poprawy konkurencyjności Unii Europejskiej. Przedstawicieli Polski w niej nie ma. Dlaczego i czy stara Unia nas ograła?
0: Naprawdę, ja nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego tworzą się think tanki w Europie, w których to w think tankach są takie, a nie inne osoby. No są, albo nie są. Polska też tworzy swoje think tanki, realizujemy różne rzeczy, w Europie mamy swoje agendy. To, że nie jesteśmy jakimś, bo to żeby był think tank.
1: No, Mario Draghi za tym stoi. Ten, który napisał ten raport, to taki, no, taki ostrzeżenie mnie, dla Europy, że możemy zostać skansenem. No.
0: Że Draghi nie zaprosił, albo zaprosił, ktoś nie odpowiedział, bo nie znam tej sprawy. Dlaczegoś do swojego grona współpracowników nie wiem. Ja wiem, że Polska na arenie międzynarodowej w wielu miejscach dzisiaj jest o wiele, wiele bardziej aktywna niż była 3 lata temu. Widzę to po swoim resorcie. Po pracach w grupach roboczych, po miejscach, w których jestem sam osobiście, lobbuję za interesem Polski. Widzę też postępy w rankingach międzynarodowych. To wszystko widzę. A dlaczego nas nie ma w jakiejś grupie roboczej, którą można nazywać stowarzyszenie albo think tank? Nie wiem. Znaczy think tank. W Polsce think tank się tworzy, bo się stworzy stowarzyszenie albo fundację.
1: No tak, ale w think tanku są przedstawiciele różnych państw. No,
0: no ale dobra. To, no jak ja mam to odpowiedzieć pytanie?
1: No dla pana rozumiem, że nie ma to żadnego znaczenia.
0: Znaczy ma dla mnie znaczenie, bo wolałbym, żeby w takich miejscach byli Polacy, ale dlaczego tam ich nie ma, nie wiem.
1: Maciej pyta, żona prominentnego działacza lewicy z Jeleniej Góry dostała ponad 200 tysięcy pomocy dla powodzian. Tymczasem w kamienicy przy ulicy Matejki, gdzie mieści się jej firma, wody nie było. No jak to może się... Jak,
0: nie,
1: no
0: i... no trzeba tam wysłać CBA, trzeba tam wysłać służby, które pracują na tym postępowaniu. Dobrze pani to powiedziała, na pewno służby usłyszały.
1: Działacz Piotr Paczuski, tak tutaj jest napisane.
0: Ale coś pani powiedziała, żona chyba.
1: Tak, no ale żona prominentnego działacza.
0: No i dobrze, no to jeżeli jest gdziekolwiek jakiś przekręt, ktoś miał jakąś lewą umowę i nie chce tego przekręcać, co tam się wydarzyło, nie wiem, to służby mają wkraczać. Jeżeli jest niewinny, to wszystko też służby wyjaśnią, koniec, kropka.
1: To jest pytanie, kiedy udostępnicie mapę z informacją, gdzie i do kogo konkretnie trafiły pieniądze na usuwanie skutków powodzi?
0: Nie wiem, czy takie dokładne prace nad tym trwają. Myślę, że całość tego podsumowania pieniędzy, która była i z resortu finansów, i z różnych innych resortów też będzie, ale wiem, że te pieniądze, tak jak mówił pan premier, jeszcze cały czas są wypłacane, więc pewnie na zakończenie takiego procesu wszystko też zostanie ujawnione. Ale to nie jest tak, że gdzieś mamy dzisiaj ukrywane coś, bo tak jak rozlicza się każdy projekt, czy to unijny, czy z polskich pieniędzy, później te dane są w domenie publicznej. Zawsze tak jest.
1: Paweł pyta, zrobiliście z alertu RCB pośmiewisko. Brakuje tylko instrukcji, jak bezpiecznie zagotować wodę, żeby się nie poparzyć. No co chwila prognoza pogody, która się nie sprawdza. No kiedy to naprawicie?
0: Alert RCB to ważne źródło informacji. I nie można w żaden sposób ośmieszać go, mówiąc, że...
1: Ale wie pan, dlaczego jest takie pytanie? W związku z tym, co się wydarzyło, jak wleciała tutaj ta rakieta, która na szczęście spadła, nikomu nic się nie stało.
0: Dlatego są prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: I nie było komunikatu na czas.
0: Dlatego są prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, żebyśmy mieli dodatkowy alert, oprócz tego, że są syreny, żebyśmy dostawali informacje na telefon w czasie rzeczywistym. Nie można tego zrobić prostymi alertami RCB, dlatego że paczki, które dotyczą wysyłania komunikatów, są wysyłane w taki sposób, że ten czas jest różny. Do jednego może dojść w ciągu minut, drugiego w ciągu godzin, bo wysyła się za pomocą operatorów telekomunikacyjnych. To Ministerstwo Cyfryzacji przesłało też swoje pomysły na to do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
1: Pan powiedział paczki, to może się komuś skojarzyć, że jednak jest wysłane
0: paczki,
1: tak jak...
0: Paczki SMS-ów.
1: Jak pocztą, nie.
0: Paczki SMS-ów.
1: To wszystko jest elektronicznie.
0: Tak,
1: przesyłane.
0: Tylko, że to trwa. Operatorzy też mają swój czas na wysłanie tych wszystkich SMS-ów i ten czas może się wydłużyć, żeby działać w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym. A to trwa kilka minut, bo tyle trwa przelot rakiety. Trzeba doprowadzić do tego, żeby automatycznie na telefony przychodziło powiadomienie, czyli nie przez SMS automatycznie. Cell Broadcast, taki system, który będzie odpowiadał za taki alert i na tym MSW pracuje całkowite wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji i będą potrzebowali naszej pomocy, będziemy pomagali.
1: Dlaczego notariusza nie mogę zapłacić kartą? Cyfryzacja nie dotarła do ich gabinetów?
0: Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo dużo robi, jeżeli chodzi o cyfryzację swojego całego rynku. Myślę, że i w Ministerstwie Sprawiedliwości i w wielu innych izbach branżowych też pracuje się nad tym, żeby te rozwiązania były jeszcze bardziej otwarte. Kiedy to będzie? To też pytanie do ministra Żurka i do całej Izby.
1: Jakub pyta, dlaczego pan w ostatnim czasie chwalił kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego? Pomimo faktu, że gdyby tam trafił, to byłby to ogromny konflikt interesów, bo mowa o rozpatrywaniu ustaw rządu, w którym był, oraz że miały być lepsze standardy i żadnych ministrów, polityków w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Dalej będę chwalił kandydaturę pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale mieliście być inni niż PiS, jak mówi pana koleżanka Anna Maria Żukowska.
0: Jesteśmy inni niż PiS, dlatego że Berek nie jest politykiem. Berek dla mnie...
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Nie.
0: No tak.
1: Ale jest ministrem, no generalnie.
0: Ale jest ministrem, nie każdy minister jest politykiem.
1: Ale chcieliście taką karencję wprowadzić, że jak ktoś był ministrem, to powinno upłynąć 4 lata, zanim mógłby znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym i być sędzią.
0: Berek jest dla mnie świetnym konstytucjonalistą, jednym z najlepszych legislatorów, jakich widziałem. Nigdy nie był politykiem, zawsze był mężem stanu. Dbał o to, żeby wszystkie...
1: Ale prawnicy zabrali ten głos. Organizacje samorządowe zaapelowały do pana Berka, żeby zrezygnował.
0: Ale ja nie zmienię swojego zdania w tej sprawie. Ja uważam, że...
1: A jak zagłosuje Lewica?
0: To jest decyzja klubu, która będzie podejmowana w przyszłym tygodniu. Ja, jak mnie pani pyta, czy będę namawiał kolegów i koleżanki z klubu za głosowaniem za panem Berkiem, tak będę namawiał. Czy mogę przegrać to głosowanie, bo na przykład w klubie będzie inna decyzja? Tak może być. Zawsze u nas wszystko jest demokratycznie.
1: Ale jakie w takim razie, jak rozkładają się te głosy? Czy większość jest za, czy przeciw?
0: Nie było klubu. Dopiero w przyszłym tygodniu się spotykamy, bo pierwszy Sejm jest po wakacjach.
1: No to ja to wszystko rozumiem. Czy nie rozmawiał pan jakoś specjalnie, nie robił researchu, kto jest za, kto przeciw, kto uważa,
0: osoby,
1: że Berek powinien zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Osoby, które chcą wysłuchać całej tej dyskusji. Ja uważam, że Berek nigdy nie był politykiem. Jest bardziej legislatorem, prawnikiem, osobą, która odpowiadała w rządzie za to, żeby nie było żadnych konfliktów z konstytucją prawa, ani żeby nie było żadnych konfliktów z prawem europejskim. Zawsze o to dbał. I to było jego zadanie, a pracuje w
1: tylko
0: rządzie.
1: Dlaczego akurat Berek miałby tam wejść i zrobić jakąś, nie wiem, jaką rewolucję? No naprawdę, nie rozumiem.
0: Bo jest świetny prawnik.
1: Ale nie ma nikogo lepszego, rozumiem. To jest po prostu jedyny prawnik.
0: Ja nie wiem, czy jedyny, bo myślę, że jest bardzo wielu dobrych prawników, ale pytam je pan...
1: Nie byli w rządzie.
0: Pytamy pani o Berka. No to o Berku powiedziałem.
1: Klara, dlaczego Ukraińcy mogą bezkarnie uprawiać kult Bandery i UPA w Polsce? Dlaczego od roku blokujecie prezydencki projekt penalizacji promocji banderyzmu.
0: A gdzie uprawiają ten banderyzm w Polsce? Bo ja nie słyszałem.
1: No takie jest pytanie. No. No, pamięta pan, jak co się tam działo na przykład na jednym z koncertów na Stadionie Narodowym?
0: Polskie służby i polskie państwo zawsze reaguje w dwóch sprawach. Jeżeli prawda historyczna jest zakłamywana, to znaczy kurt jakiegoś bandery ktoś by w Polsce chciał podnosić do rangi tego, że będzie go chwalił, a z drugiej strony reaguje, kiedy bici są albo nieszanowani Ukraińcy. To jest bardzo jasna sytuacja, to znaczy nie ma przyzwolenia w Polsce na to, żeby zakłamywać prawdę historyczną. I tak było w przypadku, kiedy powiedzieliśmy jasnym językiem w rządzie, że nie zgadzamy się z decyzją Zełenskiego o upamiętnieniu czy nadaniu imienia brygadzie jednej z ukraińskiej armii bandery, a z drugiej strony, kiedy w Polsce rośnie hejt na Ukraińców, a rośnie, trzeba też mocno reagować, mówić, że nie ma na to żadnego przyzwolenia. Osoby, które mowę nienawiści uprawiają, biją, inne osoby zaczepiają, łamią kodeks karny, też będą siedzieć.
1: Dobrze, dziękuję za rozmowę. Wiemy, że chce pan dzisiaj wyjść nieco wcześniej, ponieważ
0: rząd jest. Ja
1: tak
0: dlatego
1: jest,
0: wychodzę.
1: Rząd o budżecie, tym, który będzie tak z takim gigantycznym deficytem budżetowym.
0: Nie z gigantycznym,
1: no,
0: tylko z
1: 300 miliardów złotych prawie?
0: Budżet jest taki, jak dzisiaj
1: jest. A może
0: jest
1: pan minister Domański sobie jednak nie radzi? Może jest niska ściągalność VAT-u? O co chodzi? Bo ja rozumiem, wydatki tak, wydatki budżet, na obronność, budżet, wydatki socjalne.
0: Budżet jest bardzo duży, jednocześnie ma deficyt, a deficyt jest spowodowany tym, że wydajemy rekordowe środki na obronność. Możemy tego nie robić, możemy to cofnąć, ale jednocześnie nie uzbroimy polskiej armii. Dla mnie, obywatela, ojca, męża, czy zwykłego człowieka, też polityka, uzbrojenie polskie jest bardzo ważne. Wczoraj byłem w Inowrocławiu. W jednostce wojskowej, w której będą nowe polskie śmigłowce Apache. Tych Apache będzie tam kilkadziesiąt, nie będę tego zdradzał dokładnie ile. Będą trzy takie jednostki blisko siebie, w których będą te Apache stacjonowały. Po to, żeby chronić polską granicę, po to, żeby mieć na przykład możliwość szybkiego reagowania, gdyby czołgi tutaj przeciwnika chciały wjechać. Będziemy mieli ich w Polsce naprawdę dużo śmigłowców i te wszystkie śmigłowce trzeba kupić. Cały kontrakt kosztuje. Można na ten kontrakt wydać. 10 miliardów dolarów, 40 miliardów blisko złotych. Można nie wydać.
1: Ale dużo też wydajemy na obsługę długu, tak czy nie?
0: Tak. Tak, ale można te pieniądze, no tylko, że gdybyśmy takich kontraktów nie robili, prawda? Uh-huh. To są kontrakty za tego rządu. To te pieniądze byśmy oszczędzili i wtedy pani przyszła i powiedziała mi tak. Czy lepiej się zadłużać, czy inwestować w polską armię? Dlaczego nie kupujecie tych śmigłowców, a powinny stać w tym Inowrocławiu, bo one granicę będą chroniły? I ja bym wtedy powiedział,
1: ale ja nie kwestionuję wydatków na zbrojenia, tylko zastanawiam się, że można, na przykład ściągalność VAT-u jest za niska.
0: Ale one są kluczowe, to znaczy mamy wydatki na obronność rekordowe w historii, ponad 200 miliardów złotych. Pani mówi o zadłużeniu 300. Gdybyśmy już tego nie mieli, to pani powiedziała, no tak, nie ma zadłużenia, ale oni tam nie myślą o tej armii.
1: No ale zadłużenie mogło być jednak o połowę niższe.
0: I wydatki na armię też, a wolę, żeby były wyższe.
1: Krzysztof Gawkowski był z nami, wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję,
0: dziękuję
1: i życzę
0: bardzo.
1: Dobrego dnia.
0: Dzięki.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rosyjski atak na przedsiębiorstwo pod Kijowem. Są zabici i co najmniej 6 osób rannych. Na terenie zakładu wybuchł pożar i doszło do detonacji. Ten wstrząsający moment możecie obejrzeć na radioz.pl. Służby rozważają ewakuację mieszkańców okolicznych osiedli. Ruch na ważnej trasie Kijów-Czop został wstrzymany. Prokuratura sprawdza, czy w zakładzie prawidłowo przechowywano materiały wybuchowe. Media przypominają, że 6 lipca w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na przedsiębiorstwo przemysłu obronnego usytuowane w pobliżu obiektów cywilnych doszło do wtórnej detonacji zgromadzonej tam amunicji. Wybuchy i pożary trwały nieprzerwanie przez kilka godzin, zginęło kilkanaście osób. Niestety już teraz można stwierdzić, że straszna tragedia w Wyszneve nie była lekcją. W 5. roku inwazji na pełną skalę popełnianie tych samych błędów jest przestępstwem i wszyscy winni bez wyjątków muszą ponieść surową karę. Aby takie sytuacje się nie powtórzyły, napisał na Telegramie premier Ukrainy Serhii Korecki. Będzie śledztwo w sprawie raportu Polaków portret własny. Decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Warszawie po zawiadomieniu złożonym przez PiS i Rozwój Plus. Według polityków tych partii raport jest niczym innym jak wyłudzeniem środków z dotacji publicznych. Głównymi podejrzanymi są według nich Barbara Mróz-Gorgoń, Jakub Rutnicki i Piotr Borys. Gra o fotel wicemarszałka w Sejmie. Najpewniej będzie 3 kandydatów, ale tylko jedno miejsce w prezydium Izby. Fotel stoi pusty od początku kadencji, bo nie chciał go PiS. Chciał dla Elżbiety Witek, ale posłowie jej nie wybrali i innego kandydata nie wystawił. Teraz jest już zgłoszenie PiSu, ale swojego człowieka chce mieć też Rozwój Plus Morawieckiego i Klub Centrum, mówi wiceszef Kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak.
1: Na razie się szykuje 3, ale w związku z tym będzie podane to na Sejmie do podgłosowania i Sejm zdecyduje, który kandydat zostanie wybrany. My jako kancelaria ograniczymy się do tego, że przygotujemy nowy gabinet dla marszałka i te oprzyrządowanie.
0: Teoretycznie jest możliwa zmiana regulaminu i poszerzenie prezydium o kolejnych wicemarszałków, ale ta decyzja należy do polityków. Do tablicy wzywają polityków, nauczyciele. Dzień przed pierwszym dzwonkiem będą protestować przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego wytyka Donaldowi Tuskowi złamanie obietnicy. Rząd miał podnieść pedagogom pensje i zrównać je ze średnią płacą w gospodarce. Projekt przygotowany przez ZNP od kilku lat leży jednak w sejmowej zamrażarce, a nauczycielom obowiązków przybywa, mówi prezes Związku Sławomir Broniarz.
2: Zwiększamy obciążenia nauczycieli, dokładamy nauczycielom kolejne zadania. Dochodzą także kwestie dotyczące smartfonów w szkołach. To nie widzimy powodu, żebyśmy mieli ten zwiększony zakres czynności, zadań i obowiązków realizować w oparciu o dotychczasowe poziomy wynagradzania.
0: Z kolei Oświatowa Solidarność wzywa nauczycieli do strajku włoskiego, czyli ekstremalnie skrupulatnego wykonywania obowiązków. Szkolne stołówki już czekają na uczniów z nowymi jadłospisami. Co najmniej raz w tygodniu placówki będą gotować obiad z grochów, a soli czy bobu. Warzyw będzie więcej, mniej za to smażenia. Wszystko dla zdrowia, mówi dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Słowackiego w Lublinie Agnieszka Mroczek reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
3: Czy to znaczy, że w ogóle nie będzie mięsa?
4: Absolutnie nie. Mięso jest bardzo wartościowym źródłem białka i z niego nie zrezygnujemy. Zawiera też szereg witamin, które znajdują się w bardzo dużej ilości w mięsie, między innymi witamina B12, ale to jedno danie, które właśnie będzie wegetariańskie, stworzy możliwość pokazania dzieciom, że tego mięsa też nie musimy spożywać codziennie.
0: Zmiany pojawią się też w szkolnych sklepikach i automatach. Nie będzie w nich słodkich napojów gazowanych, batonów czy chipsów. Najbliższe dni to czas powrotów z wakacji i jak zawsze wtedy na drogach pojawi się więcej funkcjonariuszy, w tym także policyjnej grupy Speed. Będą sprawdzane prędkość i trzeźwość. Kiedy ruch może być największy? Dowiadywał się reporter Radia Z Michał Dzieneński.
5: Według policji prawdopodobnie niedzielne popołudnie to będzie kumulacja powrotów. Uważajmy nie tylko na ekspresówkach czy autostradach, ale wyjeżdżając z popularnych kurortów. W naszym regionie drogi są wymagające, mówi Radiu Z Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
6: I już jak wchodzimy na te nasze tutaj tereny, te drogi są węższe, skrajnie gdzieś są drzewa, są kręte.
5: Niezmiennie jest siódemka i siódemka, czyli Zakopianka, a jedynka Góry Morze, ale także Mierzeja Halska. To niemal na bank najbardziej zakorkowane trasy.
0: Policjanci apelują też o robienie przerw w czasie jazdy, najlepiej co 2 godziny. Prawie 500 pijanych kierowców zatrzymanych od początku roku i to tylko w jednym mieście. Ta porażająca statystyka dotyczy Poznania. Przypadków jest o 15% więcej niż w analogicznym okresie rok temu, mówi Łukasz Paterski z miejskiej policji.
7: Co pokazuje, że nadal świadomości kierowców nie za wiele się zmieniło. Być może coraz częściej stosowane tryby przyspieszone, a tym samym bezwzględne wyroki pozbawienia wolności. Być może to zmieni mentalność kierowców i zaczną respektować przepisy ruchu drogowego.
0: W tym roku w Poznaniu 10 pijanych kierowców usłyszało wyroki. Co najmniej kilku miesięcy więzienia już w ciągu 48 godzin od zatrzymania. Ostatnie dni z CPN-em. Od września znika rządowa tarcza paliwowa. Co potem? Więcej o kilkadziesiąt groszy na litrze, mówi Radio Z analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
8: Spodziewamy się, że ta skala podwyżek będzie w przedziale 60-90 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego.
0: Na razie jeszcze ceny maksymalne na weekend i poniedziałek. Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,64 za litr, benzyna 98 7,46, a diesel 7,31. Tak więc ceny benzyny wzrosną, a diesla spadną. Ostatnia niedziela wakacji, ta najbliższa, to dzień handlowy. Dobra wiadomość dla tych, przed którymi wciąż zakupy wyprawki szkolnej i dla tych, którzy na urlopie będą do ostatniej chwili. Kolejna niedziela handlowa dopiero w grudniu. Wtedy za to będą aż 3, 6, 13 i 20 przed Bożym Narodzeniem. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6 zapraszam w imieniu Idali Tomczak.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
4: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%!
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%!
5: Dziękuję!
3: Na zdrowie!
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15. A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Co
4: tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
9: Dzień dobry bardzo, to jest sobota 29 sierpnia i Dalia Tomczak w studiu Wiadomości.
10: Dzień dobry,
9: prosimy.
11: Radosław P. Przed sądem prokuratura wnioskowała o areszt. Kolejne ataki Rosji na Ukrainę, celem Kijów i okolice. Tysiące kasków dla dzieci z Łódzkiego, policja rusza z akcją.
9: Szósta.
11: Radosław P. został wczoraj wieczorem doprowadzony do sądu w Katowicach. Prokuratura wystąpiła o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy postawili mu dwa zarzuty. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co dokładnie szefowi PKOL-u zarzuca prokuratura?
12: Po pierwsze, że w zamian za luksusowy zegarek zadeklarował wpłynięcie na działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W tamtym czasie UOKiK prowadził postępowanie właśnie w sprawie giełdy Zonda Krypto. Drugi zarzut to nakłanianie do priorytetowej wypłaty pieniędzy z giełdy, kiedy jej upadek był już przesądzony, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
13: Wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy zł, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro.
12: Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył w sprawie obszerne wyjaśnienia. Jan Kielak, Radio Z.
11: Za jeden z zarzutów szefowi PKOL-u grozi do 2 lat więzienia, za drugi nawet 8 lat. Śledczy zabezpieczyli jego luksusowy zegarek i gotówkę o wartości ponad 30 tysięcy złotych. Większa dziura budżetowa, do tego wyższe wydatki na obronę i system ochrony zdrowia. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt będzie większy o ponad 10 miliardów złotych. Według prognoz przedstawionych przez ministra finansów, inflacja w przyszłym roku powinna być poniżej 3%. O tym, co jeszcze znajdzie się w budżecie, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
14: Rząd na 2027 rok zapisał rekordowe wydatki na zbrojenia, które pochłoną 4,5% PKB o 26 miliardów złotych. Więcej trafi także na nasze leczenie. Wyliczenia na przyszły rok mówią także, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto ma wynieść niewiele ponad 10 tysięcy złotych.
15: Prognozujemy, że w roku 2027 polska gospodarka będzie rozwijała się z wysoką dynamiką sięgającą 3%.
14: Minister finansów Andrzej Domański, przedstawiając założenia budżetu, mówi, że Polska jest obecnie 6. gospodarką Unii Europejskiej.
11: Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji i prac parlamentu. To była niespokojna noc na Ukrainie. Rosja atakowała Kijów i obwód kijowski. Ukraińskie media informują o ofiarach śmiertelnych, ale ich liczba nie została podana. Rannych zostało co najmniej 6 osób. Spór o budowę hali lekkoatletycznej, która ma powstać na terenie zielonym na Golęcinie w Poznaniu. Społecznicy protestują, bo pod topór mają pójść drzewa. Sportowcy mówią, że hala jest potrzebna. Obu stron wysłuchał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
16: Na Golęcinie znajdują się już inne boiska sportowe, a wraz z halą tworzyłyby idealny kompleks treningowy. Także ze względu na sąsiedztwo z zielenią, mówi prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Jacek Biernacki.
17: Wszystkie cosy w Zakopanem, w Spale, wszystkie są w pilnie zieleni i jakoś współżyją i z tą zielenią, i z funkcją odpoczynku.
16: Na Golęcinie jest to niemożliwe, przekonują społecznicy.
18: Może jest to większy teren, ale tutaj już tyle obiektów jest, że każdy następny powoduje dewastację funkcji tego terenu.
16: Mówiła osiedlowa radna Małgorzata Łukaszewska. Hala jest na etapie projektowym. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
11: Miasto zapewnia, że postara się, by przy budowie hali degradacja zieleni była jak najmniejsza. Bezpieczniej na rowerze, w drodze do i ze szkoły. Ponad 9 tysięcy atestowanych kasków trafi do dzieci z województwa łódzkiego. Ochronny sprzęt będą rozdawać między innymi policjanci drogówki, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Zależy nam na tym, by stworzyć wśród młodych pewnego rodzaju modę na noszenie kasku, mówił mi podinspektor Jarosław Złotkowski z drogówki województwa łódzkiego.
0: To nie jest opcja, to jest coś modnego i z takim przekazem powinniśmy generalnie wyjść, żeby to wśród młodzieża, to jest ważne, żeby oni to poczuli. Jak oni to poczują, to będą jeździć w tych kaskach. Wiem, mam córkę 17-letnią, wiem jak to wygląda.
1: Bezpłatne kaski będą też wręczane najmłodszym, którzy będą zdawać egzamin na kartę rowerową, ale też do tych, którzy już ten egzamin mają za sobą. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Każdego roku egzamin na kartę rowerową w województwie łódzkim zdaje ponad 3,5 tysiąca dzieci. Wiadomości Radia Z o poranku co pół godziny. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: No i patrzcie, mieli rację synoptycy, pada, leje, grzmi. Burze na południu Polski teraz, ale spodziewamy się dzisiaj także burzowych ostrzeżeń dla centrum i całego północnego wschodu Polski. Północy też nie ma ostrzeżeń przed upałami dzisiaj, ale w Rzeszowie, w Krakowie nawet 26 stopni Celsjusza. 4,5 minuty po godzinie 6 rano. Dzień dobry bardzo. Wakacyjne, dzień dobry bardzo jeszcze. 29 sierpnia, 5 po 6. Michał Adamski, kłaniam się nisko i

Radiu Z. Wcześniej była Britney Spears, a tak staram się rozbudzić wakacyjne wspomnienia ze szkolnych lat. Bo dzisiaj w Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z o poranku rozprawimy się z białymi koszulami i czarnymi spodniami na rozpoczęcie roku szkolnego. Brać to? Czy tego nie brać? Kazać czy nie kazać? Rozpytałem o tym dzisiaj, ale oczywiście troszkę później. Bo jeszcze deszczowa sobota, cała słoneczna niedziela, a przyzwoity poniedziałek, no i dopiero wtedy będzie rozpoczęcie. Tymczasem, najlepiej jak umiemy, rozpoczynamy nowy dzień. Deszczowa to deszczowa, ale sobota. 14 minut po 6:00, kawa i Temple City.

Gdybym mogła cofnąć czas, śpiewa Cher w Radiu Z. Cofnąć nie cofniemy, ale zawsze możemy kliknąć drzemkę, prawda? 6:20. Dzień dobry bardzo, pamiętajcie o śniadaniu, a co się na świecie dzieje, to sprawdzamy na bieżąco w Radiu Z. Słuchajcie, Norwegia ma nowego króla, został nim Hakon VIII po śmierci ojca Haralda V. Bo wiecie, jak to działa. Król królem, ale rodzina rodziną i nawet tam, gdzie królowie chodzą piechotą, z rana obowiązuje kolejka.

piąty, zakon jest ósmy. Radio Z i już. Dopiero 6:21. Gramy pięknie. Rihanna za chwilę, a teraz Doda w Radiu Z.

0: Calvin Harris w Radiu Z. Kto kończy właśnie pracę, powiemy w wiadomościach za moment. Radio Z
1: i już. Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Jest 6:30 w sobota, więc czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, prosimy.
11: Nad ranem zakończyło się posiedzenie sądu w Katowicach w sprawie aresztowania Radosława P., szefa PKOL. Trwało kilka godzin, decyzja sądu nie została przekazana mediom. To burzowy i deszczowy poranek w wielu miejscach w Polsce. IMGW ostrzega znaczną część kraju. Aktualnie grzmi w pasie od Katowic przez Kraków po Tarnów. Ostrzeżenia drugiego stopnia do 9 obowiązywać będą w części Wielkopolski. Pierwszy stopień alertu dla Opolszczyzny, województwa śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego oraz części łódzkiego. Do 10 silnie padać może też w Kujawsko-Pomorskiem, na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Rośnie bilans zaginionych po błyskawicznej powodzi w Nepalu i Tybecie. Nieznany jest los 2,5 tysiąca osób. Odnaleziono ciała 600. Zaginęło około 750 cudzoziemców. Te liczby mogą się jednak zmieniać, bo w miejscu katastrofy panuje ogromny chaos. Niezwykłe odkrycie na Dolnym Śląsku. Odnaleziono trumny ze szczątkami rodziny Hochbergów, dawnych właścicieli Zamku Książ. Znajdowały się w grobowcu rodziny von Kramsta na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach. Konrad Ernst Maximilian von Hochberg należy do najwybitniejszych postaci w dziejach zamku. To on nadał budowli zachwycające barokowe oblicze, które podziwiamy do dzisiaj. W Radiu Z wiadomości o poranku co pół godziny. Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
10: Raport pogodowy 321. Halo, dzień dobry.
13: Cześć, Tomek z Obrowy Górniczej. Słuchajcie, tak deszcz pada na zewnątrz, że nie da się w ogóle wyjść. Ale ja co zrobiłem? Płaszczyk przeciwdeszczowy, pieska i na spacerek się wybieram w tej chwili do naszego parku.
10: O właśnie, wyjść na spacer trzeba. Pamiętajcie, żeby wziąć ze sobą psa przeciwdeszczowego.
12: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
10: W sumie to pies wystarczy wodoszczelny. 6:32.

0: Tu Radio Z, ale to trzeba mieć ucho. Przecież to jest połączenie, to jest miks dwóch zupełnie różnych piosenek. Upside Down. Diana Ross i Land of Confusion Genesis. I to nazywa się mashup. Coś jak mąż i żona, jak pizza z ananasem. Każde z innej parafii, ale razem grają idealnie. Za 17, 7, za chwilę w Radiu Z fantastyczne wiadomości dla rodziców. I nie chodzi o szkołę. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

Rams w Radiu Z. Za 10 minut siódma. Słuchajcie, rodzice, generacja Z, czyli nasze dorosłe dzieci, robiąc zakupy, coraz mniej ufają influencerom. Zdecydowanie bardziej wolą poradzić się rodziców. To oficjalne dane. Aż wzruszam się, jak to mówię. Zamiast internety, rady od jakiegoś bogatego nieznajomego, telefon do rodziców, no coś pięknego. Rodziców się słuchają. Za chwilę wszyscy będą chodzić w polarkach i maks do godziny 22:00.

już po posiedzeniu w sprawie szefa PKOL-u. I co tam naradzili o tym w wiadomościach o 7:00? To za 6 minut. A po drodze Tayo Cruz.

0: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Od dziś Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu.
1: A jeśli możesz, no to zostań.
0: Magiczne Zakończenie Wakacji zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry!
3: Chcę pić!
4: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
3: Tak, chcę plusz!
4: Już kupuję! To najlepszy wybór
5: na 100%.
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz!
6: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
6: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
0: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
12: Nie teraz!
0: A może właśnie teraz warto posłuchać?
13: Oto historia króla Maciusia I.
0: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
14: Dzieci nie mogą rządzić.
0: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
15: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
0: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
7: Słuchacie Radia Z, to jest sobota, dochodzi godzina 7, czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak.
20: Jest areszt dla szefa PKO. Posiedzenie sądu zakończyło się nad ranem. Decyzja w sprawie Mieszka R. Postępowanie umorzone. Na drogach weekend remontów. Posłuchajcie, gdzie pracować będą drogowcy.
7: Siódma.
20: Jest 3-miesięczny areszt dla Radosława P., potwierdza rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Całą noc sąd w Katowicach rozpatrywał wniosek prokuratury. Posiedzenie zakończyło się nad ranem. Decyzja sądu nie została od razu przekazana mediom. Opuszczający budynek uczestnicy posiedzenia odmawiali dziennikarzom udzielenia jakiejkolwiek informacji. No ale oficjalna wiadomość dosłownie sprzed chwili jest taka, że jest 3-miesięczny areszt dla Radosława P. Sprawca brutalnego zabójstwa na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego nie odpowie przed sądem. Postępowanie wobec Mieszka R. zostało umorzone. Ponad rok temu mężczyzna zabił pracownicę portierni i ranił ochroniarza. Ostatecznie Mieszko R. nie trafi do więzienia, ponieważ był niepoczytalny. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
21: Prokuratura wnioskowała do sądu o umorzenie postępowania i skierowanie Mieszka R. do zamkniętego zakładu psychiatrycznego i jego bezwzględne leczenie. Warszawski sąd się do tego przychylił. Biegli stwierdzili, że w momencie dokonywania zabójstwa był niepoczytalny. Mężczyzna był badany przez kilka tygodni. tygodni. W maju zeszłego roku rzucił się z siekierą na portierkę i zadał jej kilka śmiertelnych ciosów. Kobiecie próbował pomóc pracownik straży UW, który również został ranny i w ciężkim stanie przewieziono go do szpitala.
20: Mieszko R. na razie pozostanie w areszcie, dopóki wyrok się nie uprawomocni. Kraje z Nadbałtyku omawiały wspólną strategię obronną na wypadek ataku Rosji. W Niemczech zebrał się bałtycki szczyt bezpieczeństwa. Co ustalono, wie korespondent Radia Z Wojciech Hernys.
12: W obliczu nasilających się prowokacji i otwartych ataków hybrydowych Niemcy chcą stworzyć wspólnie z sojusznikami, Polską, krajami bałtyckimi i skandynawskimi, grupę szybkiego reagowania, która będzie wykrywać, odstraszać i zwalczać wszelkie próby i przejawy hybrydowej agresji. Powstanie regionalny system bezpieczeństwa wewnętrznego wokół Bałtyku, który połączy zwalczanie dronów z odpieraniem cyberataków i ochroną wrażliwej infrastruktury. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
20: W tym spotkaniu wziął udział także minister spraw wewnętrznych Irlandii, kraj przewodniczy Radzie Unii Europejskiej, co może oznaczać chęć uczynienia z bezpieczeństwa nad Bałtykiem tematu dla całej Europy. Po błyskawicznej powodzi w Nepalu i Tybecie rośnie bilans zaginionych. Nieznany jest los 2,5 tysiąca osób. Odnaleziono ciała 600. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym uruchomił Polski Czerwony Krzyż, mówi Agata Gajos z PCK.
16: Biorąc pod uwagę odległość, jaka nas dzieli, to oczywiście nie będziemy wysyłać żadnych towarów, żadnej wody czy środków higienicznych. Prowadzimy fundusz na ratunek, ponieważ dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio dużo szybciej potrzebującym.
20: A szczegóły zbiórki znajdziecie na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Kierowcy, to ważna wiadomość dla Was. Przed nami weekend remontów w stolicy. Drogowcy będą pracować na Wisłostradzie oraz ulicy Grójeckiej. Naprawiony zostanie też fragment trasy łazienkowskiej uszkodzony po pożarze autobusu. A to wszystko, by zdążyć przed końcem wakacji, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
18: My tak to zaplanowaliśmy, żeby utrudnienia, które wywołują największy paraliż, to żeby odbyły się wakacje. Z Wisłostradą na przykład jest ten problem. Któreś lato z rzędu naprawiamy kolejne fragmenty. No i zawsze gdzieś tam pracę nam przerywa defilada wojskowa.
20: Po wakacjach utrudnień spodziewajcie się jeszcze na Moście Gdańskim czy Moście Siekierkowskim. Bez utrudnień przechodzimy do Krzysztofa Wilanowskiego. Czas na wiadomości sportowe Radia Z.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
24: Nasze siatkarki ciągle są niepokonane na Mistrzostwach Europy. Polki w ostatnim meczu fazy grupowej sprawiły niespodziankę i 3-2 pokonały broniące tytułu Turczynki.
25: Cieszę się, że pokazałyśmy się z dobrej strony, przetrenowałyśmy co mogłyśmy. Plusy takie, że grałyśmy do końca i po prostu grałyśmy swoją grę jak najlepiej potrafimy.
24: Mówiła nasza przyjmująca Paulina Damaskę. Dzięki tej wygranej Polki zajęły pierwsze miejsce w grupie. To znaczy, że w 1/8 finału zagrają z Portugalią, która była czwarta w grupie C. Wygrały siatkarki, wygrali też siatkarze. Biało-czerwoni w swoim pierwszym meczu Memoriału Wagnera w Krakowie pokonali Słoweńców też 3-2. Dzisiaj kolejny mecz Polaków o 17:00 zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, która turniej w Krakowie zaczęła od porażki 0-3 z Francuzami. A teraz tenis. Nie będziemy mieć kolejnej reprezentantki w singlu US Open. Martyna Kubka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji. Polka przegrała w 2 setach z Rosjanką Krystyną Liutową. W Nowym Jorku zobaczymy za to Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. US Open startuje już jutro.
23: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl. Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
26: Dzisiaj na ryby najlepiej na Suwalszczyźnie. Dostałem cynk od Grzegorza, że słońce świeci, że nie ma deszczu i ryby też nie biorą. Prognozy są takie, że do południa można na Suwalszczyźnie spokojnie łowić, później będzie deszcz. Pewnie zacznie brać dopiero właśnie jak się zachmurzy, nie? Pogoda się zmienia. Dziś wieje, deszcz i burze.
23: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
27: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
26: 6:07, Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo ponownie. To jest sobota, najlepsza sobota, bo przed niedzielą handlową. Czyli dzisiaj to nie trzeba nawet iść na zakupy, jak się nie chce.

takiego, takiego jak mrozu też nie ma. Tu Radio Z, 12 minut po godzinie 7 rano. Za godzinę sprawdzimy, jak Polacy ubierają dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego, a za chwilę pomysł, no, petycja jest nawet, na lekcje po nowemu. I to po krótszemu.

jak lof. Rockset w Radiu Z, 19 minut po 7. Dzień dobry bardzo. Rodzice, budźcie dzieciaki. Lekcje krótsze o 10 minut. Pomysł trafił do Ministerstwa Edukacji. Petycja zakłada skrócenie lekcji z 45 do 35 minut. Ministerstwo rozpatrzyć musi to do 29 września. A więc sprawa jest rozwojowa, ale patrzcie, gdyby lekcja trwała 35 minut, tak jak spóźnić się na pierwsze 15 i zwolnić z ostatnich 15 minut, to i tak każdy będzie miał swoje 5 minut, jeśli dobrze liczę. To chyba dobrze.

0: To jest deszczowy weekend, chociaż Grzesiek mówił, że na Suwalszczyźnie piękna pogoda, przy czym ryby nie biorą. Odbieram telefon z Gliwic. 321-321-321, halo?
1: U nas pada, ale ryby biorą. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. To do Gliwic może jednak.

0: tylko miłość. Morandi w Radiu Z. Tymczasem Finlandia ostrzega i prosi o pomoc Szwecję. Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to o Lewiatanie tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
15: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
19: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
20: Carrefour w sumie najlepszy jest.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
21: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
24: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
25: Weź Ibuprom Zatoki.
23: Ibuprom Zatoki?
25: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
23: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
26: Witaj szkoło na wesoło! Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
27: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
0: Tu Radio Z, jest 7:30 w sobotę. To czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak. Prosimy.
1: Finlandia ostrzega. Minister obrony tego kraju alarmuje przed spodziewaną aktywnością wywiadu Rosji. Jak powiedział polityk, jesienią musimy być szczególnie ostrożni, dlatego wystąpiliśmy do Szwecji o militarne wsparcie na morzu i w powietrzu. W grę wchodzą myśliwce, korweta i w razie potrzeby jednostki lądowe. Właściciel Facebooka i Instagrama wprowadzi dodatkową ochronę w Polsce, by wyłapywać internetowych oszustów. Reklamy mają być weryfikowane, pomogą w tym zaawansowane modele sztucznej inteligencji. To odpowiedź na wniosek wicepremiera i ministra cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski chce miliarda złotych kary dla Mety za brak kontroli nad publikowanymi treściami. Sprawa dotyczy reklam, które zawierają fałszywe wizerunki znanych osób, w tym celebrytów, polityków czy przedsiębiorców. Takiego zabiegu jeszcze na świecie nie było. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono operację mózgu w asyście sztucznej inteligencji. Polegała na usunięciu łagodnego, ale niekorzystnie usytuowanego guza przysadki mózgowej. Operacja się udała, pacjent już w pełni wyzdrowiał. Rekordowe upały we Włoszech. Na Sardynii termometry pokazały około 46 stopni. Nocą temperatury przekraczają 30. Dziś mogą tam paść kolejne rekordy. A u nas zupełnie inna aura. Prognoza pogody już za chwilę. Posłuchajcie.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A jak, u nas deszczowa sobota, ale nie wszędzie, bo na przykład we Wrocławiu to wygląda, jakby już się wypadało i do południa powinno rozpogodzić się już praktycznie na całym zachodzie Polski. Później ewentualnie jakiś tam przelotny deszcz, trochę wieje z zachodu. Uwaga, Pomorze, Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, Łódzkie, Lubelszczyzna. Ostrzeżenia burzowe są. Radio Z.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
0: 7:32, dzień dobry, bardzo, sobota jest.

i Go For Money. Ostatnie dni lata, ale dokładnie ostatnie 24 dni lata. Upały w tym roku w Europie rekordowe. Za chwilę w Radiu Z powiem, co się z tego upału we Francji urodziło. Ale 21 przed 8 zaśpiewa nam Nie doszła olimpijka. Jako nastolatka zrezygnowała ze sportu.

0: jako nastolatka, bo zajęła dopiero drugie miejsce na ważnych zawodach. Zaczęła śpiewać i wyszło ekstra. Za 17 minut ma Sonic w Radiu Z, a we Francji rekordowe upały stworzyły warunki, jak w Afryce wykluły się tam krokodyle nilowe. Kurka blaszka. Lepiej niech Francuzom urodzą się oprócz krokodyli nilowych także jakoś szybko antylopy, zebry i gnu, bo krokodyle nilowe, maluszki teraz, ale zaraz będą miały 5 metrów. Czy na bagietkach długo nie pojadą?
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Media Expert.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
14: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
13: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
19: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
20: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
21: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Uwielbiam gościa bez odwzajemnienia. Sztuczna inteligencja mówi, że to ukryte zaburzenie. Za chwilę ósma. Wiadomości Radia Z oparte na ludziach.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Teraz już każda para, która zawarła ślub za granicą, może z dokumentami zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać odpis Krajowego Aktu Małżeństwa.
3: Urzędnicy, którzy nie chcą dokonywać transkrypcji, łamią prawo.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to o Lewiatanie tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Dzień dobry, ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
6: Tak, chcę plusz.
4: Już kupuję, to najlepszy wybór.
5: Na 100%.
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz.
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
7: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
3: iRobot, inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
11: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest sobota, 29 sierpnia, już prawie 8. To czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak.
21: 3 miesiące aresztu dla szefa PKOL. Radosław P. czuje się niewinny. Kończą się wakacje, rozpoczynają powroty. Uważajcie na drogach. Metamorfoza Starego Miasta w Lublinie. Zmieniają się skwery i zabytki.
20: Ósma.
21: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P. Posiedzenie aresztowe trwało całą noc. Szef PKOL, wprowadzany do gmachu sądu, powiedział, że czuje się niewinny. Wcześniej usłyszał 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Czego dotyczą? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
22: Według śledczych Radosław P. w zamian za luksusowy zegarek od szefa Zonda Krypto podjął się specjalnej misji.
23: To było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec giełdy Zonda Krypto.
22: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej. Drugi zarzut dotyczy nakłaniania do wypłaty mu pieniędzy z giełdy, kiedy było już wiadomo, że Zonda Krypto upadnie. Według śledczych naraziło to na straty innych inwestorów. Jan Kielak, Radio Z.
21: Radosław P. podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia. Polska przećwiczy reagowanie na sygnały alarmowe. Trening dziś i jutro w ponad 1000 miejsc w całym kraju. Pod okiem służb będziemy mogli nauczyć się weryfikować informacje i podejmować właściwe działania pod presją czasu w sytuacji zagrożenia. To dzisiaj, a niebawem na naszych telefonach ma pojawiać się alert informujący o ewentualnym zagrożeniu w okolicy. MSWiA zapowiada, że w ciągu kilku miesięcy powstanie specjalna aplikacja wzorowana na systemie działającym na Ukrainie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
0: Jesteśmy po spotkaniach z operatorami komórkowymi. Tutaj jest wola stworzenia wspólnej aplikacji, natomiast pamiętajmy, że również operatorzy muszą przede wszystkim przygotować się pod kątem infrastruktury, pod kątem finansowym, logistycznym.
21: Wiadomości będą odbierały wszystkie telefony znajdujące się w zasięgu danej anteny. Ostrzeżenie ma pojawiać się na ekranie bez względu na obciążenie sieci. Przed nami weekend powrotów z wakacji. Na drogach pojawi się więcej policjantów. Trasy będą patrolować grupy Speed. Po rozmowie ze służbami jest reporter Radia Z Michał Dzienyński, który pytał, kiedy spodziewać się największego ruchu.
2: Według policji prawdopodobnie niedzielne popołudnie to będzie kumulacja powrotów. Uważajmy nie tylko na ekspresówkach czy autostradach, ale wyjeżdżając z popularnych kurortów. W naszym regionie drogi są wymagające, mówi Radiu Z Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
16: Już jak wchodzimy na te nasze tutaj tereny, te drogi są węższe, skrajnie gdzieś są drzewa, są kręte.
2: Niezmiennie jest siódemka i siódemka, czyli Zakopianka, a jedynka, góry, morze, ale także Mierzeja Halska. To niemal na bank najbardziej zakorkowane trasy.
21: Policja przypomina, by robić przerwy w czasie jazdy. Przyspieszają prace nad przebudową Starego Miasta w Lublinie. Lubelski ratusz ogłosił właśnie przetargi na inwestycje, które obejmą remonty śródmiejskich skwerów, ulic i zabytków. Metamorfozę przejdzie plac po farze, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
19: Taką dużą zmianą będzie pojawienie się zieleni w okolicach Trybunału Koronnego. Jeśli chodzi o sam Trybunał, będzie objęty innymi projektami. Obejmie nie tylko sam wygląd Trybunału z zewnątrz, czyli remont elewacji, ale również renowacja istniejących polichromii.
21: Całość pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych. Prace ruszą jesienią, a zakończą się za 2 lata. W Radiu Z już teraz wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski, posłuchajmy.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
26: Ruszyła 6. kolejka piłkarskiej ekstraklasy, a w niej Legia pożegnała Artura Jędrzejczyka. Jędrzejczyk wyprowadził Legię jako kapitan na mecz ze Śląskiem. Po 2 minutach został zmieniony, a piłkarze zrobili dla niego szpaler. Legia ten mecz zremisowała 1-1. Śląsk po bramce Piotra Samca-Talara prowadził do 94 minuty, ale właśnie wtedy wyrównał Rafał Adamski. W Płocku Wisła 0-2 przegrała z Koroną. Gole dla Kielczan strzelili Morgan Fassbender i Mariusz Stępiński.
27: Teren w Płocku był jakiś taki dla nas mało fartowny ostatnio. Dzisiaj się to przełamało. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zagrać 3 punkty i to myślę było widać, bo chcieliśmy zdobyć pierwszą bramkę, drugą, jeśli by się nadarzyła okazja.
26: Mówił trener Korony Jacek Zieliński, a w Anglii pierwsze w tym sezonie Premier League gole strzelił Erling Haaland. To w drugiej kolejce. Norweski snajper dwukrotnie trafił do siatki. Jego Manchester City 4-1 pokonał Crystal Palace.
25: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
28: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
29: No nie wiem jak wy, ale ja na sam początek nowego roku szkolnego to biorę wolne. Jednak taki specjalny czas, raz w roku, tym bardziej po deszczowej końcówce wakacji. Dzieci zaprowadzimy do szkół i widzimy się w lesie, na grzybach. Chmura deszczowa, wielka jak Polska, długa. Na zachodzie była w nocy, teraz jest w centrum, idzie na wschód, a po deszczu nawet 26 stopni. No idealnie. Nie dla grzybów.
28: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Radio Z
24: i już. Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
29: 5 minut po 8.

0: To jest gwiazda koncertu Przebój Lata Radia Z i Polsatu.
1: Jesteś zawsze obok, nawet gdy

Nowy wokalista Queen, to znaczy nowe. Pierwsze koncerty z legendami zagrali 14 lat temu w Kijowie. Adam Lampert w Radiu Z. 15,5 minuty po 8. Michał Adamski, cześć ponownie. Dzień dobry bardzo w ostatnią sobotę wakacji. W ten weekend, no, w domach polskich długo odkładana rozmowa. Młodsi mówią, nie chcę, nie muszę. Rodzice mówią, tradycja, to musi być. W co ubrać się na rozpoczęcie nowego roku szkolnego? Co myślą o tym Polacy? To za chwilę. Tymczasem jeszcze jedna dziś o poranku pani, która za młodu uprawiała raczej sport, a więc do szkoły chodziła w dresie. Chapel Run w Radiu Z.

0: about you now.
1: Sugar Babes. 8:22 na zegarze. Tu Radio Z. Otwieram dyskusję. Jak ubrać dziecko na rozpoczęcie nowego roku szkolnego? Czy normalnie? Tradycyjnie? Czy może jednak jakoś fikuśnie, inaczej? W Radiu Z pytamy o to rodziców.
2: Klasycznie, ponieważ to tak było od zawsze. Na szczęście teraz nie ma fartuszków, więc wypadałoby raz do roku na zakończenie i na początek roku szkolnego mieć czarno-biały strój.
3: Jak chcą? Uważam, że dzieci mogą wybierać, jak ubierać się.
4: Stanowczo biało-czarno.
5: Oczywiście, że klasycznie. No tak, biała koszula, to nie jest garnitur, ale to już jak to lubi, nie? Jak dziecko lubi, jak na siłę to nie, ale jeśli jest to, powiedzmy, że lubi się ładnie ubierać, to elegancko.
4: Ja jestem za klasyką. Uważam, że rozpoczęcie roku szkolnego to trochę taki bardziej uroczysty dzień, więc biała koszula, ciemne spodnie czy ciemna spódniczka są jak najbardziej na miejscu.
1: Także tak, klasycznie kontra jak chcą, 4:1. No niestety. Radio Z i już. Musicie się zgodzić.
6: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
7: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Eagle Eye Cherry. W listopadzie zagra koncert w Polsce, w Stodole w Warszawie. Tu Radio Z, 20 minut przed 9. Norberta Bieńkowskiego złapałem przed wyjazdem na magiczne zakończenie wakacji do Kielc. Dziś kabarety, jutro przebój lata Radia Z i Polsatu. A jak tam spakowany, już gotowy?
1: No oczywiście, że tak, walizkę mam już wypchaną.
0: Ale nie pieniędzmi, nie tym razem, nie? No właśnie, słuchaj, bo dzisiaj rozmawiamy o tym na nowy rok szkolny, nie? Czy dzieci puścić w białej koszuli, czarnych spodniach, czy można jednak nietypowo, to posłuchaj sobie w ogóle.
2: Klasycznie. Jak chcą? Stanowczo biało-czarno.
3: Biała koszula, to nie jest garnitur, ale to już jak to lubi, nie?
2: Ja jestem za klasyką. Biała koszula, ciemne spodnie.
0: No i teraz ty powiedz, jak idziesz reprezentować nas w telewizji, to co ty się ubierzesz, no?
1: Trochę się wstydzę, ale będę miał białe spodnie.
0: A koszula?
1: Nie.
0: Nie będzie koszuli?
1: Teraz się odchodzi od koszul podobno.
0: Czyli jakby zapytać twoich rodziców, to ty jesteś tym dzieckiem, co jednak lubi się wystroić, tak?
1: Tak. Moja mama zawsze dbała o to, żebym był ładnie ubrany na rozpoczęcie roku szkolnego, jak nie zobaczy telewizji, powie. Cała ta nauka jak krew jak...
0: O nie, no dobra, ale w takim układzie reprezentuj nas godnie w Kielcach, tylko niech ketchup na te białe spodnie nie kapnie, dobra?
1: Uznam to za życzenie, żeby mi dobrze poszło, dziękuję.
0: No pa.
4: Reklama.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
12: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
13: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
9: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
9: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
9: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
8: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
15: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
21: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer jeden.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: autorów przeboju Lata Radia Z i Polsatu. No ale czy tak będzie, okaże się dopiero jutro. W Kielcach Metzner w Radiu Z. Gdzie dziś burze, jak bardzo niebezpieczne najnowsze ustalenia dziennikarza śledczego Radia Z w sprawie afery Zonda Krypto. Między innymi o tym w wiadomościach o 9:00 za moment. A potem powiem wam, jak wygląda tanie tankowanie w Watykanie. Radio Z.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Od dziś Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. A jeśli możesz, no to zostań. Magiczne Zakończenie Wakacji zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
15: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
17: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, to jest sobota, dochodzi dziewiąta. O tej porze wiadomości ma Idalia Tomczak.
18: Nagrania z politykami PiS, nowe wiadomości w sprawie kryptoafery. Przed nami trening reagowania na sytuacje kryzysowe, uczy się cały kraj. To będzie burzowa sobota, synoptycy ostrzegają dużą część Polski.
0: 9.
18: W aferze związanej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto mogą pojawić się nagrania, na których występują czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, ustalił dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Z naszych informacji wynika, że materiały prawdopodobnie są już w prokuraturze.
19: Jak przekazują nasi informatorzy, prokuratura krajowa w Katowicach prowadząca śledztwo w sprawie upadłej giełdy kryptowalut może być w posiadaniu nagrań, na których mają pojawiać się wpływowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nagrania mają pochodzić od Przemysława Krala, prezesa Zonda Krypto. Na taśmach nielegalnie zarejestrowano spotkanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. z jednym z prominentnych polityków PiS z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Kolejnym nagranym rozmówcą ma być znany polityk Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, a uczestnikiem następnej rozmowy osoba zbliżona do Pałacu Prezydenckiego. Wszystkie te rozmowy dotyczą giełdy Zonda Krypto, mówią nasi informatorzy.
18: Informatorzy nie zdradzają natomiast, kto jest autorem tych nagrań. Z ustaleń Radia Z wynika też, że w najbliższych dniach posłowie PiS złożą wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej, która miałaby zająć się wyjaśnieniem afery Zonda Krypto. O powołanie komisji już zaapelował lider Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki. Cała Polska przećwiczy, co robić w sytuacji zagrożenia. Przed nami krajowy trening reagowania. Specjaliści odpowiedzą na najważniejsze pytania dotyczące bezpieczeństwa w kryzysie. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jakie dokładnie zagadnienia będą omawiane?
20: Na przykład rozpoznawanie sygnałów alarmowych, zasady bezpiecznej ewakuacji, a także kwestie tego, co zabrać ze sobą, kiedy już do niej dojdzie, mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
21: Ona może być na bardzo krótko, może być na dłuższy czas, ale warto, aby mieć taki plecak ewakuacyjny. No, musi być dostosowany do własnych potrzeb, ale są takie rzeczy, które są niezbędne.
20: Kolejnym zagadnieniem będzie czerpanie wiedzy z wiarygodnych źródeł i rozpoznawanie dezinformacji, która często towarzyszy sytuacjom zagrożenia. Jan Kielak, Radio Z.
18: Punkty szkoleniowe będą dziś działać w całej Polsce, w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach ochotniczych straży pożarnych. Z godziny na godzinę rośnie liczba ofiar środowej powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie. Odnaleziono ciała ponad 620 osób, zaginęło około 2,5 tysiąca. Pod presją świata władze w Katmandu zgodziły się na udział zagranicznych ratowników w akcji poszukiwawczej. Nie wiadomo, jak naprawdę wygląda sytuacja w kontrolowanym przez Chiny Tybecie. Jest to miejsce niedostępne dla dziennikarzy, a w internecie blokowane są nagrania świadków tragedii. Przed nami burzowa sobota. Synoptycy ostrzegają większą część kraju. Żółte alerty na południu, w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Poza burzami spodziewać możemy się też silnego deszczu i mocnego wiatru. Będzie też chłodniej. Front burzowy od wczoraj przemieszcza się przez całą Polskę. Najniebezpieczniej będzie dziś na wschodzie kraju, mówi Radiu Z Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
22: Tam będzie najwięcej burz i opadów. Opady towarzyszące burzom będą miejscami ulewne, lokalnie niewykluczony grad, a porywy wiatru podczas burz nawet do około 80 km na godzinę.
18: Jutro nieco spokojniej i więcej przejaśnień, a szczegóły prognozy w Radiu Z już teraz posłuchajcie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Gdzie ile popada, mówiła Idalia przed chwilą razem z panem synoptykiem, to ja może dodam, gdzie ile na termometrach. Oj, będą grzyby, będą, bo ciepło będzie. W Olsztynie 20 maksymalnie, w Bydgoszczy 22, w Warszawie 23, w Kielcach 24 stopnie, tak samo jak w Szczecinie i w Opolu do 24, w Krakowie i Rzeszowie najwięcej, 26 stopni. Nocą nie mniej niż 10.
23: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
3: To jak 10 stopni nocą, to nawet na biwak można byłoby skoczyć, gdyby nie te burze i wiatr i nowy rok szkolny. Ace of Base w Radiu Z.

One Republic w Radiu Z. 9:15 na zegarze. Ciekawa sytuacja w państwie. Paliwo w Watykanie jest tańsze niż w całych Włoszech, bo w Watykanie podatki są niższe. Z tego, co wiem, już ruszyły pielgrzymki do Watykanu, ale to nie dla każdego. Z tańszego tankowania mogą korzystać tylko wybrani. Pracownicy Stolicy Apostolskiej, duchowni oraz zakonnicy, czyli bracia i ojcowie, siostry i matki. No, jest 7 stacji w Watykanie, to najtańsze 7 stacji we Włoszech, ale no, trzeba udowodnić dzieckiem, albo ojcem, albo koloratką. Bo nie uwierzą, jak nie zobaczą.

0: Fotograf, ale w remiksie Felix Jena w Radiu Z, 22,5 minuty po 9. Udowodniliśmy dzisiaj w Radiu Z, biała koszula, czarne spodnie czy spódniczka to najlepszy strój na nowy rok szkolny ciągle. A my mamy dla was konkurs. Wesoła szkoła w Radiu Z. 1000 zł na zakupy w Media Expert do zdobycia. Wejdźcie na radioz.pl, wybierzcie urządzenie dla siebie, smartfon, tablet czy co tam trzeba do szkoły, prostownicę do włosów na przykład, i opowiedzcie zabawną sytuację z waszej szkoły. Od poniedziałku w Radiu Z dzwonimy, wspominamy, nagradzamy.
1: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do

0: 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta. Cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od czwartku do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 5 plus 7 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 12 artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

Łet, łet. W skrócie www. Bo łet się pisze przez w. Za 20 minut będzie godzina 10, tu Radio Z. Słuchajcie, ciekawe badanie na temat wydatków Polaków. Z tego najnowszego wynika, że nasze domowe budżety najbardziej obciążają żywność i artykuły codziennego użytku. Czyli najwięcej wydajemy na jedzenie i papier toaletowy. Czyli, żeby zaoszczędzić, to trzeba na obiad do rodziców albo do dziadków. No i zostać jeszcze na dłużej.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
4: Już jesteśmy!
3: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
9: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
9: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
8: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
20: Po reklamie.

Up, Kasia Wilk w Radiu Z. Na ten weekend gorący pod względem PKOL-u. Afera zonda krypto. Minister sportu teraz wzywa zarząd PKOL. Szczegóły za chwilę w wiadomościach o 10:00.

0: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi, złoty 99 przy zakupie 3, a od soboty banany, kilogram, złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
9: No.
10: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
17: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
18: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
19: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
15: To już prawie 10:00 w Radiu Z. Czas na wiadomości w studiu Idalia Tomczak. Słuchamy.
7: Minister sportu z wezwaniem do zarządu PKOL, szef komitetu aresztowany. Islandia decyduje, czy wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Wieczorem trzymamy kciuki za żużlowców. Dziś walka na narodowym.
15: 10:00.
9: Jest reakcja ministra sportu na 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jakub Rutnicki na X-ie pisze: teraz czas na szybkie i stanowcze działania środowiska sportowego. Wzywam zarząd PKOL do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych i odbudowy zaufania do komitetu. Szef PKOL Radosław P. spędzi w areszcie 3 miesiące. Został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Usłyszał 2 zarzuty: płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli kryptogiełdy w związku z grożącą niewypłacalnością. Reporter Radia Z Szymon Kastelik zajmuje się sprawą. Szymonie, dlaczego prokuratura wnioskowała o areszt?
20: Ryzyko matactwa, utrudniania śledztwa i grożąca surowa kara do 8 lat więzienia to główne powody aresztu dla Radosława P., o których informowała Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
21: Poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia czynów.
20: Radosław P. złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Przy doprowadzeniu do prokuratury mówił, że to on jest ofiarą i sugerował polityczny charakter sprawy. Szymon Kastelik, Radio Z.
9: Podczas przeszukania śledczy zabezpieczyli luksusowy zegarek i gotówkę. Handel lokalną żywnością może być łatwiejszy. Chce tego Ministerstwo Rolnictwa. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia, które ma ułatwić sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego. Zakłada możliwość sprzedaży jajek, miodu, mleka, przetworów rybnych czy zwierzęcych w promieniu 100 km od miejsca produkcji, tłumaczy minister Stefan Krajewski.
22: To kwestia zapisów zmian ustawowych, tak żebyśmy jeszcze bardziej mogli postawić na taką sprzedaż bezpośrednio. Rozwijają się w ostatnim czasie różnego rodzaju automaty do sprzedaży. Warzywomaty, ziemniakomaty, jabłkomaty, jajkomaty, chlebomaty. Różne urządzenia, które dają też możliwość takiej sprzedaży bezpośredniej.
9: Zmiany w prawie przewidują też zmniejszenie biurokracji. To ważny dzień na Islandii. Kraj decyduje w referendum, czy wznowić negocjacje o wejściu do Unii Europejskiej. Wstrzymane były od ponad dekady. W tym czasie zmienił się rząd na bardziej proeuropejski, a sytuacja geopolityczna stała się trudniejsza. Sondaże są wyrównane, by wysokie koszty życia mogą być ważniejsze, mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatr islandzki poseł polskiego pochodzenia Paweł Bartoszek.
23: Sprawa może potoczyć obie strony i każdy głos jest ważny.
24: A co może być decydujące? Jaki temat?
23: Sprawy ekonomiczne są też oczywiście bardzo ważne. Islandia, powiedzmy, historycznie zmaga się z wysoką inflacją, także po prostu wiele osób twierdzi, że jest to dobry moment, żeby uzyskać więcej informacji na temat tego, na czym członkostwo Unii Europejskiej polega.
9: Jeśli referendum będzie na tak, Islandia rozpocznie negocjacje z Brukselą o tym, na jakich zasadach mogłaby dołączyć do wspólnoty. Żużel wraca na Stadion Narodowy. Polacy będą walczyć o drużynowy Puchar Świata. Cel jest jeszcze jeden – przełamać klątwę. Na linii Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, o co chodzi?
25: Biało-czerwoni będą walczyć o przełamanie niemocy na Narodowym. W żadnej z 9 rozegranych tam rund Speedway Grand Prix nie wygrał Polak. Okazja do przełamania tej klątwy jest jednak idealna, bo w Warszawie nasi powalczą w zawodach, w których są specjalistami. Aż 9 z 18 edycji drużynowego Pucharu Świata padło łupem żużlowców z Nadwisły. Jeśli dołożą kolejny triumf, to będą pierwszym zespołem, który wygrał ten puchar 4 razy z rzędu. Trzeba tylko, albo aż, przełamać się na Narodowym.
9: Za żużlowców trzymamy kciuki od 19. Dzisiaj prosto z Narodowego będziemy dla Was nadawać wieczorne wiadomości sportowe Radia Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Ładna pogoda, aczkolwiek coś mi się wydaje, że Michałowi Korościelowi to się nie podoba za bardzo.
27: Wiesz co, ja muszę wymienić wycieraczki w samochodzie, bo jechałem tutaj do radia. No. Padało, jak nie wiem, te wycieraczki mi tak rozmazywały. Ja ledwo widziałem. Całe szczęście jestem świetnym kierowcą i sobie poradziłem. Czy
26: jakby nie z zamkniętymi oczami. Nie, no to wymienijmy, no.
27: Wymienimy, nie?
26: Słuchaj, to może ja ci pożyczę moją lewą.
27: Aha.
26: Dobra? I dobra. Na jednej ja dojadę, na drugiej ty.
27: To jest przyjaźń.
28: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
26: Bo płynu do spryskiwaczy to nie trzeba, nie?
27: Nie, zupełnie nie
26: trzeba. Pryska samo.
27: A powiem ci, że ja jeszcze mam zimowy, z tamtej zimy. Ja nie wiem, czy się nie przeterminował, ale płyn do spryskiwaczy chyba się nie przeterminuje tak szybko, nie?
26: Nie wiem, a w ogóle działa latem?
27: No właśnie.
26: No właśnie.
27: I czy to jest legalne? Czy jak policja cię łapie i mówi, a dlaczego pan ma zimowy, a jest czerwiec?
26: A no.
27: I mandacik za przekroczenie piękności.
26: Michał Korościel, ja tylko panu policjantowi. Tu przy Czerskiej jest w tej chwili do 15.
27: Będę tu do 15, nigdzie się nie ruszam. Zapraszam serdecznie. Survivor, Eye of the Tiger. Michał Adamski ucieka.
26: Tak
27: do dzieci, do żony. Trzymaj się.
26: Michał Białym jeździ samochodem jak coś. Pa!

Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu Z. 15 minut po godzinie 10. Dzisiaj, proszę Państwa, jest 29 dzień sierpnia. Już nie chcę mówić, że ostatni weekend wakacji, bo pewnie już usłyszeliście, to już nie będę Wam przypominał. Powiem Wam tylko, że każdy dzień ma swoje przysłowie w kalendarzu i przysłowie na dziś to jest takie: dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych. Chodzi chyba o to, że jak dużo grzybów jest teraz w sierpniu, to później będą straszne zawieje śniegowe. Także nie wiem, czy powinniśmy się cieszyć, że jest dużo grzybów, przy założeniu, że jest oczywiście. Grzybiarzy pozdrawiam serdecznie, chociaż ci prawdziwi grzybiarze to oni już wracają z lasu, bo oni tam idą o 4 rano. Potem się poznaje prawdziwego grzybiarza, że o 10 rano to on już wraca z grzybów, a nie dopiero się ubiera. Avicii i Hey Brother to będzie teraz w Radiu Z.

0: Tym także chyba wszystko poszło dobrze. Damiano Dawid i Zombie Lady to będzie za moment w Radiu Z.
1: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.

Ale ładna piosenka, co? Jedna z najładniejszych piosenek o miłości. Kiedyś u mojego kolegi to była piosenka do ich pierwszego tańca na weselu. To było z 15 lat temu, a do tej pory są małżeństwa.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics w Radiu Z. Za 21 minut będzie godzina 11. Przed chwilą mówiłem, że jest przysłowie na dziś. Nie pamiętam już dokładnie przysłowie, ale chodzi w każdym razie o to, że jak pod koniec sierpnia jest dużo grzybów, to później są zawieje zimą. W dużym skrócie, jak jest dużo grzybów pod koniec wakacji, to zima jest strasznie ostra. Strasznie ostra. I tutaj słuchacze teraz dzwonią, grzybiarze, żeby poinformować, czy będą te grzyby, czy nie będzie tych grzybów, czy są już, czy nie ma.
1: A dzień dobry, panie prowadzący. Ja mam do pana taką informację, mianowicie wróciłam właśnie z lasu z grzybków z Małopolski, ponieważ padało w nocy. No i niestety, nie ma w ogóle grzybów, nie ma nic. Susza w lesie, więc na to wychodzi, że ani grzybów w sierpniu, ani zimy w zimie nie będzie. Pozdrawiam, Wiola.
0: No chyba tak, no przysłowia są mądrością narodu, więc skoro to przysłowie też jest mądrością narodu, to wychodzi na to, że zima będzie łagodna. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Cieszyć się można na pewno z następnej piosenki, która będzie w Radiu Z, Loreen i Tattoo. To już za moment. Radio Z
2: i już. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Chcę rzucić palenia.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
10: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
14: Stokrotka.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 2, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
19: Nowy
4: rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Fire, Alan Walker w Radio Z za 5 minut, 11 za chwilę będą wiadomości.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Od dziś Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Magiczne Zakończenie Wakacji zaprasza Radio Z.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Bo z Media Expert dalej masz.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
16: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
17: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
18: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
19: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 11. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Idalia Tomczak.
20: cyfrowy gigant odpowiada Polsce, będzie dodatkowa ochrona w mediach społecznościowych. Można już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły z firmy My Doctor. Święto muzyki w Warszawie, trwa festiwal Chopin i jego Europa.
0: Jedenasta.
20: Na początek jednak dramatyczne wiadomości z Ukrainy. Co najmniej 27 osób zginęło w nocy w rosyjskim ataku na obwód kijowski. 42 osoby zostały ranne, w tym czworo dzieci. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a także likwidowanie skutków ostrzału oraz eksplozji i pożaru, do których doszło na skutek uderzenia. Jak informują lokalne media, trwa trzecia doba nalotów na Kijów. Płoną okolice stolicy i tereny wokół miasta. A w Polsce trwa krajowy trening reagowania. W ponad 1000 punktów w całej Polsce służby spotykają się z mieszkańcami i uczą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak po rozmowie ze strażakami. Adamie, czego można się dowiedzieć podczas treningu?
21: Przede wszystkim tego, jak rozpoznać sygnały alarmowe i jak odpowiednio zareagować na zagrożenie. I tu chodzi o wojnę, ale także o klęski żywiołowe, mówi Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
22: Ciągle w głowie mamy powódź sprzed 2 lat, która dokonała ogromnego spustoszenia, jak kosztowało życie ludzkie, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby sobie też ustrukturyzować wiedzę w tym zakresie, co zrobić, gdy usłyszymy sygnał o zagrożeniu, że to niekoniecznie musi być napad z powietrza.
21: Podczas treningu dowiemy się także, co powinno znaleźć się w plecaku bezpieczeństwa i gdzie najlepiej go trzymać w mieszkaniu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
20: Trening reagowania jest darmowy. Adresy miejsc, w których prowadzone są ćwiczenia, znajdziecie na stronach waszych urzędów wojewódzkich i gminnych. Szybka odpowiedź amerykańskiego giganta cyfrowego Meta na działania polskiego wicepremiera i ministra cyfryzacji. Właściciel Instagrama i Facebooka zapewnia, że będzie robił wszystko, by usuwać reklamy wykorzystujące wizerunek znanych osób bez ich wiedzy. Na linii reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, skąd tak błyskawiczna reakcja?
23: Odpowiedź padła tuż po tym, jak minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o obłożenie Mety karą przekraczającą 1 000 000 000 zł. Obietnica szybkiego usuwania ponad 90% reklam, których celem było wyłudzanie pieniędzy od użytkowników, cieszy Krzysztofa Gawkowskiego, ale nie zamierza on wycofać wniosku o potężną grzywnę.
24: Ja nie mam zaufania do Mety i nie wierzę, że wszystko, co mówią, będzie zrobione, ale chcę ufać, że tak może być, dlatego będę się temu przyglądał.
23: Presja ma sens, komentuje całą sprawę Gawkowski i zapowiada kolejne działania dotyczące także innych mediów społecznościowych.
20: Zdaniem ministra cyfryzacji, wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny wspólnie wymusić na globalnych platformach wprowadzenie zmian w algorytmach, tak by chronić dzieci przed uzależnieniem cyfrowym oraz ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych oszustom. Złodzieje w sieci także aktywni. Można już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły z firmy My Doctor. Informacje znajdziecie na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl. Można się na nią zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, e-dowodu lub profilu zaufanego. W wyniku cyberataku zostały przejęte dane 19 milionów Polaków. Światowej klasy pianiści w Warszawie trwa 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Jednym z najważniejszych wydarzeń był występ Erika Lu, zwycięzcy ostatniego konkursu chopinowskiego. Festiwal nie ma już problemu z zapraszaniem artystów najwyższej klasy, mówi jego twórca Stanisław Leszczyński.
25: Natomiast wciąż jeszcze istnieje właśnie to, co mają zagrać. Też już właściwie wszyscy pogodzili się z warunkiem wykonywania muzyki polskiej. No Chopin jest oczywisty.
20: Do 6 września codziennie koncerty odbywają się w sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Kolejne wiadomości Radia Z w samo południe. Zaprasza Ola Wojciechowska.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Pada i będzie dzisiaj padać, ale temperatury będą coraz wyższe w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj. Najcieplejszy moment dnia to około 14-15. No to właśnie wtedy w Rzeszowie, w Krakowie po 25 stopni nawet. Trochę chłodniej będzie w Olsztynie i w Suwałkach koło 17-18. Popadać to może właściwie wszędzie.
26: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
27: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: 4 minuty po 11. Michał Korościel, kłaniam się. 29 sierpnia, ostatnia sobota wakacji. Proszę korzystać, ileż się da. Piosenka taka niespieszna. Teraz Nelly Furtado, Say It Right.

Angel i Lionel Richie. 14 minut po godzinie 11. Mam nadzieję, że ostatnia sobota wakacji upływa wam tak, jak sobie wymarzyliście. Nie wszystkim tak upływa. Kierowcom, niektórym na pewno upływa trochę gorzej. Żubry urządziły kierowcom przymusowy postój. Stado zwierząt wyszło na drogę między Drezdenkiem a Dobiegniewem. To jest województwo lubuskie i całkowicie zablokowało przejazd. Kierowcy zachowali spokój, zostali w samochodach i cierpliwie czekali, aż zwierzęta ruszą dalej. Po pewnym czasie żubry zeszły z zebry, to znaczy z jezdni, i wróciły do lasu. Cierpliwość popłaca, proszę państwa. Michael Patrick Kelly teraz będzie śpiewał Throwback.

0: Jej, Pink w Radiu Z, 21 minut po godzinie 11. To już dzisiaj, proszę Państwa, za 7,5 godziny mniej więcej finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu. To będzie na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Stadion wypełniony. Ten żużel to taki trochę nasz sport narodowy. Tych mniejszych miast, średnich miast, tam jest najważniejsze, a dzisiaj będzie w Warszawie. Polska broni tytułu, będą rywalizować z Anglikami, Duńczykami i Australijczykami. Duńczycy i Australijczycy mogą być naprawdę groźni, no ale my mamy w składzie sześciokrotnego indywidualnego mistrza świata na żużlu Bartosza Zmarzlika, także może być dobrze. Startują o 19:00, stadion PGE Narodowy. Mafia i Imię Deszczu to za moment w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99

0: za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3% 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Roar i Rick w Radio Z, Katy Perry. Za 21 minut będzie godzina 12, za chwilę będzie po polsku. Proszę Państwa, znany numer słuchaczom Radia Z, znany i lubiany, Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Media Expert taniej masz.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
10: Stokrotka.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze

0: Szkody. Borys Szyc.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej.
7: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. A wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: To jest gwiazda koncertu Przebój Lata Radia Z i Polsatu.

0: Hania Kuzimowicz i Kejra. Szkoda na to łez w Radiu Z. Za 5 minut będzie 12 wiadomości w samo południe. Zapraszamy.
1: Radio Z i już. Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram oraz tylko z kartą Moja Biedronka schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. A wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
15: A tamta
8: to jest mega.
15: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
0: Już prawie 12, tu Radio Z, czas na wiadomości. Te w samo południe przedstawi Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Pięć osób zatrzymanych po śmierci Jankesa w Krakowie. Wśród nich są nieletni. Ulewy i silny wiatr nad Polską. WOT w gotowości. Bursztyn Nowy Szlak w centrum Pruszkowa. Trwa festiwal Artefakty.
0: Dwunasta.
19: Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. W rękach policji jest w sumie pięcioro sprawców, przekazują małopolscy mundurowi. Są podejrzewani o skatowanie na śmierć w ubiegłym tygodniu Jankesa, mężczyzny związanego ze środowiskiem pseudokibiców. W wiadomościach reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymonie, kogo zatrzymano?
20: Wczoraj na Słowacji zatrzymano 3 osoby, 2 dorosłych i 1 nieletniego. W ich przypadku zostanie przeprowadzona procedura ekstradycyjna. Z kolei w czwartek krakowscy policjanci siłowo weszli do jednego z mieszkań w Nowej Hucie i zatrzymali 19-latka, który usłyszał już zarzuty. W sprawie podejrzany jest także 16-latek zatrzymany już w poniedziałek. Decyzją sądu rodzinnego ma wrócić do ośrodka wychowawczego. Szymon Kastelik, Radio Z.
19: Sprawcy ataku mają być związani z grupą pseudokibiców Młoda Ferajna. Ostrzeżenia dla połowy kraju i służby w gotowości. Pogodowy front, który przemieszcza się dziś na wschód, niesie ze sobą intensywne opady deszczu, burze i silny wiatr. Z synoptykami rozmawiał nasz reporter Mateusz Kasiak.
21: Dziś front z zachodu przemieszczać będzie się w głąb kraju. Pobłyskać może między innymi w okolicach Łodzi czy Warszawy, ale najniebezpieczniej może być na wschodzie, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk z IMGW.
22: Tam będzie najwięcej burz i opadów. Opady towarzyszące burzom będą miejscami ulewne, lokalnie niewykluczony grad, a porywy wiatru podczas burz nawet do około 80 km na godzinę.
21: Jutro więcej słońca i więcej rozpogodzeń. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło w stan gotowości Wojska Obrony Terytorialnej. Koniec z segregacją śmieci na wrocławskich cmentarzach. Znikają żółte pojemniki, do których trafiały wkłady do zniczy i sztuczne kwiaty, czyli odpady, które nie nadają się do recyklingu. Przy alejkach mają zostać zielone pojemniki na bioodpady. Decyzja urzędników kończy problem z segregacją i sprawi, że ruch śmieciarek pomiędzy grobami będzie mniejszy.
23: Przy głównych bramach tych dużych cmentarzy staramy się tworzyć okazję do tego, żeby mieszkańców o tym informować, edukować.
24: Jaka to jest też zmiana dla miasta, jeżeli chodzi o koszty, bo podejrzewam, że wcześniej mogliście srogo przepłacać za ten ogrom pojemników.
23: To dopiero pokaże najbliższy czas, w jaki sposób ten system zadziała.
19: Mówi reporterce Radia Z Grażenie Wiatr Bartłomiej Świerczewski, zastępca dyrektora Zielonego Departamentu Urzędu Miasta. We Wrocławiu ma ruszyć kampania promująca naturalne ozdoby na cmentarzach zamiast plastikowych stroików i wieńców. Centrum Starożytnej Historii w samym sercu Pruszkowa pod Warszawą. W Miejskim Parku trwa archeologiczny festiwal Artefakty. To podróż do przeszłości, która wiedzie szlakiem bursztynu, mówi Marcin Woźniak z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.
25: Mamy na Mazowszu starożytne pracownie bursztyniarskie, co jest w ogóle czymś zaskakującym, ponieważ tu bursztyn nie występuje w naturze. Dzięki tym odkryciom, które poczyniono tutaj w latach 80. i 90. wiemy, że osoby sprowadzały tutaj bursztyn i tu mieli mieszkać bursztyniarze. Pozostawili sobie bardzo dużo śladów.
19: Goście festiwalu zobaczą, jak przed wiekami wyglądała obróbka bursztynu i poznają ciekawostki z życia kupców Złota Północy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
0: Dzisiaj po południu będzie cieplutko, proszę Państwa. Na pewno na południu Rzeszów, Kraków, Opole po 25 stopni, Wrocław, Zielona Góra po 24 stopnie, trochę chłodniej w Trójmieście 21, w Olsztynie to już w ogóle 17. Deszcz będzie padał raz na wschodzie, raz na zachodzie, no cały kraj będzie troszkę dzisiaj zmoczony.
26: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
0: 4 minuty po 12, sobota, ostatni weekend wakacji. Michał Korościel, cieszę się, że jesteście po drugiej stronie. A jak już jesteście, to będę ładnie wam grał Linkin Park i Burn It Down na początek kolejnej godziny grania.

w cień, a nasze nie. Naprawdę podziwiam optymizm. To była grupa Kombi, legendarna w Radiu Z. 15 minut po godzinie 12. Za chwilę, proszę Państwa, zajrzymy do Kielc, bo myślę sobie, że Kielce to jedno z ważniejszych miast ostatniego weekendu lata w Polsce. Tam będziemy jutro wybierać przebój lata Radia Z i Polsatu, a dzisiaj będą kabarety. A już teraz tam jest Norbert Bieńkowski i za chwilę się z nim połączymy.

0: The tide is high, but I'm holding on. Jakoś się trzymam na tej wysokiej fali. Atomic Kitten w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 12, proszę Państwa, już dziś zaczynamy magiczne zakończenie lata. Po 20 świętokrzyska gala kabaretowa, a emocji nie zabraknie także jutro. Wtedy poznamy przebój lata Radia Z i Polsatu. W samym centrum wydarzeń będzie nasz człowiek Norbert Bieńkowski, który jest już w drodze do Kielc. Cześć Norberto.
1: Cześć Michał, witajcie słuchacze, zapraszam, bo dzisiaj spędzimy ze sobą, można powiedzieć, cały dzień. Ja aktualnie w drodze do Kielc. Jeśli macie wrażenie, że wakacje kończą się zdecydowanie za szybko, to tutaj w Kielcach nikt jeszcze nie zamierza się z nimi żegnać po cichu. Jadę do Kadzielni, czyli do dawnego kamieniołomu, który na ten weekend zamienia się w wielką, przepiękną scenę. I to naprawdę wielką, bo amfiteatr może pomieścić około 5,5 tysiąca osób. Dzisiaj rządzi tutaj kabaret, jutro muzyka, a ja przez cały dzień będę sprawdzał dla Was, jak Kielce szykują się na magiczne zakończenie wakacji. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl. Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Eura GD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za

0: Każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico-Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Słuchaj, Marian.
9: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Po reklamie.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: You're not alone. ATB w Radio Z. Za 20 minut będzie godzina 13, proszę Państwa. Będziemy podgrzewać teraz atmosferę przed tym, co się będzie działo w ten weekend w Kielcach. Dzisiaj świętokrzyska noc kabaretowa. Jutro wybieramy przebój lata Radia Z i Polsatu. To wszystko będzie relacjonował dla nas Norbert Bieńkowski. Co tam dzisiaj będzie się działo, Norbercie sympatyczny?
1: Dziękuję Ci bardzo, Michał, za to pytanie. A skoro jesteśmy w Kielcach, to konkrety. Dzisiaj świętokrzyska gala kabaretowa. Na jednej scenie kabaret sketchów męczących, Nowaki, Moralnego Niepokoju, Młodych Panów, Smile K2, a do tego Tomasz Karolak. Wśród prowadzących pojawią się też nasz Kamil Baleja i nasz Bartosz Gajda, czyli współprowadzący poranny program Radia Z. Dzień dobry bardzo. Publiczność zaczyna zabawę o 19.45, a od 20.05 Polsat pokazuje wszystko na żywo. Ja natomiast mam zamiar wcześniej zajrzeć tam, gdzie widzowie nie zaglądają, czyli za scenę.
0: No, z tego słyniesz, Norberto. Będziemy się jeszcze z Norbertem dzisiaj łączyć, proszę Państwa.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Margaret i prima ballerina w Radiu Z. Za 5 minut 13 będą wiadomości. Zapraszamy.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Od dziś Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Magiczne zakończenie wakacji. Zaprasza Radio Z.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły, wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Media Expert.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
6: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
5: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Sobota, 29 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
3: Ulga dla młodych do likwidacji. Donald Tusk zapowiedział to na Campus Polska. Czy warto dołączyć do Unii Europejskiej? Islandia głosuje w referendum. Smacznie, zdrowo i dla serca. Lekarze stworzyli specjalną książkę kucharską.
0: 13.
3: Koniec ulgi podatkowej dla młodych zapowiedział na Campus Polska Donald Tusk, ale zamiast gwizdów premier dostał brawa od uczestników spotkania w Olsztynie. Jest tam też reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, skąd ten entuzjazm? Zapowiedź premiera oznacza przecież wyższe podatki dla osób do 26 roku życia.
9: Za szczerość. Taką odpowiedź słyszałem tu najczęściej. Jak dotąd spotkanie i rozmowa z Donaldem Tuskiem była najbardziej ekscytującą częścią tegorocznej edycji Campusu Polska. Choć jak przekonywali mnie Bartosz i Mikołaj z Wielkopolski, wielkich emocji nie było.
13: Dużo oczekiwań nie miałem, bo jednak pan premier doświadczony politykiem, w związku z czym umiejętność lania wody to jest jego specjalność.
14: Bez konkretów, ale dobre wystąpienie. A jak na to, że z premierem politykiem musi być taki zachowawczy.
9: I wciąż jeszcze nie wiemy, na kogo zagłosujemy za rok w wyborach do parlamentu. Powtarzali uczestnicy Campusu Polska. Z Olsztyna Tomasz Kubat, Radio Z.
3: Na Campus Polska z młodymi spotka się dziś także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nie dołączy do nich Władysław Kosiniak-Kamysz, którego zatrzymały względy osobiste. Balony meteorologiczne nowym sposobem przemytników. Coraz więcej kontrabandy wlatuje nimi do Polski i to głównie są papierosy. Straż Graniczna zatrzymała w ostatnich dniach 9 osób. Polaków, Białorusinów i Litwinów, którzy w ten sposób próbowali przerzucić do Polski prawie 40 tysięcy paczek tytoniu. Towar wart prawie 700 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Do sądu trafiły wnioski o areszt. Islandia znów patrzy w stronę Unii Europejskiej. Po ponad 10 latach mieszkańcy zdecydują dziś w referendum, czy wznowić rozmowy o dołączeniu do wspólnoty. Nastroje na wyspie zmieniły się po wydarzeniach na świecie, inwazji Rosji w Ukrainie i kontrowersyjnych roszczeniach Donalda Trumpa wobec Grenlandii. W głosowaniu spore znaczenie może mieć Polonia, bo Polacy są w Islandii największą mniejszością narodową.
15: Sondaże są bardzo wyrównane, z delikatną przewagą na tak dla wznowienia negocjacji z Brukselą.
16: Sprawa wisibyzm na ostrzu noża.
15: Jak mówi mi Paweł Bartoszek, islandzki poseł polskiego pochodzenia, debatę referendalną zdominował temat wysokich cen żywności, które mogłyby spaść po dołączeniu do Unii, ale sprawy międzynarodowe pozostają ważne.
16: Geopolitycznym czynnikiem, że ta w ogóle debata się rozpoczęła, jest jednak pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę.
15: I w Unii Europejskiej Islandia może szukać stabilności i ochrony. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Jeśli w referendum przeważy głos na tak, ruszy proces negocjacyjny. O tym, czy Islandia ostatecznie dołączy do Unii, zdecyduje kolejne głosowanie na wyspie. Recepta na zdrowe serce jest nie w aptece, a w kuchni. Przekonują lekarze i dietetycy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którzy napisali wyjątkową książkę kucharską. Jeść z sercem zawiera przepisy na popularne i lubiane potrawy, ale przygotowane tak, by były nie tylko smaczne, ale też tanie, zdrowe i wspierały leczenie. Mówi dietetyczka i jedna z autorek Izabela Dudzik.
17: Chcieliśmy, żeby to było jak najbardziej praktyczne.
18: Hasło dieta wielu przeraża, żeby sobie coś odebrać, żeby odebrać sobie ten smak.
17: Nie odbieramy, a zmieniamy. To jest bardziej cel naszej wizji.
18: Czyli jeść z sercem to nie jest, żeby sobie odebrać na przykład właśnie jajka, mięso. One są w tej książce, one są w tych przepisach.
17: My tylko uczymy praktycznego podejścia do tego, jak je komponować, w jakiej ilości je stosować.
3: Książka jest bezpłatna i można ją pobrać przez internet.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: Leje dzisiaj wszędzie. Jak u was jeszcze dzisiaj nie padało, to spodziewajcie się, że może popadać, a temperatury w najcieplejszym momencie dnia, który już się powinien zaczynać, lada moment, przyzwoite, 25 w Opolu, w Krakowie, w Rzeszowie, 24 w Katowicach, we Wrocławiu, trochę chłodniej na północnym wschodzie. Myślę o Suwałkach i Olsztynie, tam z 20 może być ewentualnie.
19: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: Lady Gaga, Paparazzi, na pierwszy numer właśnie ten wybrałem. 4 minuty po 13:00.

Sing, aleluja! I doktor Alban w Radiu Z, 15 minut po godzinie 13. Mam chyba dobre informacje, proszę Państwa. Polacy coraz częściej wyjeżdżają z Niemiec, to znaczy wyprowadzają się ci, którzy tam mieszkali. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii od lat więcej naszych rodaków opuściło ten kraj niż się do niego przeprowadziło. Jednym z powodów mają być rosnące zarobki w Polsce i coraz mniej atrakcyjny niemiecki rynek pracy. Kto by pomyślał jeszcze parę lat temu, co? No ale bardzo dobrze. Witamy serdecznie. Herzlich willkommen, Polacy wracający z Niemiec. Czujcie się jak u siebie.

0: Me and my broken heart, ja i moje złamane serce. Ależ to smutne, ale są również wesołe rzeczy, proszę Państwa. Dzisiaj na przykład Kielce są niezwykle wesołe, bo Kielce są dzisiaj w centrum naszej uwagi. Zanim zacznie się wielkie show, warto spojrzeć na nie z trochę innej strony. Wapienne ściany, kadzielnia i kawał niezwykłej historii tego miasta. Norbert Bieńkowski już tam jest.
1: Cześć, witam ponownie. Wiecie, co jest absurdalne w tym miejscu? No. Że kilka minut od centrum Kielc można wejść do amfiteatru Kadzielnia i nagle znaleźć się między ogromnymi, wapiennymi ścianami. Kadzielnia to dawny kamieniołom i rezerwat geologiczny, a pod ziemią znajduje się tutaj największe skupisko jaskiń na Kielecczyźnie. Serio. Czyli dzisiaj mamy kabarety na scenie, jaskinie pod sceną i kilka tysięcy ludzi na widowni, więc jeżeli szukacie miejsca, które można naprawdę efektownie zakończyć wakacje, no to Kielce ustawiły poprzeczkę dość wysoko.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
9: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
9: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Chcę rzucić palenia.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: Wakacyjny

0: Kędy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O!
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: No też. To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko!
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Reklamie.
6: Hej, tu Zalia, Radio Z, muzyka numer 1.

0: or another.
1: One way or another w Radio Z One Direction. A jeżeli dzisiaj macie ochotę na naprawdę solidną dawkę humoru, to kierunek jest jeden. To Kielce. Kto wieczorem przejmie scenę w kadzielni kieleckiej? O tym Norbert Bieńkowski.
2: Jeżeli chcielibyście sprawdzić, ile polskiego kabaretu da się zmieścić w jednym amfiteatrze, no to dziś w Kielcach w kadzielni prowadzony jest bardzo poważny eksperyment. Kabaret sketchów męczących, Nowaki, Moralnego Niepokoju, Młodych Panów, Smile i K2 i do tego wspomniany już dzisiaj przeze mnie Tomasz Karolak. A muzycznie całość spina Marcin Partyka z The Jobbers. Świętokrzyska gala kabaretowa rozpocznie się tutaj za 15:08. 20 minut później wchodzi na żywo telewizja Polsat, a patrząc na to, co już dzieje się przy kadzielni, wieczorem spokojnie będzie można mierzyć poziom hałasu śmiechem w Karolakach.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Witałączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: So sad. Swedish House Mafia i Liki Lee w Radiu Z. Za 4 minuty będzie 14 i będą wiadomości. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę 29 sierpnia z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: Tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: To jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: innych produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Po reklamie.
2: Ostatnia sobota wakacji, tu Radio Z i już prawie 14, czyli będą wiadomości, na które zaprasza Ola Wojciechowska.
3: Szef PKOL w areszcie, Radosław P. dostał zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zamiast teorii praktyka, w całym kraju trwają treningi reagowania. Koniec wakacyjnego rozkładu, mniej pociągów pojedzie nad morze. Katowicki sąd zdecydował w sprawie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. 3 miesiące spędzi w areszcie. Prezes PKOL dostał zarzuty w związku ze śledztwem w aferze Zonda Krypto i załatwianiem spraw na swoją korzyść tuż przed upadkiem kryptogiełdy. Jak do tych zarzutów odniósł się Radosław P.? Relacja reportera Radia Z, Szymona Kastelika.
4: Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jeszcze w czwartek po przyjeździe do katowickiej prokuratury sugerował, że sprawa ma podłoże polityczne i to on jest ofiarą.
5: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, kto jest winny.
4: Według prokuratury krajowej zebrane dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez szefa PKOL-u, a areszt jest konieczny ze względu na ryzyko matactwa i grożącą mu surową karę. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia. To już koniec tańszego paliwa. Rząd nie przedłuży programu Ceny paliw niżej, bo nie ma na to pieniędzy, poinformował dziś minister energii Miłosz Motyka. Jeszcze tylko w ten weekend i w poniedziałek tankowanie będzie tańsze. Od wtorku 1 września wraca 23% VAT i ceny pójdą w górę. Analitycy przewidują, że podwyżka będzie na poziomie kilkudziesięciu groszy za litr. Teoria przekuta w praktykę. Co zrobić, gdy zawyją syreny? Jak reagować w sytuacji zagrożenia? Co spakować do plecaka bezpieczeństwa? Nauczą Was tego żołnierze, strażacy i policjanci na treningu reagowania. Takie sprawdziany odbywają się dziś w całym kraju, w tysiącach punktów Akademii Ludności Obrony Cywilnej, mówi Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
6: Apteczka, kosmetyczka. Kolejny bardzo ważny aspekt to pożywienie. Polecam również na wyposażeniu mieć woreczki strunowe. Ochronią na pewno nasze dokumenty przed deszczem, przed wodą. Przybory typu czołówka, baterie, coś do rozpalenia ogniska.
3: Za treningi reagowania nie trzeba płacić i są darmowe. Adresy, pod którymi się odbywają, znajdziecie na stronach urzędów gmin. Wakacje odjeżdżają i razem z całą listą pociągów. Dzisiaj w nocy zmieni się rozkład jazdy z letniego na jesienny. Pociągów będzie mniej, zwłaszcza nad morze, ale PKP nie tylko zabiera, dorzuca też kilka nowości, o których już teraz opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Więcej regionalnych składów pojawi się na przykład między Gliwicami a Bytomiem czy Krakowem i Bochnią. Jeśli chodzi o połączenia dalekobieżne, nowe pociągi pojadą między Gorzowem a Poznaniem czy Poznaniem i Olsztynem. Po zakończonych remontach mocno skróci się czas przejazdu między Warszawą a Krakowem, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
8: Od września najszybsze pendolino pokona tę trasę w 2 godziny 15 minut.
7: W przyszłym roku, gdy pociągi na centralnej magistrali kolejowej będą się mogły wreszcie rozpędzić do 250 km na godzinę, niektóre składy na tej trasie pojadą poniżej 120 minut, a między Warszawą i Wrocławiem w okolicach 3 godzin.
3: Nowe rozkłady jazdy są już widoczne na dworcach i w internecie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Deszczowo dzisiaj w całym kraju. Jeżeli u Was jeszcze nie padało, to spodziewajcie się tego, że będzie padać, ale temperatury całkiem przyjemne, jak na koniec wakacji, nawet 24 stopnie w Kielcach. Tam dzisiaj Radio Z kończy wakacje. Dzisiaj i jutro. Dzisiaj kabarety, jutro wybieramy przebój lata. Gdzie będzie jeszcze ciepło? W Krakowie, w Rzeszowie po 25 stopni, trochę chłodniej w Olsztynie, 19.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Pum, pum, pum, pum, pururum, to wiadomo, że Alphaville i Big in Japan. W Radiu Z 4 minuty po 14. Michał Korościel, kłaniam się, za chwilę przeniesiemy się do Kielc, żeby sprawdzić, jak idą przygotowania do świętokrzyskiej gali kabaretowej.

0: Celine Dion, I drove all night. Niektórzy całą noc prowadzą, żeby dojechać do Kielc, bo tam, proszę Państwa, dzisiaj będzie świętokrzyska gala kabaretowa, której to gali współprowadzącym będzie legendarny Bartosz Gajda. Witamy Cię, Bartoszu.
1: Moje uszanowanie, serwus, słuchacze, dzień dobry, panie Korościel.
0: Ale masz dobry humor. Słuchaj, czy ty masz już przygotowane jakieś takie entrée? Rozumiesz, o co mi chodzi, że wchodzisz na scenę i masz przygotowany taki żart, że oni wszyscy spadają z krzeseł. Czy coś takiego już jest, czy dopiero to tworzy się?
1: Nie, ja już to mam napisane, bo ja to napisałem zaraz po maturze i stosuję do tej pory.
0: I jak to brzmi? Możesz to zdradzić troszeczkę, czy nie?
1: Kurczę, wyleciało mi z pamięci teraz.
0: Słuchaj, a ty to sam prowadzisz, bo ja mówię szczerze, gdybym był organizatorem, to bałbym się powierzyć to tylko tobie. Ja bym to dał kogoś poważnego i ciebie, żeby mieć pewność, że to będzie spięte. Jak to będzie wyglądało?
1: Będzie to spięte profesjonalizmem Kamila Balei, mój drogi. Aha. I we dwójkę będziemy mieli takie wspólne wejścia. Słuchaj, ja jestem tu już w kadzielni. Tu trwają próby, nie wiem, czy to słychać. Pewnie trochę słychać. Słuchaj, tu jest darmowa kawa. Ty, melona rano jadłem, normalnie był na śniadanie.
0: I jeszcze powiedz, że za darmo.
1: No, nikt za to nie płacił.
0: Wow.
1: Słuchaj, a wy tam w studiu już widzisz, się marnujecie. No.
0: Nie marnujemy się, my oczekujemy, my podgrzewamy atmosferę, my czekamy na to wielkie wydarzenie. Dobra, Bartoszu, to jeszcze...
1: Już wieczorem.
0: Jeszcze jednym zdaniem przekonaj mnie, żebym włączył teleodbiornik wieczorem.
1: Jeżeli chcesz mnie zobaczyć bez koszulki, to włącz wieczorem telewizor.
0: No nie wiem, czy zachęciłeś tak, czy inaczej. Zapraszamy serdecznie. Bartosz Gajda, pozdrawiamy. Trzymaj się.
1: Siema.

0: Ja jak zawsze elegancki.
1: I skromny.
2: Kamil, powodzenia dzisiaj.
0: Dzięki piękne.
3: Oprócz naszych kolegów czołówka polskiej sceny, kabaret Nowaki, kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Młodych Panów, kabaret Smile, kabaret K2. Oj, będzie się działo. No i będziemy oczywiście do kadzielni wracać.
4: Radio Z i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
5: Reklama.
6: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk.

0: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68. września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
3: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Perfect Love to pani Latricia McNeil. Fantastyczne imię, bardzo oryginalne. 20 minut do godziny 16 tu Radio Z. A teraz wracamy do kadzielni, sprawdzamy jak brzmi sobotnie popołudnie w Kielcach. Oczywiście na posterunku nasz wspaniały i niezastąpiony Norbert Binkowski prosto z okolic sceny. Norbercie, czy tam już się robi głośniej?
1: Tak, mam nadzieję, że słychać już kielecki gwar. Witam cię Ewelino i witam ponownie słuchaczy. Najlepsze w kadzielni jest chyba to, że nie trzeba wyjeżdżać z Kielc 20 km w góry, żeby dostać taki piękny krajobraz. Ten rezerwat znajduje się praktycznie w mieście. Są skały, punkty widokowe, jaskinie, Tyrolka, park, a pomiędzy tym wszystkim amfiteatr na kilka tysięcy osób. No i właśnie do niego zaczyna dziś powoli płynąć publiczność. Widzę to teraz przed sobą. Za kilka godzin będzie tu świętokrzyska gala kabaretowa, więc spokojny sobotni spacer po kadzielni zaczyna się bardzo powoli zamieniać w przygotowania do wielkiej telewizyjnej imprezy.
0: I nie możemy się doczekać. Na pewno będzie się działo, no ale jeszcze będziemy podpytywać ciebie, Norwercie, o te detale. To niebawem. Radio Z i już. Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
14: ceny. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
16: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
15: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
17: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
18: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis i przysmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Śląska Cyms bez końca to nowość. Za chwilę wiadomości, bo za chwilę 16, ale wcześniej zaproszenie na jutrzejsze show.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz w setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od czwartku do soboty. Wybrane artykuły szkolne 5 plus 7 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 12 artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
12: Pan Rembiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
18: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
19: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Po reklamie.
0: I to już prawie 16 na zegarach, a to oznacza, że przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Ola Wojciechowska.
8: Śmiertelne pobicie w Krakowie, są zarzuty i areszt dla 19-latka. Afera Zonda Krypto dopiero się rozkręca. Politycy o kolejnych wątkach. Polska kontra USA. Siatkarze walczą w memoriale Wagnera.
0: 16.
8: Sąd aresztował 19-latka w sprawie śmiertelnego pobicia mężczyzny w Krakowie. Usłyszał zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do tragedii doszło w ubiegłym tygodniu. Grupa kilku osób zaatakowała 36-latka o pseudonimie Jankes na osiedlu willowym w Nowej Hucie i skatowała go na śmierć. W sumie policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób. Wczoraj na Słowacji 2 pełnoletnich i 1 nieletniego. Kilka dni wcześniej zatrzymano też 16-latka, któremu sąd rodzinny nakazał powrót do ośrodka wychowawczego. Upadek zonda Krypto to czubek góry lodowej i wkrótce na jaw wyjdą kolejne wątki, uważa Cezary Tomczyk. Wiceminister Obrony Narodowej odniósł się też do pomysłu PiS utworzenia Sejmowej Komisji Śledczej w tej sprawie. W wiadomościach na linii Tomasz Kubat, który jest w Olsztynie na kampusie Polska. Tomku, rozmawiałeś z Cezarym Tomczykiem, jak ocenia pomysł Prawa i Sprawiedliwości, no i czy Koalicja Obywatelska będzie za utworzeniem takiej komisji?
20: Nie chciał odpowiedzieć wprost, choć sam pomysł ocenił jako ciekawy. Cezary Tomczyk przekonywał jednak, że komisje śledcze są potrzebne raczej w tych przypadkach, gdy państwo zawodzi.
21: Tutaj państwo działa na 120%. Ten rząd i służby podległe temu rządowi wykryły tę sprawę po 8 latach parasola ochronnego, który za rządów PiSu był nad zonda krypto.
20: Zdaniem wiceministra obrony rola polityków prawicy jest w tej sprawie oczywista i będzie teraz gorącym kartoflem, które poszczególne partie będą sobie nawzajem podrzucać. I tak należy czytać pomysł z komisją śledczą. Z Olsztyna Tomasz Kubat, Radio Z.
8: Z informacji Radia Z wynika, że pomysłodawcą utworzenia Sejmu Sejmowej Komisji Śledczej ma być poseł Jacek Sasin. Polityk i aresztowany prezes PKOL-u byli znajomymi. Wniosek Sasina mieli poprzeć już Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Szczecińskie dzielnice na burtach nowych polskich statków. 4 masowce zamówione właśnie przez Polską Żeglugę Morską będą nosiły nazwy szczecińskich osiedli Pogodno, Osów, Skolwin i Gocław, mówi rzecznik spółki Krzysztof Gogol.
22: 4 masowce o nośności 45 tysięcy ton można zaliczyć do klasy tzw. Szczecin Max, czyli największych ze względu na zanurzenie, jakie mogą wpłynąć do szczecińskiego portu.
8: Ich budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Mają być gotowe w ciągu niecałych 2 lat. Kolejne hitowe starcia przed naszymi siatkarzami. Biało-czerwoni po tym, jak w pierwszym meczu Memoriału Wagnera pokonali 3-2 Słowenię, dzisiaj zagrają w Krakowie z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Więcej o tym meczu powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
23: Amerykanie staną dzisiaj przed szansą rewanżu za finał ostatniej Ligi Narodów. Polacy w chińskim Ningbo po bardzo zaciętym boju byli lepsi po tej breaku. Dzisiaj też biało-czerwoni w teorii są faworytami tego pojedynku. Przemawia za nimi m.in. atut własnej hali i bilans ostatnich spotkań. Nasi wygrali aż 9 z 10 pojedynków z Amerykanami. Co więcej, jeśli dzisiaj też będą górą, to zrobią to już po raz 8 z rzędu. Takie statystyki mogą sparaliżować rywali. Do tego dorzucimy doping polskich kibiców, dobrą grę naszych i mamy przepis na zwycięstwo.
8: Początek meczu Polaków z Amerykanami za godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Najcieplej o tej porze w sobotę w Opolu 25 stopni, a w Suwałkach tylko 14. Dzisiaj sporo deszczowych chmur i sporo burzowych chmur. Natomiast na zachodzie pięknie, słoneczko, no i sucho.
24: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.

The One and Only, nowy Abdom, Chesney Hawks w Radio Z, brytyjski twórca. No ale każdy z nas pewnie słyszy, to ja typ niepokorny, nikt nie wie, co we mnie tkwi. Tak, proszę Państwa, w 2000 roku to Stachurski zaśpiewał po polsku ten przebój. No i po polsku będzie dalej nasz wybitny artysta, pan Podsiadło, zaśpiewa na błysk. To już teraz w Radio Z.

0: Sean Baker, Give w Radio Z i 23 minuty po 16. Przenosimy się daleko do kadzielni, bo ponownie zaglądamy do Norberta Bieńkowskiego, który dzisiaj śledzi i relacjonuje przygotowania do fantastycznego wieczoru. Norbert, czym zaskoczył nas dzisiaj Kielce?
1: Kolejna godzina i kolejne łączenie z kadzielnią. Jeszcze jedna historia z Kielc, kochani, bo miejsce, z którego nadaje, jest starsze niż jakikolwiek festiwal. Przez stulecia wydobywano tutaj wapień. Kamieniołom przestał działać w XX wieku. Później ten teren dostał zupełnie drugie życie jako rezerwat, park, no i wielka, piękna scena. No i tak oto miejsce, w którym kiedyś pracowali górnicy, dzisiaj wypełniają tysiące ludzi przyjeżdżających. Przez stulecia wydobywano tutaj wapień. Kamieniołom przestał działać w XX wieku. Później ten teren dostał zupełnie drugie życie jako rezerwat, park, no i wielka, piękna scena. No i tak oto miejsce, w którym kiedyś pracowali górnicy, dzisiaj wypełniają tysiące ludzi przyjeżdżających na koncerty i kabarety. Za

0: To tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła Ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
9: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
14: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
15: Oczywiście.
14: Dziękuję.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
16: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
15: Oczywiście.
16: Dziękuję.
15: Poproszę
17: oryginalnego plusza.
15: Tak.
18: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
15: Oczywiście.
18: Dziękuję.
19: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
20: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
21: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
20: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
21: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
22: Bo z Media Expert taniej masz.
23: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
24: Po reklamie.
25: Cześć, z tej strony Wiktor Dyduła, a to jest Radio Z. I już.

0: Cudowny, w oryginale serbski utwór zaśpiewany przez Krzysztofa Krawczyka w duecie z fenomenalną Edytą Bartusiewicz, który mam nadzieję, że będzie do końca świata wracał na naszą antenę. Trudno tak. A my w Radiu Z przenosimy się ponownie do Kielc. Dzisiaj w kadzielni wyjątkowy wieczór, a w okolicach garderoby krąży gdzieś nasz człowiek Norbert Pieńkowski.
1: Ja teraz znajduję się w garderobie. Do rozpoczęcia dzisiejszego wieczoru zostało już naprawdę niewiele czasu. 19:45 rusza świętokrzyska gala kabaretowa, a o 20:05 wchodzi na żywo Polsat. Wśród prowadzących zobaczycie naszych, Kamila Baleje i Bartosza Gajdę, którzy codziennie budzą Polaków od 5:30 w programie Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. A na scenie dzisiaj taka liczba kabaretów, że trudno znaleźć w Polsce większą koncentrację puent na metr kwadratowy. Kabaret Skaczów Męczących, Nowaki, Moralnego Niepokoju, Młodych Panów, Smile, K2. A my jesteśmy tutaj przez cały dzień, więc jeszcze przed startem sprawdzę dla Was atmosferę na widowni i za kulisami.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Marian, o czym myślisz?
8: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Gotowa na powrót do szkoły?
16: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
15: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
17: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
0: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Barbara,
8: Ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
8: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Cudowna Zaria, tylko kochaj mnie, twierdzi, że to jest afirmacja. No to życzymy jej miłości tego lata i do końca świata. Za chwilę wiadomości w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Od dziś Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Magiczne Zakończenie Wakacji zaprasza Radio Z.
3: Reklama.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to od Lewiatanie tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
13: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
21: Bo z Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
0: Prawie 17. Wracamy do studia wiadomości Radio Z. Ponownie Ola Wojciechowska.
22: Alarmy, schronienie, plecak, Polacy na treningu reagowania.
1: Volkswagen przesiada się z aut na zbrojeniówkę, będzie produkował dla Izraela. Kataklizm w Nepalu, El Niño coraz silniejsze, zmiany klimatu widać gołym okiem.
2: 17.
1: Co zrobić, gdy nagle zawyje syrena? Gdzie szukać schronienia i jak się zabezpieczyć? Odpowiedzi na te pytania padają podczas krajowego treningu reagowania. Praktyczne i bezpłatne szkolenia odbywają się dzisiaj w całej Polsce. Oprócz wiedzy o sytuacjach kryzysowych, można się też nauczyć, jak odróżniać prawdę od fake newsów, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
22: Które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji, która no, w tych czasach jest bardzo prawdopodobna i ze strony naszej wrogów, bo tak chyba trzeba to nazwać, za wschodniej granicy, może być w takiej sytuacji dodatkowo wykorzystywana.
1: Punkty szkoleniowe są w całej Polsce, w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej. Z samochodowych taśm produkcyjnych na wojenne tory przesiada się niemiecki gigant motoryzacyjny. Volkswagen ma produkować militarne pojazdy, które będą transportować rakiety do izraelskiej żelaznej kopuły. Umowa w tej sprawie ma być podpisana we wrześniu.
23: Pojazdy militarne zamiast kabrioletów, produkcja zbrojeniowa uratuje fabrykę VW w Osnabrück. Izraelski koncern Rafael chce w Niemczech produkować części antyrakietowego systemu żelazna kopuła, ale na współpracę z Izraelem potrzebna jest zgoda wielkiego akcjonariusza VW, Emiratu Katar. Dlatego inny główny udziałowiec, niemiecki Land Dolna Saksonia, przejmie zakłady w Osnabrück i stworzy spółkę z Rafaelem już bez zgody Kataru. Berlin, Wojciech Hernest, Radio Z.
1: Dla Volkswagena będzie to pierwsze w powojennej historii koncernu wejście do sektora produkcji zbrojeniowej. Po Śląsku, o Śląsku i z myślą o dzieciach, by choć na chwilę odłożyły telefony. W Rybniku do szkolnych bibliotek trafi książka Rajza z Majką, przygotowana przez ekspertów edukacji regionalnej. Książka pełna ilustracji i opisów ma zachęcić uczniów podstawówek do odkrywania Rybnika, Górnego Śląska i lokalnej kultury. Przygotowano 2000 egzemplarzy, które dzieci będą mogły zabrać także do domów, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
24: Tu się możecie dowiedzieć, kiedy człowiek jest akuratny, na przykład. Albo co to jest mieć fach w rękę, albo co to znaczy sznupać i kiedy do roboty się bierę klapsznita. Ona była przetestowana na dzieciach i na rodzicach.
1: W Rybniku edukacja regionalna jest obowiązkowa od 4 klasy szkoły podstawowej. Setki ofiar, tysiące zaginionych, a w tle zmiany klimatu. W wyniku katastrofalnej powodzi w Nepalu zginęło 675 osób. Co najmniej 3000 osób uznaje się za zaginione. 500 to cudzoziemcy, obywatele Indii, Amerykanie i Ukraińcy. Błotną lawina i powódź wywołało nagłe oberwanie się fragmentu lodowca. Eksperci uważają, że do kataklizmu w Nepalu mogły się przyczynić zmiany klimatu, które w tym roku rekordowo podgrzały także wodę w oceanach. Kumulacja nadmiaru ciepła wywołuje zjawisko El Niño, które oznacza coraz częstsze i bardziej gwałtowne pogodowe anomalie, także w Europie, mówi Dariusz Baranowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
25: Skutki dla średnich szerokości są najbardziej odczuwalne latem kolejnego roku po tym zimowym maksimum. Innymi słowy, przy El Niño to nie jest wybuch, bardziej ognisko, które się pali. Ponieważ my jesteśmy stosunkowo daleko od źródła tego ogniska, to zanim do nas dojdzie ten sygnał, to jeszcze trochę minie.
1: Zdaniem ekspertów El Niño już trwa i szybko się umacnia. Jego globalny wpływ odczujemy już tej jesieni. O 17 to wszystkie informacje. Nad kolejnymi pracuje już Marcin Grzebielucha i w jego imieniu zapraszam na 18.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Trochę ta sobota pochmurna, ale za to ciepła, zwłaszcza w Słubicach i Szczecinie. Tutaj najwyższe temperatury, 25 stopni i generalnie na zachodzie raczej sucho dzisiaj, za to Suwalszczyzna troszkę chłodniejsza, 14 stopni generalnie w Polsce centralnej i północno-wschodniej, deszczowy i burzowy front.
27: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
28: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: I to już prawie 5 minut po 17. Ewelina Pacyna, dzień dobry. No to może Natalii Imbruglia teraz, Torn?

0: Spin, doktorzy w Radio Z to Princess na antenie Zetki, 16 minut po 17. A do wielkiego startu świętokrzyskiej gali kabaretowej coraz bliżej. My sprawdzamy, co słychać u naszej ekipy w samym sercu kadzielni w Kielcach. Norbert, jesteście z nami.
1: Halo, halo, jesteśmy, a ze mną już współprowadzący dzisiejszą galę, czyli Bartek Gajda.
2: Dobry!
1: No i zacznijmy od stylówki. Czy już możemy zdradzić coś więcej słuchaczom?
2: Tak, już nie jest taka biała.
1: Widzę.
2: Jest momentami ekry.
1: Czy nie będzie ci za zimno?
2: Nie, atmosfera jest bardzo gorąca. Będziemy razem z Kamilem Baleją współprowadzili. Zapraszamy serdecznie przed telewizory dzisiaj wieczorem, ależ będzie śmiechu.
1: Mam trudne pytanie, Bartek.
2: Dawaj.
1: Co się łatwiej prowadzi? Poranny program w Radiu Z czy galę kabaretową?
2: Łatwiej prowadzi się samochód po trzeźwemu.
1: Dziękuję bardzo. To był Bartek Gajda.
2: Yo!
0: Bartek Gajda, Kamil Baleja dzisiaj także na waszych ekranach, a jutro dołączy Norbert Bieńkowski. Także polecamy, zobaczycie tych naszych przystojniaków z Zetki.

Tyler Swift, Shake It Off w Radio Z. Mieli lecieć na wakacje do Hiszpanii, a samolot odleciał bez nich. Bardzo nietypowa sytuacja. Na lotnisku w Poznaniu około 130 pasażerów dostało informację, że lot jest opóźniony, będzie o 14, ale maszyna wystartowała 4 godziny wcześniej, więc dla większości pasażerów oznaczało to koniec wakacyjnych planów, zanim się na dobre rozpoczęły. Oj, bardzo współczuję, ale z drugiej strony jak to dobrze, że my w domu zostaliśmy, prawda? Godzinę wcześniej, więc dla większości pasażerów oznaczało to koniec wakacyjnych planów, zanim się na dobre rozpoczęły. Oj, bardzo współczuję, ale z drugiej strony jak to dobrze, że my w domu zostaliśmy, prawda?

0: 999 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68 września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
14: Ach, herbat kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
13: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
14: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
12: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: ale przyjemne, ale wakacyjne. Karol G w Radiu Z, a w Kielcach o spokojnej sobocie nie ma absolutnie dzisiaj mowy. Kadzielnia już za chwilę, już za momencik będzie rozbrzmiewać śmiech, a my ponownie łączymy się z Norbertem Bieńkowskim z Radia Z. Norbercie, jesteś z nami?
1: Tak, tak, jestem ponownie. Słychać, mam nadzieję, że tak gdzieś przemierzam tutaj kieleckie ulice, a tutaj już coraz mniej przypomina to spokojną sobotę, a coraz bardziej wielką telewizyjną produkcję. Próby, technika, scena, światła i kilka tysięcy miejsc, które wieczorem wypełnią się publicznością. Przypominam, 19:45 zaczyna się świętokrzyska gala kabaretowa, a dokładnie 5 minut po 8 rusza transmisja na żywo w telewizji Polsat. No i ważne, to nie będzie zestaw starych numerów, jeden po drugim. Organizatorzy zapowiadają premierowe skecze, komentarze do tego, czym żyliśmy przez ostatnie miesiące, więc na pewno pojawią się jakieś polityczne smaczki i kilka niespodzianek. Ja będę sprawdzał, ile z nich uda się wcześniej wyciągnąć zza kulis.
0: No to będziemy cię jeszcze, Norbercie, podpytywać o detale i smaczki. Do usłyszenia zatem.
2: Reklama. Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
3: I jak się sprawdził nowy Changan?
4: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
5: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
8: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
13: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: Też. To poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
19: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

0: Alex Warren, Passenger w Radiu Z. A za moment 18 i wiadomości. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
8: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
9: Pewnie plusz?
10: Tak, chcę plusz!
8: Już kupuję! To najlepszy wybór?
9: Na 100%!
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
9: Plusz?
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
9: Na 100%!
11: Dziękuję!
9: Na zdrowie!
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Gotowa na powrót do szkoły?
15: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
14: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
16: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
18: No.
5: A tamta to jest mega.
18: Mega, mega.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert
23: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Po reklamie. Na zegarach 18, słuchacie Radia Z. Marcin Grzybielucha rozpoczyna swój dyżur. Dzień dobry, zapraszamy na wiadomości.
24: Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, aresztowany na 3 miesiące. Policja poszukuje sprawcy zabójstwa w Kędzierzynie Koźlu. Żużlowcy zawalczą dziś o przełamanie klątwy Stadionu Narodowego.
0: Osiemnasta.
24: 3 miesiące aresztu dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak zdecydował sąd w Katowicach. Jak informowaliśmy, Radosław P. został zatrzymany w czwartek w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy z prokuratury krajowej zarzucają mu przejęcie zegarka w zamian za załatwienie sprawy na korzyść upadającej giełdy kryptowalut oraz odzyskanie pieniędzy z giełdy kosztem innych klientów. O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
1: Ryzyko matactwa, utrudniania śledztwa i grożąca surowa kara do 8 lat więzienia to główne powody aresztu dla Radosława P., o których informowała Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
2: Poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia czynów.
1: Radosław P. złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Przy doprowadzeniu do prokuratury mówił, że to on jest ofiarą i sugerował polityczny charakter sprawy. Szymon Kastelik, Radio Z.
24: Podczas przeszukania śledczy zabezpieczyli jego luksusowy zegarek i gotówkę o wartości ponad 30 tysięcy złotych. To ciekawa propozycja. Tak o pomyśle powołania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery Zonda Krypto mówi wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczak. Choć jego zdaniem ta sprawa będzie miała jeszcze wiele wątków, to jedno jest jasne.
3: Nie trzeba chyba Komisji Śledczej, żeby odkryć jedną podstawową rzecz. Setki tysięcy złotych dla Fundacji Ziobry. Setki tysięcy złotych dla Fundacji Wiplera. Wyjazd na Ibizę posła PiSu, który ustala, a później redaguje poprawki do ustawy. Czy coś tu jeszcze trzeba dodatkowo ustalać? Tu właściwie wszystko jest jasne jak słońce. Dzisiaj tych ludzi trzeba pozamykać.
24: Informacje o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało złożyć wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Zonda Krypto zdobył dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Zbieranie podpisów pod wnioskiem ma ruszyć na początku września. Pomysł poparł już ten też lider ruchu Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Morderstwo w Kędzierzynie Koźlu. Opolska policja poszukuje sprawcę. Zwłoki kobiety na terenie kompleksu leśnego znalazł wczoraj wieczorem spacerujący mężczyzna. Jak informują służby, wstępną przyczyną śmierci ofiary były rany tłuczone głowy. Policja znalazła na miejscu ślady, które mogą wyjaśnić okoliczności tej zbrodni. A teraz świat sportu. Stadion Narodowy w Warszawie przeżywa oblężenie fanów czarnego sportu. Za godzinę zaczną się tam finałowe zawody drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy będą walczyć z Duńczykami, Australijczykami, Brytyjczykami i klątwą. Stołeczny obiekt nie sprzyja naszym żużlowcom. Jeszcze żaden z Polaków tam nie wygrał. Dzisiaj nasi spróbują przełamać tę niemoc. Pomogą im kibice, z którymi na miejscu rozmawiał nasz reporter Krzysztof Bilanowski.
4: Jeszcze żaden Polak tutaj nie wygrał. Jak to zrobić, żeby to się w końcu stało? Jak przełamać ten klątwę?
6: No trzeba pojechać równo. Trzeba pojechać równo całą drużyną. No i mieć ten swój dzień.
25: Ja myślę, że chłopacy będą na tyle spięci, że w końcu się im to uda. I to uda się drużynowo.
4: A czy są jakieś żużlowe czary, które można odprawić?
26: No, pomodlić się zawsze można. No.
24: Trzymamy kciuki za naszych żużlowców. Początek zawodów za godzinę. Połączymy się wtedy ze Stadionem Narodowym w wiadomościach Radia Z.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
0: To będę klepać zdrowaśki, skoro tak. Co w pogodzie, kochani? Dzisiaj raczej deszczowo, również burzowo i to dotyczy Mazowsza. A poza tym, jeśli chodzi o północny zachód, suchuteńko i wciąż nie powinno padać ani grzmieć.
23: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
27: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Dzisiaj najwyższa temperatura była w Słubicach i Szczecinie po 25 stopni, ale jutro nawet 28, tyle mogą pokazać termometry na Podkarpaciu. I tam, gdzie dzisiaj sucho, to jutro pokropi, więc pogoda bardzo sprawiedliwa. Jutro można nadrobić opalanko, bo wszędzie z drobnymi wyjątkami słonecznie. A już teraz w Radiu Z Artur Gadowski. Ona jest ze snu. Mamy 5 minut po 18.

już słychać gorączkę sobotniej nocy na antenie Zetki Uniting Nations. Aina Corrida w Radiu Z. Taka ciekawostka wyczytana przed momentem. Skąd bociane wiedzą, kiedy lecieć do Afryki? Najważniejszym elementem jest zegar biologiczny, fotoperiod, czyli długość okresu między wschodem i zachodem słońca. To jeden z podstawowych sygnałów informujących organizm o porze roku. I dzięki temu boczki nie czekają aż przymrozki, powiedzą dzień dobry i po prostu ewakuują się z naszego kraju. Ja mam nadzieję, że ten fotoperiod nam się odpali przed pierwszym dniem września. No wiadomo, dzieciaki do szkoły, wszystko trochę na spinie. No i też nowa ramówka startuje w Radiu Z. Będzie fajnie. Już teraz Was zapraszam.

0: Smells Like a Pill w Radiu Z, 20 minut po godzinie 18, a dzisiaj kadzielnią rządzi dobry humor, ale na tym ten weekend w Kielcach zdecydowanie się nie kończy. Jutro zmieniamy rytm, podkręcamy muzyczne emocje, a o wszystkim wie najlepiej z pierwszej ręki, bo jest na miejscu Norbert Bieńkowski.
1: Tak, jestem Ewelina, witam ponownie. Dzisiaj kadzielnia będzie się śmiać, o tym już wiecie, a ja już zaglądam do planu na jutro, widzę tu kilka scenariuszy, bo wtedy zrobi się tutaj naprawdę zetkowo. Co to oznacza? Jutro wielki finał magicznego zakończenia wakacji, czyli przebój lata Radia Z i Polsadu, i skład jest potężny. Michał Szpak, Wiktor Waligura, Sarsa, Marisa, Metzner i Kasia Sienkiewicz. Do tego na scenie wystąpią Take That, Garu, Lucenzo, Doda, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk i wiele kolejnych. Co ważne, publiczność nie tylko będzie to oglądać, to właśnie podczas tego wieczoru wybierzemy utwór, który dostanie tytuł Przeboju Lata. To będzie zależało od waszych głosów.
0: Dzisiaj świętokrzyska gala kabaretowa. Przypominam, po 20 wśród współprowadzących Bartek Gajda i Kamil Balejas. Dzień dobry bardzo. A jutro przebój lata Radia Z i Polsatu. I wśród prowadzących będzie nasz Norbert Bieńkowski, który przed momentem swoim wspaniałym głosem przemawiał. Radio
2: Z i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68. września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
10: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
11: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert.
10: Tą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
11: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i Media Expert.

0: Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: to jest perfekcyjna numerna trasa, kiedy samochód sunie, słonko zachodzi, a dobra muzyka sprawia, że kilometry szybciej prowadzą do celu. Z pozdrowieniami dla tych, którzy właśnie w trasie i dają znać, że słuchają Zetki, Duke Dumont, Ocean Drive, a za chwilę mam dla was coś, co na pewno znacie i kochacie. To jest sam raz do takiego samochodowego karaoke, jeśli jesteście sami w samochodzie. Można śpiewać, można fałszować, a w grupie raźniej. Various Manx zamigotał świat, to dosłownie za kilka chwil.
1: Radio Z i już. Reklama. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
8: Nie teraz!
9: A może właśnie teraz warto posłuchać?
10: Oto historia króla Maciusia I.
9: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
11: Dzieci nie mogą rządzić.
9: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
15: I jak się sprawdził nowy Changan?
16: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
17: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
18: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
24: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
1: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Młody, zdolny, jutro zaśpiewa Metzner, kim jestem na antenie Zetki, a za chwilę u nas wiadomości.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Od dziś Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Magiczne Zakończenie Wakacji. Zaprasza Radio Z.
3: Reklama.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Media Expert.
0: Tak zakręcam.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
1: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje.
10: Pora na hybrydę z rabatem.
12: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
14: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Prawie 19 w Radiu Z pora na wiadomości, na które ponownie zaprasza Marcin Grzebielucha.
21: Klątwa do odczarowania, żużlowe święto na narodowym czas start. Pilotaż państwowego e-dziennika wstrzymany przez weto prezydenta. Oceany są najcieplejsze w historii, sprawdzamy jakie będą skutki.
20: 19.
21: Żużlowe serce świata bije na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zaczynają się tam właśnie finałowe zawody drużynowego Pucharu Świata. Na miejscu jest Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z i teraz się z nim łączymy. Witaj. Krzysztof, czy taśma poszła już w górę?
22: Jeszcze nie, trwa nerwowe wyczekiwanie na pierwszy wyścig tego wieczoru. Czterech zawodników już jest na torze, przygotowuje się do pierwszego wyścigu. Nas będzie w nim reprezentował Patryk Dudek. Polacy zaczynają walkę o czwarty drużynowy tytuł Mistrza Świata z rzędu. Jeśli go zdobędą, to zapiszą się w historii. Będziemy pierwszą żużlową nacją, która zanotowała taką serię. Biało-czerwoni muszą tylko albo aż pokonać rywali i przełamać klątwę narodowego. Ale kiedy jak nie dziś miałby tutaj polecieć z głośników Mazurek Dąbrowskiego dla najlepszej drużyny GOB-u. Czekamy na pierwszy wyścig, ten lada moment. Warszawa, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
21: Dziękujemy, a więcej wiadomości dla fanów żużla i nie tylko w wiadomościach sportowych Radio Z już za godzinę. Prezydent zawetował pilotaż państwowego e-dziennika. Jak wiecie z Radia Z, od września nowe rozwiązania miały testować chętne szkoły w Polsce. Całość miała być wprowadzona już od przyszłego roku. Karol Nawrocki podkreślił jednak, że przepisy powinny być poprawione. Co jeszcze nie podoba się prezydentowi, o tym tymczasem reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Prezydent zaznaczył, że nie jest przeciwny nowemu rozwiązaniu, ale pilotaż przygotowany jest za szybko i w chaosie. Szkoły potrzebują więc więcej czasu i szkoleń na wdrożenie nowego systemu. Prezydent podkreślił też, że nowe przepisy nie precyzują jasno, w jaki sposób będą zabezpieczone na przykład numery PESEL czy zdjęcia dzieci. Dodatkowo według Nawrockiego dziennik jest za drogi. Jak zaznaczył, państwo jasno musi powiedzieć, że ponad 200 milionów złotych to wydatek konieczny, a tego w ustawie zabrakło. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Rządowy projekt cyfrowego dziennika powstaje m.in. po błędach i atakach hakerskich na dzienniki prywatne. System, jak zapewnia MEN, jest darmowy, bezpieczny, nie zawiera reklam i jest taki sam w całej Polsce. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy powodzi w Nepalu. Nie żyje co najmniej 675 osób. Sytuacja w północnym Nepalu jest dramatyczna. Brakuje środków i sprzętu do przeczesywania zwałów błota. Powodzie wystąpiły też po chińskiej stronie granicy. Tam potwierdzono śmierć 7 osób. Liczbę zaginionych szacuje się na blisko 3000. Globalne temperatury oceanów osiągnęły najwyższy poziom w historii, to ponad 21 stopni Celsjusza na powierzchni wody, a dodatkowo podgrzewa je zjawisko El Niño, naturalny proces, który oddaje ciepło z wody do powietrza. Co nas czeka? Przede wszystkim dłuższe susze na zmianę z ryzykiem gwałtownych powodzi, mówi Dariusz Baranowski z Polskiej Akademii Nauk.
16: Skutki dla średnich szerokości są najbardziej odczuwalne latem kolejnego roku po tym zimowym maksimum. Innymi słowy, przy El Niño to nie jest wybuch, bardziej ognisko, które się pali. Ponieważ my jesteśmy stosunkowo daleko od źródła tego ogniska, to zanim do nas dojdzie ten sygnał, to jeszcze trochę mije.
21: Czekają nas m.in. takie skutki jak przedłużające się susze czy ryzyko kolejnych powodzi.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
20: W nocy na termometrach maksymalnie 16 stopni na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku, a także na Pomorzu. Najniższa temperatura na Podhalu 11, troszkę deszczu na północnym zachodzie i właściwie jutro ten deszcz też będzie towarzyszył mieszkańcom tych rejonów Polski. Za to pozostałe rejony suche.
17: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
19: Radio Z i już. Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
20: Jutro nawet 28 stopni na południu, zwłaszcza Podkarpacie ma być bardzo gorące, można się lekko dopiec. The Rasmus teraz.

0: Mat Kujczurko, On the Floor, to oczywiście J-Lo i Pitbull w Radio Z. Nie wiem, jakie balety dzisiaj u was, ale to jest dobre na start każdej domówki, każdego grilla. A już za 40 minut rozpocznie się świętokrzyska gala kabaretowa Kadzielnia. Na dobre odda scenę najlepszym polskim kabaretom, ale zanim pochłonie nas dzisiejszy wieczór, wbiegnijmy jeszcze o jeden dzień do przodu. Norbert, przypomnij nam, co jutro będzie się działo w Kadzielni.
1: Tak jest, kłaniam się po raz ostatni dzisiaj z kieleckiej kadzielni. Jutro w Kielcach, kochani, wydarzy się coś, czego jeszcze kilka miesięcy temu raczej nie wpisalibyście do kalendarza. Take That w kadzielni. Brytyjska grupa będzie gwiazdą przeboju lata Radia Z i Polsatu. Do tego genialny, kochany przez Polaków Garu, Lucenzo, współautor Danza Kuduro, Doda, Dawid Kwiatkowski, Michał Szpak, Sarsa, Leroy, Phil, Norbi. A lista jest jeszcze dłuższa. Początek dla publiczności 19.45, a transmisja w Polsacie od 20.00. A my oczywiście będziemy na miejscu i razem z wami będziemy wybierać przebój lata Radia Z i Polsatu.
0: Tak jest. No mam nadzieję, że będzie gorąco. Zapowiada się magiczna niedziela. Oczywiście będziemy na miejscu, będziemy to relacjonować, no ale dzisiaj przed telewizorami kabarety, no i nasi załoganci z Dzień Dobry Bardzo, czyli Kamil Baleja i Bartek Gajda w roli współprowadzących. A już teraz duet Eltona Johna z Dua Lipą.

0: i bardzo przyjemna końcówka ze skrzypkami One Republic. All the right moves w Radiu Z. A za chwilę będzie kołysanka, ale spokojnie, nie wysyłam was do spania. To będzie kołysanka dla nieznajomej. No wiadomo, że perfekt. To jest pierwszy numer, w którym Grzegorz Markowski, wokalista, śpiewa wprost o miłości, bo poprzedni lider Zbyszek Hołdys raczej unikał tekstów ze słowem kocham. I generalnie tematyki uczuciowej, no to krótka lekcja z wyznawania miłości Grzegorza Markowskiego za moment w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68. września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
6: L.
7: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68. września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
8: Lato w Volvo.

0: zmieszanych. Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jermaine Jackson, Pia Zandvoora w Radiu Z. Od ponad 40 minut na Narodowym dzieje się wielkie święto żużla. Przed nami finał drużynowego Pucharu Świata z udziałem 4 reprezentacji. Oczywiście, że marzymy o kolejnym zwycięstwie, ale wiele wskazuje na to, że czeka nas absolutnie zacięta walka z Australią, Danią. Stawkę drużyn uzupełnia Wielka Brytania. No i jak rysuje się sytuacja aktualnie? Punktacja po dwóch seriach startów. Australia numerem 1, 19 punktów, Polska 11. Oczywiście będziemy informować na bieżąco, niebawem wiadomości i tam najświeższa relacja naszego Krzysia Wilanowskiego. Radio
1: Z i już. Reklama. Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
10: Poproszę
11: oryginalnego plusza.
10: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
19: To jest Radio Z, dochodzi 20, czas na wiadomości, a z nimi przybywa Marcin Grzebielucha.
20: Dzisiaj kadzielnią rządzi dobry humor, Kielce kabaretową stolicą Polski. Wisła na bulwarach w Warszawie ma rekordowo niski poziom. Na Narodowym trwa drużynowy Puchar Świata, na żużlu Polacy walczą o złoto.
19: 20.
20: Magiczne zakończenie lata. Rusza świętokrzyska gala kabaretowa. Na publiczność w kadzielni i widzów przed telewizorami czeka dawka śmiechu, o którą zadbają największe gwiazdy. O tym już Norbert Bieńkowski z Radia Z.
21: Kielecka kadzielnia już jest gotowa na drugi wieczór festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. Za chwilę rozpocznie się świętokrzyska gala kabaretowa. Od 25 na żywo transmituje to telewizja Polsat. Na scenie wystąpią najlepsze polskie kabarety, m.in. kabaret skeczów męczących, kabaret Nowaki czy kabaret moralnego niepokoju. Bardzo ważny jest także jutrzejszy wieczór, bo jutro dowiemy się, kto będzie zwycięzcą plebiscytu Przebój Lata Radia Z i Polsatu. W tym konkursie jutro zmierzą się Metzner, Kasia Sienkiewicz, Wiktor Waligur, Sarsa, Michał Szpak czy Marisa. O tym, kto zwycięży, zadecydują głosy widzów telewizji Polsat, a także słuchaczy Radia Z.
20: Zapraszamy na świętokrzyską galę kabaretową 2026 wśród prowadzących Kamil Baleja i Bartosz Gajda z Radia Z. Rekordowo niski poziom Wisły w stolicy. Dziś na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwar stan wody wyniósł 100 cm. To najniższy poziom od 2017 roku, kiedy rozpoczęto pomiary w tym rejonie. Jak przypomina IMGW, dotychczas najniższy zarejestrowany poziom rzeki wynosił tam 102 cm. Miało to miejsce na początku sierpnia. Instytut poinformował, że również pobliskie stacje hydrologiczne, czyli Warszawa Modlin i Nadwilanówka, także rejestrują rekordowo niskie poziomy. W całej Polsce obowiązuje 90 ostrzeżeń IMGW przed suszą hydrologiczną. Ograniczenia czasu dla dzieci w mediach społecznościowych. Tego Komisja Europejska oczekuje od właściciela Facebooka i Instagrama. To decyzja po tym, jak platforma Meta zawarła ugodę za oceanem. 30 stanów złożyło tam pozew za uzależnianie dzieci od mediów społecznościowych. Tego samego chce Bruksela, która jest w sporze z Metą z powodu łamania unijnych przepisów. O tym już Grażyna Wiatr.
17: Amerykańska ugoda zakłada na przykład 2 godziny limitu w ciągu dnia korzystania z platformy Mety przez dzieci, a w nocy całkowite wyłączenie. W Unii Europejskiej możemy spodziewać się podobnych rozwiązań. Czekamy na propozycję Mety, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Tomasz Gnier. Oczekujemy kontroli czasu przed ekranem, kontroli rodzicielskiej. Chcemy, by naprawdę nasze dzieci były chronione online. W innym przypadku Komisja może nałożyć kary finansowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Według Komisji Europejskiej właściciel Facebooka i Instagrama łamie unijne przepisy. Podobne postępowanie toczy się wobec TikToka. Trudna jesień czeka kierowców w rejonie Poznania. Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dwie kluczowe drogi ekspresowe S5 w kierunku Gniezna i S11 w kierunku Piły idą prawie jednocześnie do remontu. Na 9-kilometrowym odcinku S5 do połowy grudnia będzie gruntownie wymieniana nawierzchnia, mówi Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji w Poznaniu.
18: Ten remont wynika z eksploatacji tej drogi. Wymieniamy 3 warstwy nawierzchni, czyli podbudowę, warstwę wiążącą i ścieralną. Na tym odcinku będzie przewiązka, czyli przełożenie ruchu na jezdnię drugą i tam będzie ruch dwukierunkowy.
20: Podobne prace zostaną przeprowadzone na ekspresówce w kierunku Piły. Tam roboty mają zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku. A teraz świat sportu w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski prosto ze Stadionu Narodowego.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami MXT Paper.
24: Jak słyszeliście przed momentem, wiadomości sportowe Radia Z nadajemy dla Was prosto ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Nasi żużlowcy walczą tutaj o tytuł drużynowych mistrzów świata. Próbują go obronić, ale będzie o to bardzo trudno, bo Australijczycy jeżdżą dzisiaj w Warszawie jak natchnieni. Zgarniali trójkę za trójką i wypracowali sobie dużą przewagę. Po 12 biegach mają na koncie 23 punkty, ale pojawił się cień nadziei, bo w 12 biegu właśnie wykluczony został Jason Doyle. Dwójkę dowiózł Bartosz Zmazdik i strata Polaków do kangurów zmalała do 6 oczek, a mogło być lepiej, bo Zmarznik długo prowadził, ale jego motocykl osłabł i nasz mistrz dojechał na metę drugi. Nasi źle, wolno zaczęli te zawody. Narodowy zamilkł, kibiców obudził jednak dopiero w 8 biegu Bartosz Zmarznik. To było nasze pierwsze dzisiaj i jedyne zwycięstwo. Trwa przerwa przed 4. serią wyścigów. Trzymamy kciuki za naszych. Nasi żużlowcy mają problemy, nie zawodzą za to nasi siatkarze. Polacy w drugim meczu Memoriału Wagnera w Krakowie odnieśli drugie zwycięstwo. Tym razem 3-1 pokonali Amerykanów. Zaczęli od porażki do 22. W 3 kolejnych setach byli już górą kolejno do 15, 20 i 22. To znaczy, że jutro Polacy w ostatnim meczu turnieju zagrają o zwycięstwo w całym Memoriale. Ich rywalami będą Francuzi, którzy tak jak my wygrali oba swoje mecze.
23: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami MXT Paper.
25: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
26: Moi drodzy, co by się nie działo i czego by wam nie mówili, to noc jeszcze z wakacyjnym klimatem, choć miejscami pogoda trochę pomarudzi, no. Na północnym zachodzie po północy może przelotnie popadać, a na północnym wschodzie możliwe są jeszcze burze. Temperatura od 10 stopni na południu, przez 13 w centrum, do 17 na zachodzie. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich, około 7 stopni, ale żeby tego chłodu nie odczuć, to po prostu nie należy tam chodzić i tyle. Trzeba zostać w domu, w radiu, z Radiem Z. Hubert Radzikowski.
25: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
27: Wpadnij z nami w wir zabawy. To jest Partyzetka w Radiu Z.
26: No dobra, to ja jestem, pan Enrique Iglesias też jest, Rhythm Divine na starcie, a wy jesteście rączka w górę. Tylko nie w czasie jazdy.

0: Dziewczyna z Australii, Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody w Radiu Z. Party Z-ka trwa na Stadionie Narodowym drużynowy Puchar Świata i Australijczycy nomen omen, no leją nas niemiłosiernie jeszcze w ostatnim biegu. Kacper Woryna przewrócił się od podmuchu wiatru, a raczej od podmuchu przedniej opony. Dobra, jedziemy. Oscar Sims, No co ty. Będzie też Calvin Harris i Ellie Goulding, I Need Your Love i Sombr, My Body Isn't Ready, czyli zabawa na całego w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
10: Bawmy się, zanim wzejdzie słońce. Party Zetka w Radiu Z. Yeah.

0: ATB 9 PM Till I Come w Radiu Z. To jest party Zetka. Największe party mamy my, bo ci, którzy wybrali się na drużynowy Puchar Świata na Stadion Narodowy, no niekoniecznie się cieszą, gdyż albowiem mamy tych punktów, co kot napłakał. Trzecie miejsce, ledwo. Gonią nas Brytyjczycy, mają zaledwie 2 punkty mniej, więc nawet brąz nie jest pewnym medalem, a my siedzimy cieplutko, fajniutko, bawimy się. Wakacje jeszcze trwają, party Zetka i Filter Funk za chwilę i Purple Disco Machine i Jelly Halliwell. No proszę, można? Można. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo z Media Expert dalej
8: masz. Po reklamie.
9: Party Zetka w Radiu Z. Idealny plan na sobotni wieczór. Party.

0: się porobiło. Artur Rojek, Mira Fiori w Radiu Z. To jest Party Zetka. Już za chwilę wiadomości, a w nich m.in. o tym, co na Narodowym w drużynowym Pucharze Świata, bo tam w zasadzie prawie wszystko już jasne. Za chwilę się dowiecie.
1: Reklama. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt

0: pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Z. W sobotę 29 wieczór sierpnia. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
10: Ewakuacja kamienicy w Szczecinie. Budynek grozi zawalaniem. Premier Tusk po rozmowie z szefem NATO ostrzega przed rosyjską prowokacją. Polscy żużlowcy walczą na Stadionie Narodowym. O tym w sporcie. Lokatorzy 9 mieszkań przy ulicy Chorzej w Szczecinie zostali ewakuowani z budynku zagrożonego zawaleniem. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o wyłączeniu obiektu z użytkowania. Od 2 lat budynek pęka, a w ostatnich godzinach mocniej odchyliła się jedna ściana. Pierwsze zareagowało pogotowie lokatorskie, które otoczyło budynek taśmą, ostrzegając mieszkańców. Oględziny potwierdziły zagrożenie. Ponad rok temu mieszkańcy tej kamienicy złożyli pozew, by szkody w ich nieruchomości naprawili właściciele drogi, czyli Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Termin pierwszej rozprawy wyznaczony jest na 20 listopada. Donald Tusk alarmuje po rozmowie z szefem NATO. Po telefonicznej rozmowie z Markiem Rutte premier opublikował w mediach społecznościowych groźnie brzmiący wpis. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, który był na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie. Te słowa poruszyły uczestniczących w tej imprezie. Co mogą oznaczać?
11: To już kolejne z ostrzeżeń Donalda Tuska w podobnym tonie. O to, co konkretnie premier może mieć na myśli, zapytałem wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka.
12: To mogą być ataki na naszą infrastrukturę krytyczną, zamachy na najważniejsze osoby w państwie, sabotaże, które mają wywołać panikę, prowokacje, które mają dotyczyć naszego wojska.
11: Ten katalog jest zdaniem Cezarego Tomczyka bardzo szeroki. Jak podkreślał, mówienie o tym głośno to wysyłanie do Rosji, która wydaje się teraz mocno przyciśnięta do muru, jasnego przekazu. Wiemy, co planujecie, ostrzegamy was. Z Olsztyna Tomasz Kubat, Radio Z.
10: To ostrzeżenie nie tylko do Moskwy, ale także apel o czujność, jedność i współpracę ze służbami do wszystkich Polaków, dodał wiceminister obrony narodowej. Nauczyciele szykują się na protest przed początkiem roku szkolnego. W poniedziałek przed kancelarią premiera będzie manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pierwotnie manifestować miała też Oświatowa Solidarność, ale ostatecznie zachęca nauczycieli do strajku włoskiego. W proteście chodzi o niezrealizowaną obietnicę premiera Tuska o wyższych wynagrodzeniach w edukacji i powiązania jej ze średnią płacą w gospodarce, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
13: Czas mija, żadne działania nie zostały podjęte. Podkomisja sejmowa nie zebrała się ani razu w tym czasie. Świadczy o takim lekceważącym stosunku władzy publicznej, władzy politycznej do problemu środowiska liczącego ponad 700 tysięcy osób.
10: W przyszłym roku nauczyciele, podobnie jak cała budżetówka, dostanie 3% podwyżki. Wystarczył jeden dzień, żeby 36-latek z Dębnicy Kaszubskiej po wyjściu na wolność znowu wpadł w prawne tarapaty. Tak intensywnie świętował opuszczenie zakładu karnego, że wdał się w awanturę z policjantami. O szczegółach Maciej Bąk.
7: 36-latek odbył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Dzień po tym, jak opuścił zakład, spotkał się z kolegami i pił alkohol w miejscu publicznym. Wrzaski i bluzgi sprawiły, że na miejsce dotarli policjanci, którzy od świeżo upieczonego wolnego człowieka najpierw usłyszeli groźby, potem ten zaczął rzucać w nich puszkami i kopać. Został złapany, prokurator przedstawił mu zarzut napaści na funkcjonariuszy i teraz mieszkańca Dębnicy Kaszubskiej czeka proces i być może szybki powrót za kraty.
10: A kara za napaść na funkcjonariusza publicznego może wynieść nawet 3 lata. A teraz łączymy się ze Stadionem Narodowym. Stamtąd wiadomości sportowe Radia Z i Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Stadion Narodowy znów nie przyniósł szczęścia naszym żużlowcom. Polacy nie obronili tytułu drużynowych mistrzów świata, ale mają medal w kolorze brązowym. Najlepszej z naszych jeździł dzisiaj. I tutaj nie ma zaskoczenia. Bartosz Zmarznik, nasz mistrz, wywalczył 11 oczek. Drugi. I tutaj jest niespodzianka. Kasper Woryna, który zaczynał te zawody jako rezerwowy i jako jedyny z biało-czerwonych zgarnął tutaj dwie trójki i kończy z dorobkiem 9 punktów. To od jego postawy w ostatnim biegu, zakończonym dosłownie przed chwilą, zależały losy srebrnego medalu. Niestety nasz zawodnik dojechał na trzecim miejscu i nie udało się dogonić Duńczyków, którzy zostali wicemistrzami świata. Tuż za podium zawody w Warszawie kończą Brytyjczycy. Ale nie tylko żużlem dzisiaj kibice żyją. W piłkarskiej ekstraklasie Wisła Kraków została nowym wiceliderem. Biała Gwiazda w derbach pokonała Wieczystą 2-0. W Radomiu przełamał się Radomiak. Po 4 meczach bez zwycięstwa pokonał Krakowie 2-1. Przełamał się też Piast, ale po 3 meczach bez wygranej piłkarze z Gliwic 2-0 wygrali na wyjeździe z Motorem Lublin. Trwa mecz w Lublinie. Zagłębie też przed przerwą bezbramkowo remisuje z Pogonią Szczecin, a na Narodowym parada żużlowców z Australii. Przypomnijmy, oni zostali nowymi drużynowymi mistrzami świata.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
9: I tak właśnie dobrze uczymy wszystkich jeździć, że oni później u nas wygrywają. Dziś w zasadzie, moi drodzy, o słońcu już nie myślimy, ale jutro od rana, owszem, i jest to realne marzenie, bo ono może się pojawiać, ale będzie się przeplatało z chmurami. Na zachodzie miejscami popada, a na Pomorzu możliwe burze. Temperatury do 28 stopni na południu, czyli jeszcze są wakacje. Nie ma co gadać.
2: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki. Party Zetka w Radiu Z. Na bok troski, na bok smutki.
9: A jasne, jakie tam troski, smutki, my się cieszymy. Są jeszcze wakacje, niedługo, ale są. Sobota, 29 sierpnia, Hubert Radzikowski, dobry wieczór. Proszę brać przykład z Cher. Rok za rokiem mija, a ona z roku na rok młodsza.

0: To jest Partyzetka w Radiu Z. Ja wiem, że na brzmienie słowa Barcelona niektórym się zapala światełko w głowie, bo o tym Alan Walker i Nara Olsen przed chwilą śpiewali. No ale ja wam powiem coś. W Barcelonie 26 stopni obecnie, a u nas w Słubicach prawie 23. No to nie lepiej tu zostać? Raz, że do Słubic wszyscy mamy bliżej, a dwa, że wszędzie słychać Zetkę. Partyzetkę. Lady Gaga za chwilę będzie. Będzie Velvet i będzie Sanach. U nas bądźcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party Zetka.
12: The good girl in your dream.

0: Fire Fire, czyli niegroźny w swojej naturze ogień, ogień, Shimza Arko i Kasango w Radiu Z, to jest partyzetka. Avicii za chwilę Eminem i Rihanna, za chwilę Los Lobos, czyli nie przestawajcie tańczyć. Radio
1: Z i już. Reklama. 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
6: Nie teraz!
7: A może właśnie teraz warto posłuchać?
8: Oto historia króla Maciusia I.
7: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
9: Dzieci nie mogą rządzić.
7: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
10: Po reklamie.
11: Nie zwalniamy tempa. To jest Partyzetka w Radiu Z.

0: Dzisiaj łzy to tylko w piosence. Hania Kuźmowicz i Keira, szkoda na to łez w Radiu Z. To jest Party Z, za chwilę wiadomości, a po nich wracamy do tańca.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
3: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
12: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Marcin Grzebielucha jest z nami, a to oznacza tylko jedno, że czas teraz na wiadomości.
13: Areszt dla podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Meta zapowiada walkę z oszustwami. W Polsce pomóc ma sztuczna inteligencja. Zakłócenia GPS coraz większą zmorą w okolicach Trójmiasta. Sprawcy brutalnego pobicia 36-latka na krakowskim osiedlu willowym zatrzymani, informuje małopolska policja. Jeden z nich, 19-latek, został tymczasowo aresztowany. Do ataku doszło w ubiegłym tygodniu w nocy z czwartku na piątek, a skotowany na śmierć mężczyzna był związany ze środowiskiem pseudokibiców. Z tą sprawą w wiadomościach Radia Z Szymon Kastelik.
14: Wczoraj na Słowacji zatrzymano 3 osoby, 2 dorosłych i 1 nieletniego. W ich przypadku zostanie przeprowadzona procedura ekstradycyjna. Z kolei w czwartek krakowscy policjanci siłowo weszli do jednego z mieszkań w Nowej Hucie i zatrzymali 19-latka, który usłyszał już zarzuty. W sprawie podejrzany jest także 16-latek zatrzymany już w poniedziałek. Decyzją sądu rodzinnego ma wrócić do ośrodka wychowawczego. Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Również sprawcy ataku mają być związani z grupą pseudokibiców. Meta obiecuje błyskawiczne usuwanie ponad 90% fałszywych reklam i prób wyłudzania pieniędzy przez oszustów. Amerykański koncern, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, złożył taką deklarację tuż potem, gdy do Brukseli został wysłany z Polski wniosek o nałożenie na platformę ponad 1 000 000 000 złotych kary. Presja ma sens, ale wniosku nie będę na razie wycofywał, mówi Radiu Z minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: To dobra wiadomość, ale nie przesądzę, że to się wydarzy. Dopóki nie będzie 100% pewności, że skamy na Facebooku i Instagramie są skończone, nie będę podejmował żadnych działań, które będą ograniczały wystąpienie do Komisji Europejskiej.
13: Według Rafała Brzoski, prezesa Impostu, którego wizerunek wielokrotnie był wykorzystywany przez oszustów w mediach społecznościowych, koncern Meta tylko w Polsce zarabiał na takich reklamach 20 milionów złotych dziennie. Drony, hulajnogi elektryczne, aplikacje bankowe czy przewozy taksówkarskie. To wszystko coraz częściej pada ofiarą zakłóceń systemów nawigacyjnych, jakie mają miejsce w Trójmieście i okolicach. Ich źródłem jest Rosja. Więcej o tym Maciej Bąk.
12: Zakłócenia emitują systemy rozstawione w zmilitaryzowanej części obwodu. Ich cel jest taki, żeby nadajnik urządzenia mylnie wskazywał pozycję na terenie Rosji.
16: A jeżeli odbieramy tylko część takich zafałszowanych satelitów, to nasza pozycja ląduje gdzieś na środku Zatoki Gdańskiej.
12: Dlatego, jak wyjaśnia dr Rafał Niski, coraz częściej zdarza się, że oddawana przez nas hulajnoga czy rower miejski wirtualnie wpadają do morza. Ekspert radzi więc mieć ograniczone zaufanie do urządzeń wykorzystujących nawigację i pamiętać, że ich awarie to często efekt właśnie rosyjskich zakłóceń. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
13: Instytut Łączności w swoim raporcie pokazuje, że w niektórych miesiącach tego roku tylko co 10 dzień był w Trójmieście bez żadnych zakłóceń. Szczepimy się wciąż za mało, choć dostęp do szczepionek jest coraz większy, alarmują lekarze. Powinniśmy korzystać z koadministracji, czyli zaszczepiania się jednocześnie na kilka chorób podczas jednej wizyty, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
17: Lepiej połączyć szczepienia i wtedy nie tracimy czasu. Pamiętajmy, że wprawdzie jesteśmy krajem bardzo wysoko rozwiniętym, ale jedną biedę mamy niewątpliwie dojmującą. Mianowicie większość z nas jest ludźmi, którzy są biedni w czas.
13: Lekarze przypominają, że wiele szczepień zalecanych jest w pełni lub częściowo refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro słońce w przeplatance z chmurami. Na zachodzie miejscami popada, a na Pomorzu możliwe burze. Temperatura bardzo wakacyjna. Od minus 23 stopni na północnym wschodzie, przez 26 stopni w centrum, do 28 na południu. Czyli wakacje mają się dobrze. I tak myślmy. Black Eyed Peas na początek partyzetki.
18: Porywamy cię do tańca. Partyzetka w Radiu Z.

0: Enrique Iglesias i cała banda kumpli dookoła niego i bardzo dobrze się dzięki nim bawiliśmy. A teraz, szanowni państwo, przypomnienie jednej ważnej rzeczy. To jest Party Zetka w Radiu Z i bardzo szanujemy strażników gminnych i miejskich, szczególnie dzisiaj, kiedy mają swoje święto. Bawcie się dobrze, ale najlepiej razem z nami. Michael Jackson za chwilę też Kuban, Fiłato Ficaras i paru innych zawodników, którzy lubią pod nóżkę zagrać. Radio Z i już.
1: Reklama. Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

To jest Radio Z i Party Zetka, a z nami przez chwilę była dziewczyna, którą bardzo lubimy, czyli Margaret, a to już Bob Sinclair, Love Generation. Oprócz niego w kolejce September, Sylwia Grzeszczak. Będzie też Mikołaj Józef, czyli gwiazda od naszych południowych sąsiadów. No, Czesi też mają gwiazdy i to nawet europejskiego formatu. I nie ma płetwy na plecach. Fryzury oczywiście.

0: O taki beat i o taką energię właśnie chodzi. Cuba Club, Cuba w Radiu Z, to jest Party Zetka, a za chwilę nasze wiadomości.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę...
2: Oryginalnego plusza?
3: Tak. Multivitaminę, tę na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Jeszcze jest sobota, 29 sierpnia. Czas na wiadomości. Te przygotował i przedstawi Marcin Grzewielucha.
6: Nagrania z politykami PiS. Nowe informacje w kryptoaferze. W Szczecinie powstanie nowy schron. Ruszyły już prace projektowe. Wyjątkowa książka o Śląsku trafia do bibliotek w Rybniku. W aferze związanej z upadłą giełdą Zonda Krypto mogą pojawić się nagrania, na których występują czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ustalił to dziennikarz śledczy Radia Z. Z naszych informacji wynika, że materiały te prawdopodobnie są już w prokuraturze. O tym Mariusz Gierszewski.
7: Jak przekazują nasi informatorzy, prokuratura krajowa w Katowicach prowadząca śledztwo w sprawie upadłej giełdy kryptowalut może być w posiadaniu nagrań, na których mają pojawiać się wpływowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nagrania mają pochodzić od Przemysława Krala, prezesa Zonda Krypto. Na taśmach nielegalnie zarejestrowano spotkanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. z jednym z prominentnych polityków PiS z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Kolejnym nagranym rozmówcą ma być znany polityk Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, a uczestnikiem następnej rozmowy osoba zbliżona do Pałacu Prezydenckiego. Wszystkie te rozmowy dotyczą giełdy Zonda Krypto, mówią nasi informatorzy.
6: Z ustalenia Radia Z wynika również, że w najbliższych dniach posłowie PiS złożą wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zająć się wyjaśnieniem afery Zonda Krypto. Nowy schron pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. W podziemiach gmachu zbudowanego jeszcze przed wojną powstanie miejsce ukrycia dla mieszkańców i pracowników urzędu. Tyle oficjalnie. Nieoficjalnie przebudowany zostanie także schron dla wojewody. O tym już ze względów bezpieczeństwa mówić nie można, tłumaczył naszemu reporterowi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
8: Mam nadzieję, że wojny nigdy nie będzie, ale zawsze coś tam w podziemiach warto ukryć na wszelki wypadek. To nie jest schron, tylko miejsce doraźnego schronienia, czyli miejsce, gdzie mogą ukryć się obywatele i pracownicy w przypadku zagrożenia.
9: Czy to też będzie tajemna siedziba wojewody, czy o tym mówić nie możemy i w tym miejscu na pewno się to nie znajdzie?
8: Ze względów bezpieczeństwa oczywiście nie mogę o tym mówić, ale proszę się nie martwić, wszystko na czas kryzysu będzie przygotowane.
6: Projekt jest już gotowy, budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku. Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen będzie produkował uzbrojenie. Wszystko wskazuje na to, że w jednej ze zagrożonych zamknięciem niemieckich fabryk będą wkrótce produkowane militarne pojazdy do transportu rakiet izraelskiego systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła. Porozumienie w tej sprawie ma zostać podpisane we wrześniu. O tym Wojciech Hernes.
10: Pojazdy militarne zamiast kabrioletów, produkcja zbrojeniowa uratuje fabrykę VW w Osnabrück. Izraelski koncern Rafael chce w Niemczech produkować części antyrakietowego systemu Żelazna Kopuła, ale na współpracę z Izraelem potrzebna jest zgoda wielkiego akcjonariusza VW Emiratu Katar. Dlatego inny główny udziałowiec, niemiecki Land Dolna Saksonia, przejmie zakłady w Osnabrück i stworzy spółkę z Rafaelem już bez zgody Kataru. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
6: Dla Volkswagena będzie to pierwsze w powojennej historii koncernu wejście do sektora produkcji zbrojeniowej. Szkolne stołówki już czekają na uczniów z nowymi jadłospisami. Co najmniej raz w tygodniu placówki będą gotować obiad ze strączków. Będzie też mniej smażenia i więcej warzyw. Wszystko dla zdrowia, mówi dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie Agnieszka Mroczek, reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
11: Czy to znaczy, że w ogóle nie będzie mięsa?
12: Absolutnie nie. Mięso jest bardzo wartościowym źródłem białka i z niego nie zrezygnujemy. Zawiera też szereg witamin, które znajdują się w bardzo dużej ilości w mięsie, między innymi witamina B12, ale to jedno danie, które właśnie będzie wegetariańskie, stworzy możliwość pokazania dzieciom, że tego mięsa też nie musimy spożywać codziennie.
6: Zmiany pojawią się też w szkolnych sklepikach i automatach. Nie będzie w nich słodkich napojów gazowanych, batonów czy chipsów. O Śląsku i z myślą o tym, żeby dzieci choć na chwilę odłożyły telefony. W Rybniku do szkolnych bibliotek trafi książka Rajza z Majką, przygotowana przez ekspertów edukacji regionalnej. Książka pełna ilustracji i opisów ma zachęcić uczniów podstawówek do odkrywania Rybnika, Górnego Śląska i lokalnej kultury. Przygotowano 2000 egzemplarzy, które dzieci będą mogły zabrać do domów, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
13: Tu się możecie dowiedzieć, kiedy człowiek jest akuratny, na przykład, albo co to jest mieć fach w rękach, albo co to znaczy sznupać i kiedy do roboty się bierze klapsznita. Ona była przetestowana na dzieciach i na rodzicach.
6: W Rybniku edukacja regionalna jest obowiązkowa od 4 klasy szkoły podstawowej. Kolejne wiadomości w Radiu Z już o północy. Przywita się z Wami Krzysztof Białkowski.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro słońce na zmianę z chmurami, na zachodzie miejscami popada, a na Pomorzu możliwe burze. Temperatura wciąż wakacyjna, od 23 stopni na północnym wschodzie, przez 26 w centrum, do 28 stopni na południu. Spokojnej nocy Wam życzę koniecznie z Radiem Z. Hubert Radzikowski, do usłyszenia, pa pa!
5: Nie zwalniamy!

0: reklama.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
3: Nie teraz!
4: A może właśnie teraz warto posłuchać?
5: Oto historia króla Maciusia I.
4: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
6: Dzieci nie mogą rządzić.
4: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
0: Po reklamie.
7: Party Zetka w Radiu Z. Idealny plan na sobotni wieczór.

0: Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party Zetka.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. W rękach policji jest w sumie 5 sprawców, przekazują małopolscy mundurowi. Są podejrzewani o skatowanie na śmierć w ubiegłym tygodniu Jankesa, mężczyznę związanego ze środowiskiem pseudokibiców. O szczegółach reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
1: Wczoraj na Słowacji zatrzymano 3 osoby, 2 dorosłych i 1 nieletniego. W ich przypadku zostanie przeprowadzona procedura ekstradycyjna. Z kolei w czwartek krakowscy policjanci siłowo weszli do jednego z mieszkań w Nowej Hucie i zatrzymali 19-latka, który usłyszał już zarzuty. W sprawie podejrzany jest także 16-latek zatrzymany już w poniedziałek. Decyzją sądu rodzinnego ma wrócić do ośrodka wychowawczego. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Sprawcy ataku mają być związani z grupą pseudokibiców Młoda Ferajna. Pielęgniarka, pielęgniarz i 2 ratowników poszkodowanych po ataku agresywnego pacjenta na SOR-ze w Częstochowie. Do zdarzenia doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym, a 20-latek został zatrzymany na miejscu. Świadkiem ataku była pielęgniarka Monika Zychowska, która mówi, że nigdy wcześniej nie widziała takiej agresji.
2: Ta sytuacja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pacjent był agresywny. Próbowało mu pomóc, przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie.
0: Szpital wydał oświadczenie, w którym potępił atak i poinformował o wsparciu dla poszkodowanych medyków. Napastnik ma usłyszeć zarzuty napaści na funkcjonariuszy publicznych. Co zrobić, kiedy nagle zawyje syrena, gdzie szukać schronienia i jak się zabezpieczyć? Odpowiedzi na te pytania padały podczas krajowego treningu reagowania. Praktyczne i bezpłatne szkolenia odbyły się w całej Polsce. Oprócz wiedzy o sytuacjach kryzysowych, można się też było nauczyć, jak odróżniać prawdę od fake newsów, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
3: Niektóre komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji, która no, w tych czasach jest bardzo prawdopodobna i ze strony naszych wrogów, bo tak chyba trzeba to nazwać, za wschodniej granicy, może być w takiej sytuacji dodatkowo wykorzystywana.
0: Punkty szkoleniowe zorganizowano w całej Polsce, w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej. A niebawem na naszych telefonach ma pojawić się alert informujący o ewentualnym zagrożeniu w okolicy. MSWiA zapowiada, że w ciągu kilku miesięcy powstanie specjalna aplikacja wzorowana na systemie działającym w Ukrainie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Jesteśmy po spotkaniach z operatorami komórkowymi. Tutaj jest wola stworzenia wspólnej aplikacji, natomiast pamiętajmy, że również operatorzy muszą przede wszystkim przygotować się pod kątem infrastruktury, pod kątem finansowym, logistycznym.
0: Wiadomości będą odbierały wszystkie telefony znajdujące się w zasięgu danej anteny. Ostrzeżenie ma pojawiać się na ekranie bez względu na obciążenie sieci. Bez zabezpieczeń były łatwym celem dla hakerów. Sieci wodociągowe, energetyczne i transport nie miały odpowiednich osłon chroniących przed włamaniem i kradzieżą danych. Rażące uchybienia wykazała Najwyższa Izba Kontroli u 8 operatorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Ich skutki mogą wykraczać poza sferę cyfrową. Atak hakerski na wodociągi umożliwia na przykład manipulowanie parametrami wody. Przejęcie kontroli przez hakerów nad sieciami elektroenergetycznymi może prowadzić do rozległych i długotrwałych przerw w dostawach prądu.
0: Kontrola NIK wykazała, że operatorzy wiedzieli o dziurawym systemie bezpieczeństwa i nic nie zrobili, by ochronę wzmocnić. Koniec oszukańczych reklam na Facebooku i Instagramie. Meta zapowiada zmiany w algorytmach, dzięki którym zniknąć ma 90% fałszywych spotów marketingowych. To właśnie na nich amerykański gigant każdego dnia zarabiał miliony. Presja ma sens, reakcja na nasze wnioski wreszcie jest bardzo szybka, komentuje dla Radia Z wicepremier Krzysztof Gawkowski, który kilka dni temu wysłał do Brukseli list z żądaniem nałożenia na Metę miliardowej kary.
6: Nie wycofuję pisma z Komisji Europejskiej dotyczącej nałożenia na platformę kary, dlatego że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że platforma zachowa się tak, jak deklaruje.
0: Minister cyfryzacji chce namówić inne europejskie kraje do wspólnych działań przeciwko mecie. Wspólnie miałyby zabiegać o wprowadzenie zmian w mediach społecznościowych dla dzieci. koniec z segregacją śmieci na wrocławskich cmentarzach. Znikają żółte pojemniki, do których trafiały wkłady do zniczy i sztuczne kwiaty, czyli odpady, które nie nadają się do recyklingu. Przy alejkach mają zostać zielone pojemniki na bioodpady. Decyzja urzędników kończy problemy z segregacją i sprawia, że ruch śmieciarek między grobami będzie mniejszy.
7: Przy głównych bramach tych dużych cmentarzy staramy się tworzyć okazję do tego, żeby mieszkańców o tym informować, edukować.
8: Jaka to jest też zmiana dla miasta, jeżeli chodzi o koszty, bo podejrzewam, że wcześniej mogliście srogo przepłacać za ten ogrom pojemników.
7: To dopiero pokaże najbliższy czas, w jaki sposób ten system zadziała.
0: Mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatrze Bartłomiej Świerczewski, zastępca dyrektora Zielonego Departamentu Urzędu Miasta. We Wrocławiu ma ruszyć kampania promująca naturalne ozdoby na cmentarzach zamiast plastikowych stroików i wieńców. Szczecińskie dzielnice na burtach nowych polskich statków. Cztery masowce zamówione właśnie przez polską żeglugę morską będą nosiły nazwy szczecińskich osiedli Pogodno, Osów, Skolwin i Gocław, mówi rzecznik spółki Krzysztof Gogol.
9: Cztery masowce o nośności 45 tysięcy ton można zaliczyć do klasy tzw. Szczecin Max, czyli największych ze względu na zanurzenie, jakie mogą wpłynąć do szczecińskiego portu.
0: Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, mają być gotowe w ciągu niecałych 2 lat. Ogród Saski w Lublinie ma nowych mieszkańców, to małe pawie, a ich przyjście na świat jest dużym wydarzeniem. Na narodziny czekano 12 lat. Dumni są zarówno rodzice, jak i opiekunowie, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
10: Rodzicami są, podobnie jak w ubiegłym roku, Pawica, Śnieżynka i Samiec Michał. Tym razem imiona dla naszych nowych pawi wybiorą sami opiekunowie.
11: Czyli jeszcze nie wiadomo, jak będą te pawiątka miały na imię?
10: Nie, musimy poczekać oczywiście na to, aż będzie znana płeć ptaków. Wtedy oddamy tutaj pałeczkę w ręce opiekunów, którzy wybiorą imiona.
0: Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Islandia. Przed godziną zakończyło się głosowanie w referendum, które ma rozstrzygnąć, czy Reykjavik wznowi negocjacje akcesyjne z Unią Europejską zawieszone 13 lat temu. Ponieważ nie było sondażu Exit Pola, liczenie głosów zaczęło się dopiero po zamknięciu lokali wyborczych. Na rezultaty będziemy musieli poczekać co najmniej kilka godzin. Setki ofiar, tysiące zaginionych, a w tle zmiany klimatu. W wyniku katastrofalnej powodzi w Nepalu zginęło ponad 680 osób. Co najmniej 3000 osób uznaje się za zaginione, 500 to cudzoziemcy, obywatele Indii, Amerykanie i Ukraińcy. Błotną lawinę i powódź wywołało nagłe oberwanie się fragmentu lodowcu. Eksperci uważają, że do kataklizmu w Nepalu mogły przyczynić się zmiany klimatu, które w tym roku rekordowo podgrzały też wodę w oceanach. Kumulacja nadmiaru ciepła wywołuje zjawisko El Niño, które oznaczać może coraz częstsze i bardziej gwałtowne pogodowe anomalie także w Europie. Mówi Dariusz Baranowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
1: Skutki dla średnich szerokości są najbardziej odczuwalne latem kolejnego roku po tym zimowym maksimum. Innymi słowy, przy El Niño to nie jest wybuch, bardziej ognisko, które się pali. Ponieważ my jesteśmy stosunkowo daleko od źródła tego ogniska, to zanim do nas dojdzie ten sygnał, to jeszcze trochę mije.
0: Zdaniem ekspertów El Niño już trwa i szybko się umacnia. Jego globalny wpływ odczujemy już tej jesieni. Kraje z nadbałtyku omawiały wspólną strategię obronną na wypadek ataku Rosji. W Niemczech zebrał się bałtycki szczyt bezpieczeństwa. Co ustalono? Ze szczegółami korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
2: W obliczu nasilających się prowokacji i otwartych ataków hybrydowych Niemcy chcą stworzyć wspólnie z sojusznikami, Polską, krajami bałtyckimi i skandynawskimi, grupę szybkiego reagowania, która będzie wykrywać, odstraszać i zwalczać wszelkie próby i przejawy hybrydowej agresji. Powstanie regionalny system bezpieczeństwa wewnętrznego wokół Bałtyku, który połączy zwalczanie dronów z odpieraniem cyberataków i ochroną wrażliwej infrastruktury. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W tym spotkaniu wziął udział także minister spraw wewnętrznych Irlandii, która przewodniczy teraz Radzie Unii Europejskiej, co może oznaczać chęć uczynienia z bezpieczeństwa nad Bałtykiem tematu dla całej Europy. Rusza program edukacji medialnej i walki z dezinformacją. Pierwsze zajęcia w szkołach odbędą się w połowie września. Dzięki nim młodzież nauczy się, jak sprawdzać źródła i rozpoznawać manipulacje. Jednym z elementów będzie wystawa w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, gdzie uczniowie poznają m.in. historię propagandy i manipulacji w polskiej kinematografii, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
3: Sprawdzanie źródeł, rozpoznawanie manipulacji, rozumienie kontekstu i świadomy odbiór przekazu stają się po prostu podstawowymi kompetencjami potrzebnymi do funkcjonowania we współczesnym świecie.
0: Realizacja programu What the Fake potrwa przez 2 lata. To weekend powrotów z wakacji. Na drogach jest więcej policjantów. Trasy patrolują grupy Speed. Po rozmowie ze służbami jest reporter Radia Z Michał Dzienyński, który pytał, kiedy spodziewać się największego ruchu.
4: Według policji prawdopodobnie niedzielne popołudnie to będzie kumulacja powrotów. Uważajmy nie tylko na ekspresówkach czy autostradach, ale wyjeżdżając z popularnych kurortów. W naszym regionie drogi są wymagające, mówi Radiu Z Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
5: Już jak wchodzimy na te nasze tutaj tereny, te drogi są węższe. Skrajnie gdzieś są drzewa, są kręte.
4: Niezmiennie jest 7 i 7, czyli Zakopianka, a 1 Góry Morze, ale także Mierzeja Halska. To niemal na bank najbardziej zakorkowane trasy.
0: Policja apeluje do kierowców, by robili przerwy w czasie jazdy. Handel lokalną żywnością może być łatwiejszy. Chce tego resort rolnictwa. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia, które ma ułatwić sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego. Zakłada możliwość sprzedaży jajek, miodu, mleka, przetworów rybnych czy zwierzęcych w promieniu 100 km od miejsca produkcji. Tłumaczy minister Stefan Krajewski.
6: To kwestia zapisów, zmian ustawowych tak, żebyśmy jeszcze bardziej mogli postawić na taką sprzedaż bezpośrednią. Rozwijają się w ostatnim czasie różnego rodzaju automaty do sprzedaży. Warzywomaty, ziemniakomaty, jabłkomaty, jajkomaty, chlebomaty. Różne urządzenia, które dają też możliwość takiej sprzedaży bezpośredniej.
0: Zmiany w prawie przewidują także zmniejszenie biurokracji. Przyspieszają pracę nad przebudową Starego Miasta w Lublinie. Lubelski ratusz ogłosił przetargi na inwestycje, które obejmą remonty śródmiejskich skwerów, ulic i zabytków. Metamorfozę przejdzie plac Pofarze. mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
7: Taką dużą zmianą będzie pojawienie się zieleni w okolicach Trybunału Koronnego. Jeśli chodzi o sam Trybunał, będzie objęty innymi projektami. Obejmie nie tylko sam wygląd Trybunału z zewnątrz, czyli remont elewacji, ale również renowacja istniejących polichromii.
0: Całość pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych. Prace ruszą jesienią. Zakończą się za 2 lata. Ostatni taki weekend w Kwidzynie. Jeszcze dziś można zwiedzać średniowieczny zamek w tym mieście. Potem zabytek zostanie zamknięty na 3 lata. Rusza remont za 64 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Feniks, mówi Agnieszka Kowalska, wicedyrektorka Muzeum Zamkowego w Malborku, które opiekuje się zamkiem w Kwidzynie.
8: Na pewno mocno zmienią się przestrzenie wystawiennicze. Natomiast jeśli chodzi o sam zamek, to tak bardzo on się nie zmieni, natomiast będzie poddany wszystkim niezbędnym pracom konserwatorskim.
9: I przetrzyma kolejne setlecia.
8: Oczywiście robimy to przede wszystkim po to, żeby kolejne 700 lat zamek mógł funkcjonować.
0: Za 2 lata otworzy się z kolei zupełnie nowa atrakcja. Chodzi o wystawę stałą, opowiadającą historię Kwidzyna. Stanie w odnowionych przestrzeniach na miejskiej Starówce. Czym jest klapsznita, jak zrobić wodzionkę i jaka jest historia Rybnika oraz Górnego Śląska? Odpowiedzi uczniowie znajdą w książce Rajza z Majką, która od nowego roku szkolnego trafi do rybnickich szkolnych bibliotek. To publikacja przygotowana przez nauczycieli edukacji regionalnej, która ma zachęcić dzieci do odłożenia telefonów i poznania śląskiej godki, kultury i historii. Pomóc mają w tym ilustracje lokalnej artystki i archiwalne zdjęcia, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
10: Jest to wszystko kolorowe, mo ciekawie. Mo pobudzić wyobraźnia tych dzieciak. My to mamy wyrychtowane na 4 klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
0: I teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.